0: Groźny pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. To w obornikach pojawiła się groźba skażenia warty.
1: Razem zadbają o bezpieczeństwo. Polska i Wielka Brytania podpisały specjalny traktat.
0: Właśnie teraz mają co robić. Rozpoczął się intensywny czas pracy pszczelarzy. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru w obornikach.
0: Ogień strawił halę z dwiema liniami produkcyjnymi.
1: To na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, ponieważ znajduje się tam m.in. ocynkownia.
0: W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 60 zastępów. Na miejscu pojawiła się też specjalistyczna grupa chemiczna. Nikomu nic się nie stało.
1: Nie ma też zagrożenia dla środowiska, choć jeszcze wieczorem mieszkańcy otrzymali alert RCW o możliwym skażeniu i zanieczyszczeniu rzeki Warta.
0: O przyczynach wybuchu ognia na razie nic nie wiadomo.
1: To m.in. zobowiązanie do udzielania pomocy w przypadku napaści zbrojnej.
0: Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: Dokumenty w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
1: Przed Sejmem protestowali naukowcy, doktoranci i studenci.
0: A wśród nich wielu wybitnych polskich badaczy. Ich zdaniem rząd zaniedbał polską naukę.
5: Nie zakładać nauki!
6: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
7: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
0: Na proteście był Michał Rawa, a wcześniej ożywiona dyskusja odbyła się w Sejmie.
1: Minister nauki Marcin Kulasek stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Teraz to niecałe 1,5.
0: Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika.
1: Problem dotyczył portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
9: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
8: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
10: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy.
1: Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania.
12: No to są te pierwsze miody wiosenne, te, które są w ulach jeszcze niedojrzałe, nieodebrane, czy już dojrzewają. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych. Generalnie rzecz biorąc, pszczelarze w tym momencie są zadowoleni, mają dużo pracy, ale też zanosi się, że będzie miód.
1: Wyjaśnia pszczelarz Rafał Goworek.
0: Polska jest jednym z liderów w tym zakresie. Szacuje się, że w kraju jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
11: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
13: No Mir Malina, dzień dobry, o poranku 5 minut po godzinie 6.
14: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
13: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
14: Zapraszamy do 9.

0: To Berlina Karlaj na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 6 już mamy i to jest czwartek, 28 dzień maja.
1: A dzień rozpoczynamy od życzeń, bo dobrze rozpocząć dzień. Imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Emil, Ignacy, Jaromir, Lucjusz, Łucjusz, Maria, Wiktor i Wilhelm.
0: Świętują Kylie Minogue, australijska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka.
1: Aktor Andrzej Deskur również obchodzi urodziny.
0: A także polska aktorka Monika Jarosińska.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.

0: Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że każdy może przeżywać doświadczenie Getsemani. Czas odrzucenia, czas bólu, czas braku zrozumienia. Kluczowe jest to, żeby czuwać przy Panu w momencie Getsemani i z tego czuwania brać inspirację, brać rozwiązanie różnych problemów. Trzeba pamiętać, że po doświadczeniu Getsemani był krzyż, droga krzyżowa, a później zmartwychwstanie. Cel, jaki pokazuje nam dzisiaj Ewangelia, to nie przespać prośby i w momencie doświadczenia Getsemani czuwać przy Panu, przy tym, który ma sposób na rozwiązanie różnych problemów.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
10: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
9: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
10: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
9: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
10: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
2: Po reklamie.

0: Jaki bal, jaki bal. Środek tygodnia jest, przypominamy.
1: Środek tygodnia, to mówię, że wczoraj jest, bo była środa i już teraz...
0: To jest ten lepszy środek tygodnia, przecież mówię.
1: No dobrze, no. Po środku jesteśmy, tak. Czyli już zbliżamy się w stronę weekendu. No to o jakimś balu można pomyśleć.
0: No coraz bliżej ten weekend, rzeczywiście prawie na wyciągnięcie ręki. Jeszcze dzisiaj czwartek, 28 dzień maja. Dobrze, no to czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bielacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
3: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: Po reklamie.
4: Jest 6:30, Justyna Bieniek
5: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Amerykanów na obiekt wojskowy w Iranie.
4: To pomimo trwającego od kilku tygodni zawieszenia broni.
5: Zaatakowany został obiekt, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormus, informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.
4: Z kolei Teheran ostrzelał w nocy statki, które próbowały tamtędy przepłynąć.
5: Wczoraj prezydent Donald Trump podkreślał, że Stany nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem.
4: Fala upałów nawiedziła Hiszpanię. W tym miesiącu zmarło już co najmniej 36 osób.
5: Wczoraj w niektórych miejscach słupki rtęci osiągnęły 39 stopni Celsjusza.
4: Rośnie liczba hospitalizowanych. Wszystkie dotychczasowe ofiary to mieszkańcy północy kraju.
5: Trudna sytuacja też we Francji, gdzie na termometrach może się dziś pojawić nawet 40.
4: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa.
5: Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa.
4: Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą.
5: Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w 3. rundzie.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Prokuratura regionalna w Gdańsku skierowała do sądów w Wejherowie i Olsztynie 2 akty oskarżenia przeciwko trojgu oskarżonym o pełnomocnictwo w organizowaniu nielegalnego hazardu na automatach. Sprawy są częścią szerokiego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, która od sierpnia 2017 roku do marca 2022 roku prowadziła nielegalne salony gier w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Zmieniamy temat w Radiu Plus. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli święceń prezbiteratu diakonowi Robertowi Szczepkowskiemu, absolwentowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, mówi ksiądz Piotr Belecki, prorektor seminarium.
7: To jest wydarzenie regularne i w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza diecezja będzie miała kolejnego prezbitera.
6: Wydarzenie odbędzie się w Archikatedrze Oliwskiej. Wstęp na uroczystość jest wolny. Rano nad Gdańskiem pogodnie i bez opadów. Termometr wskazuje 13 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna wzrośnie dziś do 18 stopni. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 7.
2: Witamy i zapraszamy do 9. Kasia
1: i Tomek.
2: A oczywiście Tomek od samego rana.
1: O kim bardziej? O artystach.
2: No to proszę bardzo, artystka za chwilę. Madonna, Laisla Monica.
1: Nie, tato ma dużo pieniędzy o tych biednych artystach.
2: Są biedni artyści?
1: A?
2: To chyba nie w Polsce.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Rząd chce pomóc artystom i dopłacać im do składek na ZUS, bo większość z nich ma nieregularne i to jeszcze bardzo niskie dochody. Uwaga, nikt o tym nie mówi, ale program ma przynieść oszczędności, bo dopłata ma osiągnąć poziom minimalnego wynagrodzenia, a więc teraz każdy artysta będzie minimalistą. Był taki nurt w sztuce. Żadnego bogactwa w formie środków ekspresji, ma być oszczędnie i spokojnie. Ale generalnie to się poprawi. Na przykład taki film Artysta, który 15 lat temu zdobył Oscara, będzie nareszcie można pokolorować i napisać mu jakieś dialogi. Bo biedny artysta w Polsce, przynajmniej w sprawach socjalnych, do tej pory był jakiś szary i niemy. Ale uważajcie z tymi składkami, bo w ZUS-ie też są czasem nieźli artyści.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Ladybug, zamki na piasku na antenie Radia Plus.
1: Poranna Witaj Zmiano to do nas, ale także do tych, którzy po nocach przygotowują niektóre elementy programu, na przykład Artur Moczarski.
0: Coś ty, wczoraj go rano widziałam.
1: No rano był, a później pracował jeszcze.
0: No dobrze, posłuchajmy, co przygotował na dziś, a to oczywiście wydarzenia, które miały miejsce 28 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Udowodnili, że jeszcze Polska nie zginęła. 28 maja 1940 roku siły alianckie i walcząca w ich składzie Brygada Podhalańska zdobyły broniony przez Niemców norweski port i miasto Narvik. Było to pierwsze takie zwycięstwo wojsk sprzymierzonych w czasie II wojny światowej. Dziś święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, bo mamy czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego i tydzień przed uroczystością Bożego Ciała. A 45 lat temu, w roku 1981, w Warszawie zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, a od roku 1948 prymas Polski, nazywany prymasem tysiąclecia. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. W czasach komunizmu 3 lata przesiedział w więzieniach, a po uwolnieniu budował polski kościół jako oazę wolności w zniewolonym kraju. Już w czasie okupacji zetknął się z podopiecznymi ośrodka dla niewidomych w Laskach, gdzie zajmował się także rannymi. Dzieło Matki Róży Czackiej, z którą jednocześnie został potem beatyfikowany, miało ogromny wpływ na jego życie i duchowość. Tam uczył się tego, że kościół nie istnieje w abstrakcji, ale jest blisko ludzi cierpiących, rannych i potrzebujących. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i doczekał wyboru Karola Wojtyły na papieża. Po śmierci został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. A po beatyfikacji, która odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, relikwie krwi błogosławionego prymasa tysiąclecia trafiły m.in. na Jasną Górę i znajdują się tuż przy cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej.

0: Kalifornia na antenie Radia Plus. Temperatury jak w Kalifornii, przynajmniej w części kraju, bo w drugiej części tej niegorącej się trochę ochłodziło, ale nadal jest ładna dosyć pogoda.
1: To o pogodzie więcej szczegółów już za chwilę w Radiu Plus, ale najpierw najnowsze wiadomości.

0: Zarzuty i areszty dla autorów fałszywych alarmów. Za co dokładnie odpowiedzą, o tym za chwilę.
1: Oskarżenia i mocne słowa pod adresem izraelskich służb. Posłuchajcie, co mówili uczestnicy globalnej flotylli Sumut, którzy wrócili do Polski.
0: Powiemy też, kto jest najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie.
0: Dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie.
1: To w sprawie wydarzeń w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego.
0: Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta nadal jest wyjaśniany. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
1: Za co odpowiedzą podejrzani?
2: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację.
0: Oskarżają izraelskie służby o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych.
1: Uczestnicy globalnej flotylli Sumut wrócili do Polski.
0: Według ich relacji część osób była bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
4: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione dwu albo trzykrotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
0: Relacjonowała Agata Wisłocka, jedna z uczestniczek majowej flotylli.
1: Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników z prawie 40 krajów.
0: Aktywiści domagają się międzynarodowego śledztwa wobec działań izraelskich służb i zniesienia blokady Strefy Gazy.
1: Wyniki badań wskazują, że nie został zarażony.
0: Polski kapitan statku, na którym doszło do epidemii hantawirusa, nadal przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
1: Będzie tam do 21 czerwca. Wśród pasażerów wycieczkowca odnotowano 12 przypadków zakażenia. Zmarły 3 osoby, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
5: Pozostałe osoby, które podróżowały na statku Hondius, zostały ewakuowane do swoich krajów. Natomiast załoga została wyokrętowana w Rotterdamie. Bardzo trudno przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego też nadal ryzyko ogólne zarówno dla Europy, jak i dla Polski oceniane jest jako bardzo niskie.
0: Nadal nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń.
1: Wiek to często największa bariera w znalezieniu zatrudnienia, stąd wrocławskie targi Praca bez metryki.
0: Te kierowane są do osób 45+, które straciły zatrudnienie lub planują całkowite przebranżowienie.
1: Omijamy internetowe algorytmy rekrutacyjne i stawiamy na bezpośredni kontakt, wyjaśnia Agnieszka Perchalska z Fundacji Heart and Mind.
6: Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to wartości. A z drugiej strony pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, no czyli to jest taka samonapędzająca się katastrofa.
0: To wyjątkowo trudny rynek, przyznają sami uczestnicy targów.
7: Wiek robi dużą różnicę przy zatrudnianiu. Pracodawcy skoncentrują się raczej na osobach młodszych, starsi mają problem.
1: Bezpłatne spotkania jeszcze dziś w Pasażu Grunwaldzkim między 11 a 18.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Paweł Kluska z Sądeckiej Samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w kraju.
1: Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
9: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
10: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
1: Dodawała Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.
0: Konkurs międzynarodowy 11 czerwca, a już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

Nad Gdańskiem coraz więcej słońca, na termometrach około 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, a biometr jest korzystny.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 5 minut po godzinie 7:00 ostrzegamy, namawiamy.
2: Jak to ostrzegamy?
1: Jest środek tygodnia pracy, no
2: budzimy,
1: trzeba wstawać. Budzimy
2: was do życia. Kenny Loggins za chwilę postawi was na nogi. Teraz Sandra in the Heat of the Night, a my mówimy dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: I zapraszamy.

0: Ładne, fajne słoneczko za oknem, prawda?
1: O, piękne, superowne jest, bardzo mi się podoba, superowe. To teraz... Tylko gdyby tak nie wiało jeszcze, bo fryzura się burzy.
0: I co ci się burzy?
1: No burzy się tutaj,
0: burzy jest
1: w tą,
0: daleko.
1: Grzywa w tamtą, wiesz.
0: Nie, aż tak bardzo, to nie jest źle. Nie jest to wiatr słoneczny. Galaktyka, teraz o innej powiemy, W2-22-46-05-26. Słyszałaś kiedyś?
1: Nie, zupełnie ten numer nic mi nie mówi.
0: No widzisz, okazuje się, że kosmiczny teleskop Webba pomógł naukowcom zajrzeć do tej jednej z najbardziej tajemniczych galaktyk. I co oni odkryli? Bo
1: no,
0: się
1: co,
0: mylili wcześniej.
1: Pewnie.
0: Nie, odwrotnie, że tam jest gwiazda, która świeci z mocą 100 bilionów słońc. Ty wyobrażasz,
1: że co?
0: My tu narzekamy na to nasze słońce, że za mocno, że tu kremy, filtry, a tam 100 bilionów słońc.
1: Ani się nie opalisz, ani nic.
0: No i świeci dużo jaśniej niż się wydawało wcześniej. Oni
1: całe
0: mieli jakieś
1: szczęście,
0: modele źle policzone.
1: Że ona jest tak daleko stąd. Bo nasze słońce nam zdecydowanie wystarcza. Są takie miejsca w Europie teraz, że skwar po prostu leje się z nieba. Dzisiaj w Paryżu ma być 40 i tam będą grały.
0: My patrzymy na Paryż, bo tamten...
1: No, no właśnie, my tam troszkę tak...
0: Nasi grają dzisiaj trochę też.
1: Nasi też? Hurkacz gra.
0: Na przykład.
1: No, ale z TFO to będzie fajny mecz.
0: No. Dobrze, przepraszam, my się tym interesujemy, ale w taką drogą podążamy. Zdążamy do finału Igi Świątek. Mamy taką nadzieję, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No dobrze, to 16 minut po godzinie 7.
0: Tam bierzemy... to są gwiazdy dopiero w tym Paryżu.
1: To świecą. Widziałeś Osakę, jak się ubrała ostatnio?
0: Ale nie, bo jej powiedzieli, że idzie na wybieg.
1: A no tak, rzeczywiście.
0: A ona wychodzi na tym korytarzu, ma tu
1: się
0: kort.
1: Pogoliło. Ale i tak zabłysła. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Fleetwood Mac Everywhere będą też czerwone gitary i kwiaty we włosach. Poplątał wiatr, przypomnę.
2: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz!
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 26 minut po godzinie 7. Mówiliśmy o upałach w Europie. Jakoś tak u nas to całkiem jest okej, okay, ale na przykład w Wielkiej Brytanii biją rekordy.
1: Znaczy powiem tak, jakby było to w lipcu, w sierpniu, to byśmy powiedzieli, jest okej, okay, ale na maj to rzeczywiście wysokie temperatury.
0: No i więc...
1: A Wielka Brytania?
0: Londyn, Kew Gardens, takie miejsce po tej stronie. W każdym razie tam temperatura za 35 stopni Celsjusza padła w maju.
1: 35 w Londynie?
0: No tak, poprzedni rekord wynosił 33 niecałe i utrzymywał się od 1922 do 1944 taki padł. A teraz to już pobili. W każdym razie chyba się Londyńczycy trochę zdenerwowali, bo powstał taki ruch, kompania na wolnym powietrzu i oni do tamizy włażą. Mm. I ostatnio widziałam, jak włażą i to całkiem dziarsko włażą, mimo że temperatura w tamizie 21 stopni. Ale to my byśmy tyle chcieli, żeby Bałtyk miał czasami w lecie, bo też nie ma. A wyobraź sobie 21 stopni, całkiem fajna rzecz.
1: Ciekawe,
0: chociaż
1: czy...
0: jednak ta rzeka to
1: no właśnie, czy jest ciekawe, czy czysta, czy nie, czy jak ona tam wygląda.
0: Ja nie wiem, to tak, wiesz co, nie wygląda.
1: A nie chcesz się zanurzyć i mieć widok na Big Bena?
0: A nie, to chyba tak śmiało to nie. To chyba bardziej na przedmieściach.
1: A, rozumiem.
0: W samym centrum to raczej nie. W każdym razie są odważni, to trzeba im przyznać, że są zahartowani, to nie od dziś wiemy, bo oni to zawsze wszędzie się kąpią. W ogóle nie patrzą na temperaturę wody tak naprawdę. No dobrze, ale 35 stopni w maju, pozazdrości.
1: To nie muszą już na te wakacje wyjeżdżać,
0: nie,
1: gdzie oni tam chodzą i w ogóle tylko siedzą w tych basenach. 27 minut po godzinie 7, to jeszcze zagramy. Phil Collins, Two Hearts.
0: Dobrze, to teraz, a za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody na antenie Radia Plus. U nas takie lekkie ochłodzenie, nie wiem, czy zauważyłeś, do 23.
1: Oj tam. Chociaż rano rzeczywiście...
0: A to jest idealna temperatura, ja nie
1: Ale rano rzeczywiście musiałem kurteczkę nałożyć.
0: Tak, telefon mi powiedział, jest rześko.

0: A jeszcze zapraszam na naszego Facebooka, tam taki dialog. Mamo, mamo, możemy pomalować flamastrami? Możecie, tylko nie malujcie po ścianach. Dobrze. I jest pokazane, jak tatuś śpi, odsypia jakąś nockę czy coś. I dzieci nie po ścianach, ale po tatusiu malują.
1: Ja widziałam gorszy żart.
0: No?
1: Po paszporcie przed wylotem.
0: Ujej, to straszne.
1: Ale to krąży podobno w internecie od tam kilku lat.
0: Napiszcie do nas, czy mocno spaliście tej nocy, tak jak ten ojciec tutaj na zdjęciu.
1: No, tatuś rzeczywiście padł, jak nie pamiętam. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Małopolsce.
0: Dwóch mężczyzn wpadło wczoraj do rzeki Uszwica. W Brzesku jeden z nich utonął.
1: Lokalne media zwracają uwagę, że poziom wody wynosi tam zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów.
0: Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.
1: Ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.
0: Sejmowe komisje przyjęły rządowy projekt o bonie senioralnym. Będzie to świadczenie niepieniężne.
1: Ma polegać na zaspokojeniu życia codziennego, jak pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy utrzymaniu porządku.
0: Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.
1: Na dziś zaplanowano uroczystości w Warszawie i Rzymie.
0: To z okazji 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: O 11:00 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie do kaplicy w Sejmie.
0: Z kolei o 19:00 w archikatedrze warszawskiej odprawi mszę świętą.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Jeszcze dzisiaj w auli Jana Pawła II trwa ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona jubileuszowi powstania samodzielnej diecezji gdańskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że to wydarzenie przyniesie jedyne w swoim rodzaju podsumowanie wieku skomplikowanej historii regionu. Od narodzin diecezji w Wolnym Mieście Gdańsku przez doświadczenie wojny i komunizmu aż po dzień dzisiejszy. Pełny plan konferencji można znaleźć na stronie gdańsk.ipn.gov.pl. Jeden z najcenniejszych egzemplarzy Biblii Gutenberga na świecie ma stać się centralnym punktem nowej strategii muzeum w Pelplinie. Placówka zmieniła nazwę z Muzeum Diecezjalnego na Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej oraz przygotowuje modernizację wystaw i rozwój działalności edukacyjnej oraz kulturalnej. Placówka chce również szerzej wykorzystywać zasoby Biblioteki Diecezjalnej i archiwum związane z dawnymi drukami, rękopisami i zabytkami piśmiennictwa. Szczególną rolę ma odegrać tubulatura pelplińska, jedno z największych dzieł muzycznych średniowiecznej Europy o pochodzeniu cysterskim. Jak poinformował ksiądz Fedek, obecnie prowadzone są badania nad zabytkiem, przygotowywana jest jego digitalizacja oraz konserwacja zachowawcza. Nad Gdańskiem coraz więcej słońca, na termometrach 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali, wiatr umiarkowany, północno-zachodni.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I tanecznym krokiem, bo Dancing Queen już za chwilę zespołu ABBA. My mówimy dzień dobry o 7:30.
2: I zapraszamy do 9:00, a przed 8:00 oczywiście pojawi się na naszej antenie pytanie przed śniadaniem. Kasia
1: i Tomek.
2: Zapraszamy.

0: Paweł Gawliński, nic się nie stało na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8.
1: I tak uznał też Sąd Najwyższy we Włoszech. Nie stało się nic. Teraz będzie o problemach pierwszego świata. Mhm. I to tych bogatszej części tego świata, bo pani pojechała do 5-gwiazdkowego hotelu w Dolomitach i zażyczyła sobie od kelnera, poprosiła o szklankę wody, ale takiej z kranu. Kranówkę chciała.
0: No i co?
1: A kelner mówi, jak kranówkę? Nie, my tu mamy za 7 euro. A. Woda mineralna, butelkowana. Ona mówi, nie, przecież woda z kranu jest prawem człowieka i na pewno takiego hotelowego gościa. Podobnie jak pościel w łóżku czy mydło w łazience. No ale tak. Ci się uparli i nie dali tej szklanki.
0: Ojej.
1: Ja nie wiem, sama nie mogła sobie pójść nalać, przecież jest
0: musiałaby mieć szklankę albo coś, no nie wiem. No. Kiedyś mi się zdarzyła taka śmieszna historia, przepraszam, anegdotkę opowiem. Byłam na greckiej wyspie i tak objeżdżałam tą wyspę grecką i w takie piękne miejsce było sobie. Przysiadłam, był stolik i pani przyniosła dwie szklanki i powiedziała, że tutaj jest taka fontanna i można sobie nalać.
1: Znaczy,
0: nie fontanna, tylko źródełko i tam wszyscy z tego źródełka czerpali. I to była niesamowita atrakcja, a tutaj odwrotnie.
1: No to odmówili. Odwrotnie. Ale to sprawa nabrała rozgłosu, bo to nie to tak, że to sobie opowiadam, że jakiejś pani tam coś nie dano. Pani poszła do sądu, sprawa się toczyła kilka lat, bo to w 2019 roku w ogóle była cała historia. I teraz, jak już powiedziałem, włoski Sąd Najwyższy uznał, że hotel miał prawo odmówić, po prostu ma takie sobie tam różne regulacje.
0: Jak to we Włoszech, prawo odmówić?
1: We Włoszech nie ma prawa takiego jak w Anglii na przykład. W Anglii jak ktoś chce wodę, szklankę wody, musisz mu podać.
0: Tap water to się nazywa i stawiają na stole i każdy może pić, ile wlezie. W anglosaskich krajach tak jest.
1: Dobrze, tap, nie tap.
0: No tap water, czyli z tego, no.
1: No to jest tapa.
0: No z tapa.
1: Z tapasa. A nie, to w Hiszpanii.
0: Nakapało i... A tu się rozlało. Tap, no dobrze, ale wiesz,
1: tap,
0: bo...
1: Tap. Tap. No, no, no.
0: Mógł się pan zasłonić, że sanepid zabrania, wiesz, rozumiesz.
1: Ale on się nie chciał zasłaniać, on po prostu powiedział, że nie ma takiego prawa i koniec. No i co nam zrobisz?
0: I co z tego wynika, że butelkę wody zawsze warto mieć.
1: A pani chciała 2700 euro, pewnie na jakiś kolejny pobyt w innym hotelu. Odszkodowania chciała tyle.
0: No dobrze, za chwilę Art Company Susanna, potem Kim Wilde UK na antenie Radia Plus.
1: A my mamy kawę za darmo w pracy.
0: Mamy, za darmo mamy?
1: Znaczy w takim sensie, no jest, no, przecież nie płacimy za nią.
0: To ja idę nalać. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: You Came to Kim Wilde oczywiście na antenie Radia Plus, a my jak zapowiadaliśmy, jak zapowiadali, tak zrobili.
1: To dobrze, no to...
0: Ogłosili pytanie przed śniadaniem.
1: Działamy.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Nie, działa to nie jest dobry dźwięk na poranek.
1: Ale taki na przykład powiesz.
0: Co to jest?
1: Och, tak. Espresso się robi. Mleko spienia, wiesz?
0: To ładnie, tak?
1: Trochę wiem, za głośne.
0: Tylko to w przypadku kogoś, kto śpi w kuchni, albo ktoś mu do łóżka przyniósł ekspres.
1: No dobra,
0: pytanie
1: dziękujemy.
0: Przed śniadaniem brzmi...
1: Bo ja wiem, że ty wolisz to.
0: Kosiarka?
1: Tak.
0: Jak wolę, nie, to ironicznie powiedziałem, że kosiarka. Nie,
1: trochę jak traktor, co?
0: O, już wiem, pytanie przed śniadaniem może być takie. Jakie chcieliśmy zadać pytanie? Nie, dobra. Pytanie przed śniadaniem się jest takie, ponieważ budziki rozdajemy, wykluczając budzik oczywiście, bo on nas z nagła tak budzi. Jakie dźwięki chcielibyście słyszeć o poranku, żeby was obudziły? Jak najprzyjemniejszy dźwięk wasze uszy już rejestrują, co byłoby najfajniejsze?
1: No to czekamy, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, to skorwronek akurat jest w tle. No dobrze, czekamy, czeka budzik do zdobycia na naszej antenie. Nasza zabawa, kto rano wstaje, poranny program trwa do godziny 9:00, za 3 minuty będzie 8:00.

0: A jaki jest wasz stan snu, jaki był tej nocy, pytamy na bazie tego obrazka, gdzie dzieci po flamastrami pomalowały tatę, a on śpi jak kamień. Iza napisała, mocny sen, tylko 3 razy w nocy wstawałam. Jak to, no?
1: No, zdarza się przecież.
0: Ale co mi się śniło, to zupełnie tego nie pamiętam, pisze.
1: Aha. Ja z kolei raz wstawałam, a co mi się śniło, też już zapomniałam. No. Ale rano, ale jak wstałam, to jeszcze pamiętałam.
0: No, a trzeba zapisać szybko chyba.
1: Coś głupiego takiego.
0: To zawsze. Ja co jeszcze napisałem, po raz pierwszy od połamania spał dzisiaj ciągiem ponad 6 godzin. Brawo! I fajnie, bo to się można wyspać w końcu. Wcześniej to co godzinę, a to noga, a to żebra, kręgosłup, mostek i bark.
1: To już
0: wszystkie części ciała chyba.
1: Czas najwyższy się uruchomić. Mhm. Spionizować. Dobrze, trzymamy za to cały czas kciuki. No i czekamy na wasze wpisy, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozy pogody na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Po reklamie.
6: Policja na miejscu pogorzeliska. Wrócimy do groźnego pożaru zakładów w Wielkopolsce.
7: Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówi Karol Nawrocki.
6: Narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny. Biskup o podstawie programowej edukacji zdrowotnej. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
7: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach ugaszone.
6: Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom, które wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
8: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 m2. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
6: A mówił o tym Paweł Adamczewski. Dziękujemy.
7: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów.
6: Przypomnijmy, służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po nieprawdziwym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
7: Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby, 2 z nich aresztowano.
9: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
6: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest cały czas badana.
7: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
6: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski.
7: Episkopat krytycznie o podstawie programowej edukacji zdrowotnej narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny, czytamy w komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego.
6: Biskupi piszą w nim, że seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Należy ją przedstawiać w kontekście miłości małżeńskiej, odpowiedzialności i życia rodzinnego.
7: Jednocześnie członkowie komisji podkreślają, że Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwny wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu troski o zdrowie własne oraz innych osób.
6: Przyznają też, że w proponowanej przez Ministerstwo Edukacji i podstawie programowej jest wiele wartościowych treści, dotyczą m.in. troski o zdrowie fizyczne czy higieny psychicznej.
7: Małżeństwo oskarżono o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów, stanęło przed sądem.
6: Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły zna Rafał Różycki.
11: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
12: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
11: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
7: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze.
13: Wiadomości Radia Plus.
6: Jutro polski mecz we French Open.
7: Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.
6: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje?
0: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linette wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
7: A ich kolejny mecz przypomnijmy już jutro.
6: To sprawdźmy, jakie dziś niespodzianki w pogodzie.
8: W regionie pogodnie i sucho, miejscami mogą pojawić się chmury. Termometr wskazuje około 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Wieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, a biometr jest neutralny.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Przepraszam, ale ten artysta, znaczy ta piosenka, którą zagramy, zawsze mi się kojarzy z tenisem.
2: Jak to?
1: No Murray, że Andy Murray, a Head to jest taka rakieta tenisowa.
2: No dobrze, One Night in Bangkok już teraz na antenie Radia Plus. Bań za chwilę, co mi panie dasz? A my za chwilę rozstrzygniemy nasze pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus. 7 minut po 8 już Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk, dzień dobry, mówimy.
2: I zapraszamy do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8. Z nami twój imiennik, czyli Tomasz. Tomku, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I tak jak ja pewnie i Kasia, to przede wszystkim pewnie miłośnik kawy o poranku, prawda?
2: Dokładnie tak. Tylko to w zasadzie jest mnie zbudzić tak permanentnie.
3: Jeszcze raz, że?
2: Był właśnie szum ekspresu.
3: Tak, a tak, ekspres do kawy, mielenie, zaparzanie stawia mnie dopiero bardziej niż taki szum drzew czy wody. Ale gdzieś ta kawa jest w zasięgu, że tak powiem, łóżka snu, żeby było ją słychać zaparzaną?
2: Przez ściany, wystarczająco daleko, żeby spać, ale nie dość, żeby zbudzić.
3: Tak? No tak, ale to ktoś...
1: To nie, to nie wiertarka do mielenia, takie urządzenie.
3: Ale to ktoś musi być, żeby nacisnąć tą kawę, żeby tak, mogła obudzić.
2: Tak.
3: No mamy nadzieję, że ktoś jest taki.
1: Ale
3: że,
1: na zmianę mielicie i robicie kawę sobie o poranku, czy jedna osoba zawsze jest...
2: Zmieniamy się.
1: No
2: się,
1: i
2: tak.
1: To jest najpiękniejsze i to chciałam usłyszeć.
3: I teraz dobrze. Pytanie, czy wstajemy, czy w łóżku tę kawę pijemy?
2: Wstajemy, zdecydowanie. Mhm.
3: Dobra. A to jest coś dużego z mlekiem, czy małe espresso tak na początek dnia?
2: Nie, taka średnia, ale biała.
3: Biała.
1: Super. Śniadanie od białej zaczynamy, oczywiście, że tak. No dobrze, to dziękujemy za to spotkanie. Budzik mamy, będzie można nastawić od czasu do czasu.
2: Dziękuję pięknie.
1: Jak przyjdzie twoja pora do robienia kawy, żebyś był wcześniej.
3: Nie, to wtedy się nie zbudzi tym wspaniałym odgłosem ekspresu drugiej osoby, bo no, już budzik wszystko zepsuje. Ale budzik się przyda, zawsze.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, dziękujemy za to spotkanie na antenie Radia Plus i lecimy dalej. Za chwilę Patrick Swayze, She's Like the Wind, wietrzna piosenka.
4: Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Go!
4: Castorama!
9: Teoria
4: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.

0: typ. Grzyb? Nazywa się, tak popularna nazwa to jest uszak bzowy, ale też znany jest jako ucho Judasza. No naprawdę wygląda jak ucho Judasza, przylepione do drzewa.
1: Ale czy jak ucho Judasza wygląda? No,
0: nie wiem, jak wygląda ucho Judasza. Nie
1: Srebrnika
0: wiem, ale...
1: bym nie dał za to.
0: A nie, a warto, bo w medycynie chińskiej to bardzo popularny grzyb. Trochę przypomina te takie suszone, co dodajemy czasem do potraw. No więc można zaszaleć, nie bać się ucha, niech wyląduje na talerzu.
1: Muncho się chyba nazywa ten grzybek.
0: No właśnie, to jest tak mniej więcej, tylko mniej chyba brązowy ten, co w naszych lasach rośnie. No, rzeczywiście jest to wyzwanie. W ogóle grzyby potrafią mieć takie różne kształty, że tylko chodzić po lesie, patrzeć, podziwiać.
1: No można, ja ze względów bezpieczeństwa to znam tylko borowika, podgrzybka i kurkę i mi wystarczy.
0: A to też powiem ci, że wystarczy. Nawet się nie ma co zagłębiać w inne odmiany.
1: Dlatego czekam
0: do
1: jesieni.
0: To już jest niezła podstawa.
1: Razem z Markiem Grechutą czekam do jesieni.
0: Zagryzając pieczarkami, boczniakami, bo to w sklepach tak można kupić i też nie jest to zły grzyb, jeśli chodzi o dodatek do potraw. 27,5 minuty po 8 w Radiu Plus.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją, jak śpi. Bez niczego zrozumiałem lat.

0: To zawsze mi się chce nucić, jak słyszę tę piosenkę. Zresztą to chyba nie
1: pada w ucho, nie. Pada w ucho. Mhm. Proszę, coś tu miałem przeczytać.
0: Co miałeś przeczytać?
1: A, właśnie, a propos tego, co jak śpimy w nocy. Piotr napisał, że dzisiaj w nocy pomiędzy 2 a 3 miejscowe dziki dobrały się do kontenera ze śmieciami zmieszanymi.
0: Ho, to był hałas pewnie.
1: I przez ten czas ostroń przezwały. Nie, hałas to jakby się z butelkami dorwały. Albo przynajmniej z plastikiem.
0: Ale bum, bum na pewno było i niosło się echem po ulicy.
1: Służba sprzątająca po imprezie jeszcze nie dojechała.
0: No właśnie, coraz częściej dziki zaglądają do miasta. No i sprawdzałem, co tam ciekawego dzisiaj człowiek wyrzucił. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 29 minut po godzinie 8.
1: Mogę jeszcze jedne podziękowania?
0: Proszę.
1: Ewa do nas napisała, że bardzo dziękuję za cudowny pojemnik na wodę, podaruję go synowi. Jedzie do Wilna na obronę 2 swoich doktorantów. A myślałem, że doktoratów swoich.
0: A nie, doktorantów. To jeszcze poważniejsza sprawa.
1: Tak, a syn jest dyrektorem całej informatyki UWM.
0: A, to pani Ewa, to gorąco trzymamy kciuki, pozdrawiamy i za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus. Radio Plus. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Po reklamie.
10: Jest 8:30, Justyna Bieniek
11: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań.
10: W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem.
11: Przypomnijmy, pojazd ciężarowy stanął w ogniu, kierowcy nie udało się uratować.
10: Po wykolejeniu się pociągu rannych zostało 17 pasażerów.
11: Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa.
10: W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej.
11: Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność.
10: Inicjatywy referendalne zapowiadane są także m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i w Rzeszowie.
11: We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: W niedzielę kadra Jana Urbana zagra tam towarzysko z Ukrainą.
11: Później przeniesie się do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
12: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Ogłoszono finalistów 21. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nominowano po 5 książek w kategoriach esej, poezja, proza i przekład na język polski. Zwycięzcy otrzymają charakterystyczne kostki literackie oraz nagrody finansowe. Przyznanie nagrody jest kulminacyjnym momentem corocznego festiwalu literackiego Miasto Słowa, który odbędzie się od 21. do 31. sierpnia w Gdyni. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli święceń prezbiteratu diakonowi Robertowi Szczepkowskiemu, absolwentowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, mówi ksiądz Piotr Belecki, prorektor seminarium.
9: To jest wydarzenie regularne i w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza diecezja będzie miała kolejnego prezbitera.
12: Wydarzenie odbędzie się w Archikatedrze Oliwskiej. Wstęp na uroczystości jest wolny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
12: Nad Trójmiastem cały czas dużo słońca i jedynie miejscowe lekkie zachmurzenia. Temperatura około 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: No, o tej porze to już wszyscy na nogach od dawna. Przynajmniej od godziny, bo tak zachęcamy, żeby wstawać.
0: Zdecydowanie tak. Chris Ria za chwilę, I Can Hear Your Heartbeat. Teraz Tanita Zigan, Twist in My Sobriety. A my z wami do dziewiątej, Kasia Kozimor.
1: Tomek Walaszczyk.
0: Polecamy się oczywiście z przebojami z nutą nostalgii o poranku.
1: A za chwilę informacja, ciekawostka o pewnym panu, który wybiera się na spacer. To nas obudzi za chwilę.

0: To Chris Rea w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Ojej, ja się nawet nie mogę na to patrzeć, czytać o tym. Pan zawodnik, 34-latek Jan Rose ze Stonii, przejdzie w sobotę między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Między Pałacem Kultury i Nauki zresztą oraz Warsaw Tower.
0: Czy będzie miał spadochron?
1: On tam jakoś będzie ubezpieczony, natomiast on będzie w takiej specjalnej elastycznej taśmie szedł.
0: Czekaj, a jak będzie wiało?
1: Slackliner. No to będzie musiał się tak balansować tamtymi rękami, bo on w górze cały czas ręce trzyma, żeby nie spać.
0: Nie mogę spać. Nie mogę tego oglądać.
1: Spać absolutnie. To nie, no bo to w ciągu dnia będzie szedł. W każdym razie ta lina się tak ugina, bo to jest taka elastyczna lina, że w takim pośrodku, jak już będzie między budynkami równo, to ona nawet tam ponad 20 metrów może się ugiąć. I w związku z tym on drugą część trasy to pod górkę będzie pokonywał.
0: Nie chcę na to patrzeć.
1: 500 metrów będzie szedł, ale mówią fachowcy, nie wiadomo ile mu to zajmie, bo to w zależności od warunków, ale około 25 minut.
0: Dobrze, trzymam za niego kciuki i zamawiam bezwietrzną pogodę.
1: Oczywiście, ale widzów na dole pewnie będzie sporo.
0: Kiedy to w sobotę?
1: W sobotę.
0: Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Simon & Garfunkel będzie, a także Kombi, Kochać Cię za późno, a my dzisiaj prosto, jak po sznurku w stronę weekendu już.
1: Oby zmierzamy. Nie było nam pod górkę.
0: Oby.
2: Radio Plus. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus.

0: Pora wstawać, mówimy od samego rana,
1: ale
0: niektórzy...
1: Jak to wstawać? To już wszyscy chyba na nogach, mam nadzieję.
0: Od rana dobrze. Mówimy, więc już wszyscy na nogach, ale niektórzy jeszcze dosypiają. Katarzyna napisała, że ma problem z tym mocnym spaniem, bo każdy, nawet najdrobniejszy szelest wybudza ją i potem w dzień odsypia.
1: Poza tym chciałam zauważyć, że dzień tak jakiś trochę dłuższy jest i rano jasno, i wieczorem
0: i świeci
1: jasno.
0: Bardzo,
1: i
0: to trzeba mieć nie wiadomo jaką roletę,
1: żeby... A jeszcze księżyc zaraz będzie w pełni, już jest prawie... 31. Druga pełnia w maju, co się rzadko zdarza. Niebieskiego księżyca tym razem się będzie nazywała. Warto obserwować. Tym bardziej, że to weekend. To co, dziękujemy za dzisiaj?
0: Pełni szczęścia jesteśmy.
1: Pełni, jak
0: i
1: zawsze.
0: Zapraszamy na dalszy ciąg przeboju z nutą nostalgii. Janek Pasterski już za chwilę w Radiu Plus.
1: I co więcej, do jutra tej pełni też nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
3: Rzucił monetą. W ten sposób przesądził o tragicznym losie Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny zdecydował w sprawie zabójcy 18-latki.
4: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. My przypomnijmy stanowisko polskich biskupów.
3: Koncerty, wystawy i spotkania ruszają w Dni Zakopanego. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
4: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. To już prawomocne dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
3: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H.
4: Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary.
3: Sędzia przychylił się też do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
5: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
3: Tłumaczyła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
4: Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu. Tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia.
3: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej.
4: To flagowy projekt koalicji rządowej. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się drugie czytanie tych przepisów. Na jutro zaplanowano głosowanie.
3: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
4: W obronie małżeństwa stanęli już wcześniej polscy biskupi przy okazji rozporządzenia o transkrypcji aktów zawartych za granicą.
7: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
4: Mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz z autentyczną troską o dobro wspólne, podkreślają biskupi.
4: Nie przyjmuje nowych pacjentów.
3: Szpital kardiologiczny w Nałęczowie wypisuje także chorych do domu.
4: To przez kilkadziesiąt przypadków zakażenia rotawirusem. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu.
8: Puławski sanepid wydał zalecenie o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów do placówki. Szpital ma też wypisać dotychczasowych do domów. Zalecono ponadto dezynfekcję wszystkich pomieszczeń. Sytuacja w szpitalu powinna wrócić do normy 1 czerwca. Rotawirus przenosi się drogą kropelkową. Nie jest groźny dla życia. Wywołuje objawy zatrucia pokarmowego, biegunkę i wymioty. U osób starszych infekcja może wymagać hospitalizacji.
4: O czym informował Bartłomiej Ważne.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Na koniec jeszcze Podhale, bo już dziś ruszają Dni Zakopanego.
4: Zaplanowano koncerty, wystawy i spotkania.
9: Dni Zakopanego organizujemy na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. To był początek czerwca w 1997 roku. To nie jest wydarzenie miejskie, tylko włączają się do niego instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje i razem tworzymy to święto naszego miasta.
4: Mówiła Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
3: Jednym z wydarzeń będzie Zakopiański Dzień Dziecka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Dni Zakopanego to brzmi dobrze, ale festiwal w Opolu, który rusza dokładnie za tydzień, też brzmi super. I z tej okazji w tej godzinie kolejne podwójne zaproszenia. Już za chwilę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: poranek dopiero się rozkręca, także my tak nieśpiesznie. Poza tym dzisiaj czwartek, jutro piątek, do weekendu coraz bliżej. Cool and the Gang i Cherish. Ale a propos tego, że czas leci delikatnie, to dokładnie za tydzień będziemy startowali z 63. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej, czyli Opole, które rusza dokładnie w Boże Ciało w czwartek i potrwa do najbliższej niedzieli. Tak jak obiecałem, mamy dla Was podwójne zaproszenia. Pierwsza partia już teraz, a druga po godzinie 12 to z Markiem Sierockim w Przebojowej Poczcie. No i tak, to zatem zapraszam Państwa, wszystkich chętnych, do słania SMS-ów pod 691-141-141. Napiszcie w jednym, dwóch zdaniach, dlaczego chcielibyście się w Opolu pojawić. Teraz chciałbym zaprosić na sobotę, czyli na 6 dzień czerwca, a w sobotę fantastyczny koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, a później bardzo rozrywkowo, bo na scenie pojawi się Neonówka, a to z okazji 26-lecia tej grupy.
1: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
6: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
5: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
6: Dokładnie tak.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
2: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna,

0: Bonnie, No Woman, No Cry. A ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie podwójne zaproszenie do Opola na sobotę, na 6 czerwca. Co ty na to?
1: Wspaniała informacja i nie chcę powiedzieć górnolotnie, że spełnienie marzeń, ale coś, o czym myślałam, oj, od dobrych, co najmniej kilku, jak nie kilkunastu lat.
0: Świetnie, a z kim się wybierzesz do Opola?
1: A z drugą połówką, skoro no, już się nalażyła taka druga połówka i osoba, z którą mogę tak fajnie spędzić czas, to bardzo chętnie.
0: Myślę, że ten czas naprawdę fajnie spędzicie, bo najpierw uczta muzyczna, czyli autobiografia i jubileusz Bogdana Olewicza, a później będzie się z czego pośmiać 26-lecie i neonówka na scenie. Także zapytam jeszcze tylko, czy macie daleko do Opola? Skąd będziecie się wybierali?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy, to kawałeczek, ale to...
1: Warto. Nie warto, myślę, że absolutnie warto.
0: Absolutnie warto. A zatem udanej zabawy w sobotę życzymy. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Ja jeszcze pozdrawiam panią Monikę, dzięki której dzisiaj mogłam was słuchać i w zasadzie to trochę dzięki niej udało mi się, więc pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
0: Super, bardzo dziękujemy pani Monice. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Dzięki, ale to jeszcze nie koniec biletów na dzisiaj. Po 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim będziemy już rozdawali bilety na niedzielę. No, także bądźcie blisko głośników.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: W akcji P

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
2: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
4: dalej masz! Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: 16 zł za obiad w Broku spod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
7: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
6: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
7: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
6: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
8: Broku spod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
9: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
10: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Po reklamie.
11: Radio Plus.
12: Szef MONU nie przebiera w słowach. Chodzi o podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktat.
13: Jest niewinny. Sąd zdecydował w sprawie polskiego żołnierza, który użył broni przy granicy z Białorusią.
12: Czy gdyńskie Śródmieście trafi na listę UNESCO? Starania o takie miejsce poparł Senat. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
13: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta.
12: Szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje po podpisaniu przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W umowie jest m.in. deklaracja wzajemnego wsparcia w sytuacji zagrożenia.
13: Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu.
12: Dokument, aby zaczął obowiązywać, musi ratyfikować Sejm, a potem podpisać prezydent. Co zrobi?
14: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
12: Mówił Karol Nawrocki.
13: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz.
15: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał ustawy w sprawie sejf.
13: Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią.
12: Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał kilkanaście strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Serkiewnych. Więcej o decyzji sądu Michał Skolimowski.
16: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
17: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym, najważniejsze tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
16: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
18: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
16: 25-latek sam zwolnił się ze służby. Nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
13: Wyrok nie jest prawomocny.
12: Ze skrzynią pełną podpisów z apelem przyjechali z Bieszczad do Warszawy, a konkretnie przed Sejm.
13: Wszystko po to, by ratować ostatni SOR w regionie, któremu grozi zamknięcie. Chodzi o szpital w Lesku, bliski bankructwa.
12: Likwidacja placówki albo nawet szpitalnego oddziału byłaby dla regionu katastrofą, przyznaje organizator protestu Duszan Augustyn.
19: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
13: Protest ma ruszyć przed Sejmem w najbliższych minutach. Mieszkańcy Bieszczad spędzą przy Wiejskiej cały dzień.
12: To prawdziwa plaga,
13: mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie.
12: Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie.
13: Miasto reaguje na głosy przedsiębiorców i apeluje do mieszkańców.
20: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
13: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
12: Na tablicach pojawiła się też informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
11: Wiadomości Radia Plus.
13: Powinna się tym chwalić nie tylko Gdynia, ale cała Polska.
12: Senat oficjalnie poparł starania miasta o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
21: Miasto odbudowano od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
12: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
13: Decyzja zostanie ogłoszona w lipcu podczas szczytu w koreańskim Pusana.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
22: To my oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz w Radio Plus. Brian Adams.

Ależ my tego pana lubimy w Radio Plus, Stevie Wonder i Part-Time Lover. Słuchajcie, no czas biegnie nieubłaganie, ale przed nami jeszcze dwie akcje, w których rozdamy wam kosze piknikowe z zawartością dla czterech osób. Konkretnie dzisiaj po 14.30, a także jutro rano, zaraz po godzinie 8 w poranku u Kasi i Tomka. Czyli jeszcze dwie szanse, żeby dostać taki fantastyczny kosz, przy okazji też no, spędzić czas z kimś, kto mieszka obok, czyli z waszym sąsiadem. Co trzeba zrobić, żeby taki kosz otrzymać? Nic trudnego. Zapraszamy na radioplus.pl. Napiszcie nam swoje sąsiedzkie historie sprzed lat, kiedy jakieś te stosunki sąsiedzkie były, mam wrażenie, takie bardziej zażyłe. Kiedy wspólnie się spędzało czas, robiło się grille, oglądało mecze, chodziło się na spacery, bawiło się. No i było jakoś tak przyjemniej. Napiszcie nam o takiej historii. Myślę, że każdy przynajmniej jedną w swojej głowie taką historię ma, a do tego pytamy także o imię sąsiada obecnego, z którym chcielibyście wybrać się teraz właśnie na piknik radioplus.pl. Dajcie znać.

0: Radio Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: pracujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Muzyczne emocje zaserwował nam Chris the Bark, ale ten panie nie zwalniamy wcale w Radio Plus, bo teraz inny wielki artysta Michael Jackson i jego Billie Jean.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Kanal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

Elvis Presley teraz albo nigdy, no to chyba teraz, bo 11 już coraz bliżej, czyli w Radio Plus będzie to pora wiadomości, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

0: Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do tragicznego wypadku doszło w Płocku. Stołeczny sąd przyspiesza w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chat GPT bardzo rozleniwia mózg. Za chwilę o ustaleniach naukowców z Łodzi. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
0: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Płocku. Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala.
1: Niestety otrzymaliśmy tragiczną informację ze szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy, życia 12-latki nie udało się uratować.
0: Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze cały czas zabezpieczają ślady w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Czy będzie to zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry? Sąd przyspiesza w sprawie prawomocnego aresztu 1 lipca, a nie dopiero we wrześniu. Warszawski Sąd Okręgowy podejmie decyzję. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale. Skąd taka decyzja? Co udało ci się ustalić?
2: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
0: Waldemar Żurek przekazał także, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa do Bejrutu z Mikołajem Rykowskim, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
3: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
4: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
3: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Gochołazach, w Lądku Zdroju. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
0: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Chat GPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki badań nad sztuczną inteligencją są zatrważające. O tym Grzegorz Mnich.
6: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
7: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. Proszę, na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z czata GPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
6: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
7: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
6: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić chata GPT lub podobne technologie.
0: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, podkreślają naukowcy.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Za to o żadnych ubocznych skutkach słuchania Radia Plus jeszcze nie słyszałem, także zapraszam. 10:45. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne rytmy w to czwartkowe jeszcze cały czas przed południe, dopiero 21 minut po godzinie 11. OMD i Nola Gay to za nami. A to chyba dobry czas, żeby za chwilę wręczyć komuś torbę taką materiałową z napisem co mi panie dasz, a co byście chcieli. Torba fajna, na zakupy, czerwona oczywiście od Radia Plus, na zakupy, na jakieś klamotki, myślę, że na pewno się przyda. Sam jestem właścicielem jednej i korzystam i chwalę sobie. Gdyby ktoś miał ochotę na tego typu torbę, to zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30

0: To jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba w zimny, ciemny dzień. Oj nie, to dobrze, że już te czasy za nami, że raczej ciepło ostatnimi momentami, ostatnimi dniami. Dodzwoniłem się właśnie do Witka z Bydgoszczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to jaka pogoda? Ciepło dzisiaj w Bydgoszczy?
1: Tak, bardzo ciepło, krótki rękawek, słońko świeci, delikatne chmurki.
0: No to fajnie, to idealnie, tak w sam raz, żeby się poprzemieszczać, pozałatwiać sprawy w mieście. Witku, mam dla ciebie torbę czerwoną z napisem, co mi panie dasz. Ja myślę, że ona się fajnie nada na przykład na zakupy, ta torba.
1: Świetnie, bardzo dziękuję, na pewno się przyda.
0: Super, pozdrawiam cię bardzo gorąco, dzięki.
1: Dziękuję bardzo, czy mogę pozdrowić?
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiam moją małżonkę Birkę oraz moją kochaną córeczkę Asię.
0: Świetnie.
1: I was wszystkich, oczywiście całe Radio Gra.
0: Bardzo dziękuję. I Radio Gra, gramy bez przerwy. Dzięki, dobrego
1: tak jest.
0: Dnia.
1: Dziękuję, dziękuję, miłego dnia.
0: Dzięki. No to gramy w takim razie, nie zwalniając tempa, Cher za chwilę, już teraz Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Mon Savage, czyli jak się macie, mam nadzieję, że dobrze się macie, to holenderska grupa Shorts za nami. Patrzę do kalendarza, dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. No to już pomysł na obiadek chyba się wyklarował. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Wyjątkowy koncert Beaty Ibań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.

Zakochana Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Kylie dzisiaj świętuje swoje urodziny, no i do tego jeszcze będziemy wracali po godzinie 12 w przebojowej poczcie z Markiem Sierockim. To już za chwilę, ale wcześniej Marcin Bartnik i najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus, na które już teraz zapraszamy.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Przepraszam, gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
3: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
2: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
3: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
2: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
4: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
5: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
6: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Tragiczne zderzenie dwóch hulajnóg w Kutnie. Rzeka Warta nie została skażona podczas pożaru w Obornikach. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 54 tysiące złotych brutto. Jest 12. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie osoby kierujące jednośladami. Nie żyje 52-letni mężczyzna, powiedziała nam Katarzyna Wasiak z tamtejszej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
9: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze Stanów Zjednoczonych, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
11: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
9: Tłumaczył Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Rząd tłumaczy się za to z działań służb, a politycy PiS-u apelują do szefa MSW o odejście. W Sejmie ciąg dalszy wyjaśniania sprawy fałszywych alarmów. Do aresztu trafiły dwie zaangażowane w to osoby. Jednak według opozycji reakcja służb pokazuje, że minister Marcin Kierwiński nad nimi nie panuje i powinien odejść, mówi Lidia Czechak z PiS-u.
12: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
13: Pierwsze aresztowania były w tamtym tygodniu. Ścigalność za waszych czasów w 2023 roku tych przestępstw była na poziomie 5%. 5% w ciągu kilkunastu dni. Nie lat doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
9: Odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
14: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
9: Powiedział nam Mirosław Żółtański z Wiosiu. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służby. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
14: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna. W związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
9: Przypomnijmy, z ogniem do rana walczyło ponad 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: I jeszcze ciekawe podsumowanie ZUS-u. Często mówimy o niskich emeryturach, tymczasem jak wyliczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najwyższa wypłacana mężczyźnie to 54 tysiące złotych brutto. Osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tysiące złotych brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat. Z ostatnich danych ZUS-u wynika, że w 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Co ciekawe, średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi dla mężczyzn 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet 66 lat i 6 miesięcy.
15: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w poniedziałek odwiedziła Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, który kończy wydatkowanie w infrastrukturę i sprzęt około 100 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Zaznaczyła, że w skali kraju środki z KPO zostaną wykorzystane w blisko 100%. Ministra podkreśliła, że w opiece nad pacjentem ważne jest, by większe ośrodki współpracowały z mniejszymi w regionie. Na tym zależy resortowi. Dobrym przykładem jest w jej ocenie Słupsk. Wskazała, że nowoczesny sprzęt pozwoli słupskiemu szpitalowi wykorzystać potencjał ludzki. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli święceń prezbiteratu diakonowi Robertowi Szczepkowskiemu, absolwentowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, mówi ksiądz Piotr Belecki, prorektor seminarium.
16: To jest wydarzenie regularne i w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza decyzja będzie miała kolejnego prezbitera.
15: Wydarzenie odbędzie się w Archikatedrze Oliwskiej. Wstęp na uroczystość jest wolny. W południe nad Gdańskiem dużo słońca, miejscami pojawią się rozproszone chmury. Na termometrze 18 stopni Celsjusza, barometr wskazuje 1018 hektopaskali, a umiarkowany wiatr wieje z północnego wschodu.
8: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
17: Marek Sierocki, dzień dobry.
18: Jan Pasterski, dzień dobry. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy utworem, który dwukrotnie był na szczytach list przebojów. Na początku lat 60., no i potem, kiedy wykorzystano ten utwór w filmie
17: Uwierz w ducha.
18: Unchained Melody, Writers Brothers.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To co, podekscytowany, że to już tak niedługo?
2: No tak, wczoraj odbyła się konferencja prasowa 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bardzo fajna konferencja, muszę ci powiedzieć.
1: Powiedz coś.
2: Gabriel Drzewiecka i Ralf Kamiński prowadzili. No Ralf był, że tak powiem, w wielkiej formie.
1: Ja też coś wiem. To jest ciekawostka historyczna ogólnie. Dawno, dawno temu jechali ludzie i nagle jeden krzyknął: o, pole! I od tamtej pory jest taka nazwa, wiesz? O, pole.
2: Ha, ha, ha.
1: No, to jest w książkach historycznych, udokumentowane.
2: Tak.
1: Aha.
2: No dobrze, niech tak będzie. Ale a propos Opola, to za chwilę będziemy rozdawali kolejne zaproszenie. Janku, co trzeba zrobić?
1: A trzeba nas przekonać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się znaleźć w Opolu. Śląc SMS-y pod 691-141-141. Mówimy teraz o ostatnim dniu festiwalu, o niedzieli, kiedy na scenie 45-lecie jubileusz Lady Punk, a później jeszcze, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
2: Dokładnie tak, dwa koncerty. No i do wygrania oczywiście podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Teraz już formacja Nieżywych Schabów i piosenka, od której zaczęła się ich kariera, Klub Wesołego Szampana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
1: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
0: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
1: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
0: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
2: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.

0: Madonna i Frozen za nami, a przed nami rozmowa telefoniczna z kolejną osobą, która wygrała zaproszenie do Opola.
1: Tak jest, dodzwoniliśmy się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: A witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Czy masz daleko do Opola?
2: Z Warszawy dzwonię.
1: A, z Warszawy. No to
0: pociąg
1: ile
0: jedzie
1: to
0: dosyć szybko.
1: 3-4 godziny trzeba policzyć chyba, prawda?
2: Tak, ale to nic takiego.
1: To nic takiego. No właśnie, w kontekście tego, że właśnie otrzymujesz od Radia Plus 2 bilety na koncert w Opolu i napisałeś też, że to będzie podwójna okazja na świętowanie dla ciebie i twojej żony.
2: Tak, cudownie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, bo to akurat w tym okresie mamy 10. rocznicę bycia razem, w związku z tym będzie to dla nas wspaniała chwila, że będziemy mogli to świętować również na koncercie.
1: Aż by się chciało powiedzieć, że niedziela będzie dla was. I tak faktycznie będzie. 45 lat jubileusz Lady Punk. Później także, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej takie, no piękne myślę, wystąpienia przed wami w
2: wspaniałe
1: kolejną niedzielę.
2: Cudownie, bardzo się cieszę.
1: Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam my was gorąco i do usłyszenia.
2: Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.
0: I oczywiście do zobaczenia w Opolu, bo my z Jankiem w Opolu będziemy. Got to be Certain to utwór z repertuaru Kylie Minogue. Wokalistka dziś świętuje swoje urodziny. To nie tylko wokalistka, bo karierę zaczynała jako młodziutka aktorka w serialu Sąsiedzi. Tam też Jason Donovan występował, Natalie Imbruglia. Jej talent dostrzegli brytyjscy kompozytorzy i producenci, panowie Stock, Aitken, Waterman. Sprowadzili ją do Europy, wydali singiel z piosenką I Should Be So Lucky. No i tak poszło. Wielka, wspaniała kariera, między innymi duety z rodakami, z Jasonem Donovanem, a także wielki duet Why the Wild Roses Grow. To fantastyczna piosenka. No i sukcesy. Kylie Minogue wygrała dwukrotnie walkę z rakiem. Świetna, skromna, pomimo tego, że niesamowicie sławna, niesamowicie popularna, to wciąż jest taką dziewczyną z sąsiedztwa. Got to be Certain, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Agadu to Saragossa Band, za nami wielki dyskotekowy hit niemiecki, a w zasadzie międzynarodowej formacji, ale w Niemczech nagrywali swoje wielkie hity.
1: Dzisiaj czwartek, jutro piątek, także tego typu przeboje na pewno się pojawią w prywatce z Radiem Plus od 20.
0: Dokładnie tak, piątek, sobota w tym tygodniu, a w przyszłym tygodniu czwartek, piątek, sobota.
1: No, to nieźle, to sporo wrażeń.
0: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 28 maja 1982 roku to premiera 8. albumu zespołu Roxy Music. Formacja, w której liderem, frontmanem był Brian Ferry, nagrała najlepszą płytę w swojej karierze, też największy sukces komercyjny, kwintesencja świetnego brzmienia, wielkiej elegancji. To płyta, którą śmiało można polecić każdemu, kto chciałby odpocząć. Taka płyta bardzo relaksująca na utwór tytułowy, to jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki rockowej. Ja uwielbiam wracać do tej płyty.
1: To co, małą przerwę robimy na chwilkę.
0: I chwila wytchnienia, chwila wypoczynku, chwila relaksu z grupą Roxy Music i utworem Avalon.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Walijska grupa Texas i niewątpliwie taki już wakacyjny, letni przebój Summer Sun.
1: To była końcówka lat 90. i kolejne wielkie sukcesy zespołu, który w 2000 roku wystąpił na festiwalu w Sopocie i m.in. wykonywał ten właśnie hit Summer Sun.
0: My na razie żyjemy Opolem, ale przyjdzie też czas i to już wkrótce, że będziemy mówili o Sopocie, bo i tam nas w lipcu nie zabraknie. A na sam koniec Nick Kershaw.
1: Gitarzysta, wokalista, kompozytor Wouldn't It Be Good to wielki hit z lat 80. ubiegłego wieku. Nick Kershaw na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Jutro kolejne zaproszenie na festiwal w Opolu.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Są pierwsze umowy zbrojeniowe w ramach unijnego programu SAFE. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Uwaga kierowcy, od jutra spora ulga na stacjach paliw. Jest 13. Marcin Bartnik. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego. Dokumenty podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w podwarszawskim Legionowie. Premier zapowiada kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
6: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
5: Polska ma pozyskać z unijnej pożyczki SAFE prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 91-latek przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegóły okoliczności tego zdarzenia bada policja. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy placówki w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. O zamknięciu w tej placówce porodówki mówiła cała Polska. Teraz, jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
7: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
8: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
9: Tak, jest to realne.
10: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
8: Są też problemy z płacami?
11: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
8: Ile tutaj zamierzacie być?
10: Część zostanie do skutku, aż pan premier przyjdzie. Będziemy koczować w wozie, aż do...
8: No właśnie, ten wóz taki bieszczadzki mocno.
10: Tak.
8: Nie będziecie się poddawać. Będziecie tutaj czekać.
10: Jesteśmy z Bieszczad.
5: Mówili protestujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Szpital w Lesku jest zadłużony na około 170 milionów złotych. Uwaga kierowcy, od jutra spora obniżka cen paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 16 groszy, a oleju napędowego 6,37. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.
12: Wiadomości Radia Plus.
5: Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy krakowskim bulwarze Czerwieńskim odbyło się oficjalne wodowanie.
13: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie.
14: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Starboat. Jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
5: Deltę budowali wyłącznie studenci, a prace nad łodzią trwały 2 lata.
0: wiadomości z Pomorza Ignacy Motyliński. Gdynia ogłosiła we wtorek przetarg na wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy Estakady Kwiatkowskiego. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 lipca. Po podpisaniu umowy będzie prawie półtora roku na wykonanie dokumentacji, która ma zawierać m.in. opracowanie geodezyjno-kartograficzne, wielowariantową koncepcję wraz z oceną stanu technicznego istniejącego obiektu, opracowania środowiskowe wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowania geologiczno-inżynierskie. Estakada o długości ponad 5 km łączy port promowy i kontenerowy, stocznię oraz bazę marynarki wojennej z obwodnicą Trójmiasta, a pośrednio także z autostradą A1. Prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim wystąpiła z projektem uchwały nadającej dziennikarzowi Andrzejowi Poczobutowi tytuł honorowego obywatela Sopotu. Projekt został uzgodniony ze wszystkimi klubami radnych. Uchwała będzie procedowana podczas czwartkowej sesji. Andrzej Poczobut to białoruski i polski dziennikarz z Grodna, obywatel Białorusi narodowości polskiej. 28 kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Tytuł honorowego obywatela Sopotu otrzymali dotąd m.in. Czesław Miłosz, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Gocłowski, Lech Wałęsa, Irena Szewińska i Marian Mokwa. Po południu w Trójmieście nadal pogodnie, bez większych zachmurzeń. Na termometrach około 18 stopni, ciśnienie bez większych zmian, 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego wschodu, a biometr jest obojętny.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Na zegarze 6 minut po godzinie 13 zapraszam na popołudniowy program. Rozpoczniemy filmowo My Heart Will Go On, Celine Dion na początku, później ARL i Mitch Ore.

0: Na zegarze 20 minut po 13:00 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Mitch Ure, If I Was. Być może to imię, nazwisko niewiele wam mówi, ale już Ultravox dużo więcej. Mitch Ure to jest wokalista Ultravox, który zrobił swoją solową płytę i właśnie z tej płyty pochodzi ta piosenka. W sumie jako jedyna stała się jego solowym przebojem. Na antenie Radia Plus za chwilę Modern Talking. Och, ci to mieli mnóstwo przebojów. Jeden z nich, You're My Heart, You're My Soul, będzie kolejnym, który zagram wam w Radio Plus na zegarze 20 minut po pierwszej.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,90.

0: 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

przepiękna piosenka o miłości, ale takiej miłości niespełnionej. Anioł wie, to Urszula w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Na zegarze 2 minuty po pół do drugiej, za mniej więcej godzinę, dzisiejszy finał naszej zabawy Sąsiadko, sąsiedzie, poznajemy się bliżej w Radio Plus. Chodzi o to, żeby znać swoich sąsiadów, a najlepiej poznać się na jakimś pikniku. I można zdobyć w tej zabawie właśnie kosze piknikowe od Radia Plus. Na naszej stronie radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. Tam jest formularz, w którym należy opisać swoją jakąś sąsiedzką historię. Dodajcie również imię, imiona sąsiadów, których chcecie zaprosić na piknik. radioplus.pl. Tutaj można zgłosić się do naszej zabawy, a finał za mniej więcej godzinę. Klasyk znowu teraz, później London Beat na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii.

0: Rok 1983, numer 1 na liście Billboardu, to Michael Cimbello i Maniac. Utwór, który pochodzi z filmu Flashdance i piosenka, która zyskuje obecnie drugą młodość, szczególnie ten początek tego utworu, bardzo często wykorzystywany jest w różnych filmikach, które trafiają do internetu i stają się tak zwanym wiralem. Na antenie Radia Plus za chwilę kolejne przeboje, będzie spokojnie. Feeling Roberta Fleck i Killing Me Softly, a później jeszcze Michael Jackson. I tak dotrzemy do 14, czyli do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.

0: Wiśki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 14. Tego głosu, tego brzmienia, tego rytmu nie można pomylić z żadnym innym. To oczywiście Michael Jackson na finał tej godziny na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, do których wrócimy tuż po serwisie informacyjnym o drugiej. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. Zostańcie z nami.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Po reklamie.
8: Rzeszowski sąd podwyższył karę dla byłego nauczyciela WF-u za molestowanie uczennic. Przyrodnicy apelują, by nie bać się niedźwiedzi w Bieszczadach. Liczba turystów spadła o połowę. IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w 9 województwach. Jest 14. Marcin Bartnik. To już prawomocne orzeczenie. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u w jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
9: Orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
8: Mówił Arkadiusz Hryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
10: Szczerze, to ulga.
11: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
8: Część wątków skierowano do ponownego zbadania. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Dramatyczny wypadek podczas kontroli inwestorskiej w gminie Brzeziny koło Kalisza. Doszło do tego w czasie oględzin wójta w budynku dawnej szkoły w Aleksandrii.
12: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. Podłoże było piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie. I na chwilę obecną ustalamy okoliczności tego zdarzenia.
8: Opowiadała Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest wójt i czy w chwili wypadku miał kask na głowie. Teraz przenosimy się w Bieszczady. Informacje o dużej aktywności niedźwiedzi zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza w Cisnej i Zwetliny, przyznaje, że po publikacjach o drapieżnikach liczba rezerwacji spadła nawet o połowę.
13: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
14: W Łuszczykach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
8: Przyznają lokalni hotelarze. O 50% spadła też liczba odwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy. A co o sprawie niedźwiedzi mówią sami turyści?
15: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
16: Obawiałbym się na pewno.
17: Tak, ja się boję niedźwiedzi.
15: Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera?
17: Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
18: A ja jeżdżę i nigdy takich rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
8: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Teraz zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach. W północnej, centralnej i południowej części kraju lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.
7: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której arcybiskup Tadeusz Wojda udzieli święceń prezbiteratu diakonowi Robertowi Szczepkowskiemu, absolwentowi Gdańskiego Seminarium Duchownego, mówi ksiądz Piotr Belecki, prorektor seminarium.
19: To jest wydarzenie regularne i w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza decyzja będzie miała kolejnego prezbitera.
7: Wydarzenie odbędzie się w Archikatedrze Oliwskiej. Wstęp na uroczystość jest wolny. Jeden z najcenniejszych egzemplarzy Biblii Gutenberga na świecie ma stać się centralnym punktem nowej strategii muzeum w Pelplinie. Placówka zmieniła nazwę z Muzeum Diecezjalnego na Muzeum Biblii Gutenberga i Sztuki Sakralnej oraz przygotowuje modernizację wystaw i rozwój działalności edukacyjnej oraz kulturalnej. Placówka chce również szerzej wykorzystywać zasoby Biblioteki Diecezjalnej i archiwum związane z dawnymi drukami, rękopisami i zabytkami piśmiennictwa. W Gdańsku i okolicach dalej ciepło i bez większego śladu chmur na niebie. Temperatura około 18 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany wieje z północnego wschodu, a biometr pozostaje obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze już 6 minut po 14. To jest czwartkowe popołudnie. Za chwilę zagram wam status quo. Później będzie piosenka Zdzisławy Sośnickiej oraz Ace of Base.

0: Na zegarze 20 minut po 14 to Radio Plus i Shaki Stevens, panie i panowie na naszej antenie, a już wkrótce, tuż po piosenkach Skorpionsów i Baltimory, będzie finał dzisiejszej zabawy. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radio Plus. Za moment będę wybierał, do kogo zadzwonię, więc macie dosłownie ostatnie 5 minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam zgłosić się do zabawy. Wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, znajdziecie na naszej stronie.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
14: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
13: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
14: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
13: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
15: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: To już drugi tydzień się poznajemy. Mam nadzieję, że dużo relacji już nawiązanych. Choćby po to, żeby się zgłosić do naszej zabawy, bo w formularzu należy opowiedzieć nie tylko swoją sąsiedzką historię, ale też wskazać, z kim chcielibyście zrobić sobie piknik. Ze mną jest Marlena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tak, czekamy na te opowieści. Szczególnie z lat dziecięcych, pacholęcych, urzekło mnie to, co napisałaś, bo sam próbowałem tego dania. Opowiadaj, co to za danie?
3: Tak, to było ponadczasowy chleb z musztardą. I to najlepsze od sąsiadki, nie taki z domu.
2: Tak sobie myślę, że dzisiaj te dzieciaki jakby pomyślały, że chleb z musztardą, ale o co chodzi? A słuchajcie, no, takie to były czasy. No nie było tak, że było wędliny na przykład dużo albo innych dodatków. Chleb z musztardą to jest jedno z tych dań. Inne to jest chleb z cukrem. To też było, było niezłe, prawda? Jak masło było, no to już w ogóle, prawda, luksus.
3: O, to był rarytas.
2: Kto to jeszcze pamięta? Chleb z musztardą. Rany, tak sobie pomyślałem, że nawet bym spróbował, powiem ci, a zainspirowałeś
3: szczerze,
2: mnie.
3: Szczerze, ja już nie, ale polecam.
2: A ja bym sobie przypomniał te dziecięce smaki. Marleno, kogo zapraszasz na piknik?
3: Swoją przyjaciółkę od 22 lat, Paulinę.
2: Paulino, pozdrawiamy, szykuj się na piknik. Kosz tak. Piknikowy leci od Radia Plus. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam właśnie swoją rodzinę, której dałam znać, żeby szybko włączyli radio. Mamo, Szymon, Marcin, pozdrawiam was.
2: Pozdrawiamy całą rodzinę. Wszystkiego dobrego, Marleno. Dzięki, że napisałaś.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję.
2: Jak to sobie można poprzypominać dzięki Radio Plus i od razu nastrój jakiś taki lepszy jest. Mimo tego, że czasy wtedy nie były łatwe, no ale to też jest tak, że dzięki temu te wspomnienia są z nami. Marleno, dziękuję, nagroda jest twoja, a ja zapraszam wszystkich do udziału w zabawie. Jeszcze jutro jest szansa, radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły. Wchodźcie, wpisujcie swoje historie i czekajcie na telefon od nas.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.

0: za 15 minut, godzina 15, to Scott McKenzie i San Francisco. Za parę minut Tony Braxton, później elektryczne gitary. I dotrzemy do 15, a wtedy najważniejsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Dzień dobry sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Po reklamie.

Ach, te dzieci, te elektryczne gitary na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 15. Spokojnie z dziećmi, to już ile? Kilka tygodni będą wakacje. Będzie można wysłać do babci i będzie spokój. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, a później kolejne przewoje będzie m.in. ABBA.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Dziennika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
13: Pierwsze kontrakty podpisane. Wiemy, na co pójdą pieniądze z Sejf. Czy Sławomir Mentzen straci immunitet? Głosowanie możliwe na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jutro w samo południe mecz Świątek z Linet w Paryżu. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ten ma zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
14: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
15: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
14: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
16: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
14: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
13: Dziękujemy za relację. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem. O to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę.
17: Poseł na Sejm demonstracyjnie te przepisy zlekceważył.
18: Jeżeli wszystkich obowiązuje zakaz, to wszystkich. Posła również.
19: Zakaz fajerwerków Sylwestra też się może wydawać absurdalny, aż do momentu, aż się wydarzy w Szwajcarii pożar i zginie kilkanaście osób.
20: Sytuacja, w której z obawy przed jakimś jednym wypadkiem my wprowadzamy ogólnokrajowe zakazywanie czegoś, co ludzie lubią i chcą masowo robić, tak jest częścią jakiegoś naszego dorobku kulturowego, to by była sytuacja absurdalna.
17: Jaka kultura, taki dorobek? Ale pana, nie Polski.
20: Ale pani teraz dyskutuje z faktami.
13: Mówili posłowie Tomasz Głogowski, Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej, Ewa Szymanowska z Centrum oraz Michał Wawer z Konfederacji. A jak dowiedział się w Sejmie nasz reporter, w sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu za dwa tygodnie. Trwa poszukiwanie pijanego kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na słupie sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera.
21: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi, sprawdzamy informacje, które już posiadamy na temat możliwego kierującego tym pojazdem.
13: Powiedział nam Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozić może 5 lat odsiadki. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów zgromadzonych w jednej auli bandażowało kolana. Zmagania rozegrały się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
22: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
23: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
22: Ale ty masz zabandażowane spodnie.
24: No nie zejmę tutaj spodni, prawda?
22: 30 sekund i po robocie, tak?
25: No 30, 40, coś takiego.
26: Możecie sobie już wielce pogratulować.
22: Co jest najważniejsze w bandażowaniu? O czym trzeba pamiętać?
24: Chyba o technice, że trzeba w prawej ręce trzymać główkę, w lewej bandaż.
27: To były rekordy ustanawiane, czyli to były nowe kategorie. Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
13: Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Hubert Hurkacz walczy o trzecią rundę French Open z Amerykaninem Tiafoe, a jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. O 12:00 mecz Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie w Paryżu. Panie mają rachunki do wyrównania po marcowym turnieju w Miami, gdzie trzecia rakieta świata zeszła z kortu pokonana.
28: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało nagrodę Grand Prix za wystawę Hot 500 Historia, Kultura, Pamięć w 46. konkursie na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2025 organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów. Gala laureatów i wyróżnione w konkursie honorującym przedsięwzięcia wystawiennicze, edukacyjne, naukowe, konserwatorskie i inwestycyjne realizowane przez muzea w całej Polsce odbyła się w poniedziałek wieczorem w Dworze Artusa w Gdańsku. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wręczył w poniedziałek w Gdańsku przedstawicielom 6 powiatów oraz władzom Gdańska decyzję o dofinansowaniu budowy i modernizacji boisk piłkarskich. Resort przeznaczył na ten cel w województwie pomorskim blisko 18 milionów złotych. Ogłoszenie wyników ministerialnego programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Orły odbyło się na stadionie Gdańskiego Klubu Sportowego Gdania. W skali kraju program opiewa na 300 milionów złotych, co pozwoli na realizację ponad 120 pełnowymiarowych boisk. Popołudnie w Trójmieście ciepłe z rozproszonym lekkim zachmurzeniem i bez opadów. Termometry pokazują 18 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany wieje z północnego wschodu, a biometr jest obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 7 minut po godzinie 15. Abba za chwilę, później Fool's Garden, Anna Jantar i Los Lobos. Tak będzie brzmieć początek tej godziny w Radio Plus.

0: Ach, i ta fantastyczna solówka na gitarze to Los Lobos La Bamba. To jest ta wersja, która pojawiła się w filmie La Bamba. Bardzo fajny film opowiadający historię Richiego Valenzueli, czyli artysty amerykańskiego, który właśnie rozpropagował La Bambę, niestety tragicznie zmarłego w wypadku samolotowym. 20 minut po 15, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje, będzie Petrol Boys i Bonnie M.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
3: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Po reklamie.

Na zegarze 3:58 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Perfekt i piosenka Nie płaczewka. Tekst do tej piosenki napisał Bogdan Olewicz, który na tegorocznym festiwalu piosenki polskiej w Opolu będzie obchodził swój jubileusz. Pojawią się gwiazdy na tym koncercie, będą śpiewane piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz, Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, oczywiście będzie też Perfekt i Łukasz Drapała i mnóstwo innych artystów. My też będziemy w Opolu. Codziennie słuchajcie muzycznej poczty Marka Sierockiego. Tam Marek i Janek dużo opowiadają o tym, co będzie na antenie Radia Plus można było usłyszeć z Opola. Teraz Perfekt, później Tashmin Archer i Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz na antenie Radia Plus za kwadrans, godzina 16. Do 16 jeszcze Bonnie Tyler i Taylor Dane. A o 16 najważniejsze informacje. Sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, na świecie. Poinformujemy Was dokładnie za kwadrans. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mów, niech twoje słowa.
12: Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operaleśna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Reklama.
1: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
6: Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Za chwilę szczegóły. Sporo nieprawidłowości na kolei to wyniki kontroli po wypadku w Woli Bierwieckiej. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Zapytaliśmy kibiców o oczekiwania. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Poinformował o tym premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Chodzi o interwencję w domach polityków i osób związanych z opozycją. Jak powiedział premier, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mateusz Gołębiewski.
7: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak pomagał nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, po czym wpadł pod ruszający pojazd, stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika.
8: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
6: Mówił rzecznik urzędu Tomasz Frankowski. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu jednak nie postawiono jeszcze zarzutów. Uczeń rozpylił drażniącą substancję. Trzeba było ewakuować ponad 180 osób. Dwie uczennice oraz nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 30 w Opolu wymagały pomocy ratowników.
9: Jeden z uczniów tej szkoły przyniósł gaz do odstraszania zwierząt, a drugi uczeń, najprawdopodobniej wykorzystując jego nieuwagę i myśląc, że jest to dezodorant, rozpylił go w szatni.
6: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Sytuacja jest już opanowana. Strażacy wywietrzyli cały budynek, a dzieci wróciły na lekcje.
0: Wiadomości Radia Plus.
6: Biało-czerwoni zameldowali się we Wrocławiu. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na zawodników reprezentacji czekał tłum kibiców. O ich oczekiwania pytał Kamil Warzocha.
10: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
11: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
12: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To ja mam jakieś oczekiwania. Miałem poprzedni meczach.
13: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
10: Czy jest pan pesymistą tutaj?
13: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu. Słabo to wygląda. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
14: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
6: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigeryjczykami.
15: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki. Pogoda.
16: Słonecznie na Pomorzu, trochę niegroźnych chmur teraz głównie w południowej części regionu. Termometry pokazują od 14 do 17 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1022 hektopaskale. Temperatura w nocy około 7 stopni. Jutro trochę chmur zobaczymy, ale na ogół też słonecznie, dużo bezchmurnego nieba. Termometry pokażą w piątek do 22 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.

0: Radio Plus 8 minut po godzinie 16. To był Krzysztof Krawczyk. Marek Bochewicz, zapraszam teraz na magazyn reporterów w czwartek, 28 maja. Oto tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Ostatnie dni roku szkolnego to dla wielu uczniów ostatnia szansa na poprawę ocen. Jedni walczą o czerwony pasek, inni by nie zostać w tej samej klasie.
2: Powiedziałbym, że to ciśnienie jest dużo mniejsze niż kiedyś. Uczniowie już wiedzą o tym, że jeżeli nauczyciel zaproponuje ocenę na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen, to raczej jest mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, żeby to była ocena niższa.
0: W najbliższą sobotę przypada Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób.
3: W Polsce globalnie choruje około 60 tysięcy osób, natomiast corocznie przybywa około 3 tysięcy nowych pacjentów. Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób.
0: Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce imprezy motoryzacyjne dla amatorów. To okazja do doskonalenia techniki jazdy w bezpiecznych warunkach.
4: Jest to mocno zręcznościowa, natomiast bardzo szybka trasa jest wytyczona tak naprawdę, bo mamy parę sekcji, że tak powiem, między parkingami wyznaczonych. Są to szybkie sekcje, objazd potem całej hali. No wiadomo, jest tu parę sekcji technicznych, natomiast dużo prędkości tu będzie, naprawdę widowiskowo.
0: I o tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 17 minut po 16. No jakby nie liczyć, do wakacji już tylko 4 tygodnie. Przed uczniami ostatnia prosta, czyli walka o lepsze oceny na świadectwie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Końcówka roku szkolnego to dla wielu uczniów prawdziwy wyścig z czasem. Szansa na czerwony pasek albo chociaż na promocję do następnej klasy. Jak dziś wygląda wystawianie ocen? O tym w materiale Mateusza Króla.
2: Do końca roku szkolnego został mniej niż miesiąc. Dla jednych uczniów to spokojne odliczanie do wakacji, dla innych prawdziwa gonitwa za ocenami. Jedni walczą jeszcze o czerwony pasek, inni próbują uniknąć poprawki albo pozostania w tej samej klasie.
3: Przyczyn powiedziałbym, że to ciśnienie jest dużo mniejsze niż kiedyś.
2: Tłumaczy Wojciech Janisio, dyrektor i nauczyciel.
3: Uczniowie już wiedzą o tym, że jeżeli nauczyciel zaproponuje ocenę na 2 tygodnie przed wystawieniem ocen, to raczej jest mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, żeby to była ocena niższa. Więc kiedy padła propozycja, to już jak gdyby są uspokojeni i już niespecjalnie się jak gdyby nawet fatygują, żeby podwyższać ocenę.
2: Choć emocje są mniejsze niż dawniej, końcówka roku nadal oznacza dla nauczycieli bardzo gorący czas. Trzeba wystawiać oceny proponowane, sprawdzić zaległe kartkówki i zamknąć klasyfikację zgodnie z przepisami, mówi Robert Berger, nauczyciel i twórca platformy I tak zdasz.
4: No i też liczba ocen musi być zgodna ze statusem szkoły, żeby była też minimalna liczba, na bazie których da się wystawić ocenę. Jeżeli jest ich w niedomiarze, no to wtedy zaczynają się te rzeczy związane z presją, czyli trzeba wykonać kartkówki, jeszcze odpowiedzi, dodatkowe sprawdziany i wtedy, jeżeli jest 1, mamy sytuację, kiedy zaczyna się pojawiać u ucznia problem i zaczynają się właśnie pojawiać zagrożenia.
2: A zagrożenie oceną niedostateczną nie oznacza dziś jeszcze końca drogi. Uczniowie mają czas na poprawę praktycznie do momentu ostatecznego zatwierdzenia ocen przez Radę Pedagogiczną.
3: W tym momencie też nauczyciel 2 tygodnie wcześniej zapowiadano, że może być 1. Też jest czas na to, żeby spróbować jeszcze z nauczycielem umówić się i coś poprawić. Nie ma w tej chwili jak gdyby terminu, do kiedy można poprawiać oceny. No można do momentu, kiedy już następuje ostateczne wystawienie ocen i to ostateczne, termin ostatecznego wystawienia oceny regulują wewnętrzne przepisy.
2: W praktyce oznacza to, że nauczyciele muszą nie tylko oceniać, ale też dokumentować cały proces pomocy uczniowi, zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się 1 na koniec roku.
5: Ocena niedostateczna nie może być wystawiona dowolnie. Nauczyciel musi uzasadnić cały proces oceniania.
2: Tłumaczy nauczyciel matematyki Andrzej Konieczny.
5: I wykazać, że uczeń miał możliwość poprawy. Jeśli już na półrocze pojawia się 1, no to szkoła powinna po prostu wdrożyć działania naprawcze i dać uczniowi szansę na poprawę wyników. Trudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy uczeń miał wcześniej taką ocenę pozytywną, ale później przestał się uczyć. Wówczas nauczyciel musi udowodnić, że jakby informował rodziców, dawał możliwość poprawy oceny.
2: Jak podkreślają nauczyciele, dziś ogromną rolę odgrywa dziennik elektroniczny. To tam zapisywane są oceny, wiadomości do rodziców i informacje o zagrożeniach.
5: Dzięki temu dyrektor może sprawdzić, czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami, jeśli procedury zostały zachowane. Trudno oczekiwać zmiany oceny po odwołaniu.
2: Statystyki pokazują, że uczniowie coraz rzadziej nie otrzymują promocji do kolejnej klasy. W szkołach podstawowych to mniej niż 1% uczniów, w szkołach ponadpodstawowych kilka procent. Nawet jednak 1 nie oznacza powtarzania roku.
5: Warto też pamiętać, że 1 lub 2 na koniec roku nie oznaczają automatycznie braku promocji. Uczeń ma prawo do egzaminów poprawkowych, a raz w cyklu nauczania może także otrzymać promocję warunkową do kolejnej klasy.
2: Część zasad wynika bezpośrednio z prawa oświatowego, ale szczegóły ustalają już same szkoły w statutach i wewnętrznych regulaminach. Nauczyciele podkreślają jednak, że nawet najlepsze przepisy nie zastąpią systematycznej nauki przez cały rok, bo na końcu i tak ktoś musi tę pozytywną ocenę mieć, podstawy wystawić.
3: Umówmy się, że jeżeli jest możliwość poprawy, no to do tego, żeby nauczyciel mógł wystawić ocenę pozytywną, no trzeba dać szansę na wystawienie tej oceny.
2: A czasu na poprawę zostało już naprawdę niewiele. Rok szkolny zakończy się 26 czerwca. Mateusz Król, Radio Plus.
0: A dziś uczniowie to mają nie najgorzej. Kiedyś to na koniec roku szkolnego, jak to się mawiało, czerwony pasek można było mieć nie tylko na świadectwie. No na szczęście te czasy, tak myślę, minęły. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę przybliżymy problemy, z jakimi mierzą się osoby chore na stwardnienie rozsiane.
6: Sama nazwa rozsiane jest bardzo adekwatna, ponieważ my w rezonansie znajdujemy dużo, bardzo dużo zmian właśnie rozsianych o różnej lokalizacji. Objawy kliniczne, które prezentuje pacjent, też będą rozsiane.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
8: Na tani weekend.

0: Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.27 minut. Już w najbliższą sobotę przypada Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli właśnie stwardnienie rozsiane. W Polsce z tym schorzeniem zmaga się średnio 1 na 620 osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. Szczegóły Magda Gliszczyńska.
2: SM, stwardnienie rozsiane, wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną. I chociaż medycyna poczyniła ogromny postęp, a nowoczesne terapie pozwalają na długie lata zatrzymać postęp choroby i prowadzić normalne życie, to jednak nie można jeszcze naprawić uszkodzonego układu nerwowego, ani całkowicie wyeliminować przyczyny choroby, mówi dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog z Radomia, który od 30 lat diagnozuje i leczy chorych na SM.
3: W Polsce globalnie choruje około 60 tysięcy osób, natomiast corocznie przybywa około 3 tysięcy nowych pacjentów. Przyczyny są bardzo ciekawe i do końca niezbadane. Wiemy, że jest to choroba autoimmunologiczna. Dotyczy przede wszystkim młodych osób.
2: Jakie są objawy?
3: Różnorodne. Sama nazwa rozsiane jest bardzo adekwatna, ponieważ my w rezonansie znajdujemy bardzo dużo zmian właśnie rozsianych o różnej lokalizacji, objawy kliniczne, które prezentuje pacjent, też będą rozsiane.
2: Częściej kobiety chorują niż mężczyźni. Dlaczego? Czy to możemy wytłumaczyć?
3: Jeszcze nie do końca, ale rzeczywiście 1,5 do 2 razy częściej chorują kobiety. Choroba dotyczy, jak już wspominałem, ludzi młodych. I wyróżniamy różne formy, różne postaci tej choroby. Najczęstszą jest postać żółtowo-remisyjna, zazwyczaj pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Druga postać choroby to postać wtórnie postępująca. Zmienia się sposób funkcjonowania układu immunologicznego po iluś tam latach choroby. W tej chwili zresztą te konwersje z postaci żółtowo-remisyjnej w postać wtórnie postępującą są znacznie opóźnione, a to dzięki temu, że dysponujemy dobrym i szerokim arsenałem leków, które opóźniają właśnie tę konwersję. I wreszcie postać pierwotnie postępująca, dość rzadka, która zaczyna się w okolicach około 40 roku życia lub nawet później. Właśnie mówimy pierwotnie postępująca, bo nie ma w niej rzutów i remisji, tylko niestety po równi pochyłej obserwujemy pogorszenie funkcji ruchowych, sprawności ruchowej w dół.
2: Choroby się nie zatrzyma, ale można ją spowolnić, tak? Nie da się całkowicie wyleczyć tej choroby.
3: Właśnie naszym celem jest spowolnienie progresji niesprawności ruchowej. To jest jakiś taki nadrzędny cel. Natomiast ten cel właśnie osiągamy poprzez dobór odpowiedniego leku. Albo lek immunosupresyjny, albo lek immunomodulujący, albo właśnie ta terapia SIRT, terapia rekonstytucyjna oparta na rekonstytucji układu immunologicznego.
2: Od wielu lat z chorobą zmaga się Helena Kładko oraz jej córka Monika.
4: Przez pryzmat własny mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje, zachorowała jako 18-letnia dziewczyna. I to jest tak, zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka, potykanie się. To są tak różne objawy. To jest złe widzenie, podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. No to jest choroba mózgu.
2: Od początku, czyli od 30 lat, pani Helena należy do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, oddział w Radomiu. Przez wiele lat była prezesem tego oddziału. To organizacja zrzeszająca i wspierająca chorych na SM w Polsce, która prowadzi lokalne oddziały i kampanie informacyjne.
4: Zmieniło się dużo. Jest wiele programów lekowych, którym objęci są nowo zdiagnozowani pacjenci. Dla chorób w postaci przewlekle postępującej na dzień dzisiejszy wciąż nie ma jakichkolwiek leków w programach lekowych. Nie ma. Ci ludzie skazani są tylko na rehabilitację, która jest niezbędna, by zachować resztki jakiejkolwiek sprawności jeszcze fizycznej.
2: Z inicjatywy radomskiego oddziału patronką chorych na stwardnienie rozsiane jest błogosławiona Aniela Salawa, polska mistyczka, która sama zmagała się z ciężkimi doświadczeniami i chorobą. Wsparcie duchowe dla tych osób jest bardzo ważne, mówi ksiądz Wiesław Lenartowicz, duszpasterz chorych, od początku, czyli od 30 lat, związany z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Zawsze pojawia się pytanie, dlaczego ja, dlaczego teraz? staramy się pomagać tym ludziom także właśnie z tej strony duchowej, pokazywać, że są wybrańcami Bożymi. Pan Jezus doświadcza tych, których miłuje.
2: Światowy Dzień Chorych na SM przypada co roku, 30 maja. To międzynarodowe święto, które jednoczy pacjentów, ich bliskich i środowisko medyczne z całego świata. Tego dnia również rozświetlamy Polskę na pomarańczowo. Kolor ten zabłyśnie na wielu urzędach czy instytucjach. Pomarańczowy to międzynarodowy symbol stwardnienia rozsianego, który symbolizuje energię, optymizm, ciepło i nadzieję na lepsze jutro.
1: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 18 minut do 17 i jeszcze w tej części magazynu będziemy na torze wyścigowym, bo tam i młodzi, i starsi doskonalą swoje techniki jazdy. Jazdy doskonale się też przy tym bawiąc.
1: Każdy może wystartować, byleby mieć ważny samochód z ważnym badaniem technicznym, że tak powiem, gaśnice, kaski i każdy może wystartować.
2: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Niech Twoje słowa zbudzą krew.
4: Opera Leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty Ibain. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, 12 minut do godziny 17. Coraz większą popularnością cieszą się w naszym kraju imprezy motoryzacyjne, ale dla amatorów. Byliśmy na jednej z nich z naszym mikrofonem.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A począwszy od zlotów starych samochodów czy motocykli, poprzez sprinty, aż po konkursową jazdę samochodem. To pierwszy krok do motorsportu. Biorą w nich udział młodzi i starsi, a wobec nowelizacji przepisów o ruchu drogowym to w zasadzie jedyna okazja do doskonalenia techniki jazdy w bezpiecznych warunkach. No i na jednym z takich kajotesów był Marcin Kieca.

0: Nazywam się Bartosz Kubas, jestem sędzią z Automobil Klubu. Każdy może wystartować, byleby mieć ważny samochód z ważnym badaniem technicznym, że tak powiem, gaśnice, kaski i każdy może wystartować.
1: No właśnie, jesteśmy na próbie sportowej przy hali widowiskowo-sportowej. Jaka jest charakterystyka tej trasy?
0: Prawdę mówiąc, jest to mocno zręcznościowa, natomiast bardzo szybka trasa jest wytyczona tak naprawdę, bo mamy parę sekcji, że tak powiem, między parkingami wyznaczonych. Są to szybkie sekcje, objazd potem całej hali. No wiadomo, jest tu parę sekcji technicznych, natomiast dużo prędkości tu będzie, naprawdę widowisko.
1: Widzę, że jest beczka, czyli będzie kręcenie wokół beczki.
0: Tak, będą dwie, że tak powiem, dwa przejazdy wokół beczki. Każda załoga będzie dwa razy beczkę przejeżdżać, bo będą dwie pętle jakby kręcone tutaj.
2: Dzisiaj pilotuje Rafał Piotrowski, miło poznać. Piękne miejsce.
1: A skąd jesteście?
2: Z Warszawy. A Marek jest właśnie lokalnie, dlatego taki padł pomysł, żeby dla Marka to jest pierwszy KJS, żeby właśnie wystartować sobie. W ogóle jesteśmy licencjonowanymi zawodnikami. Tydzień temu się ścigaliśmy na wyścigowych mistrzostwach Polski.
1: Jesteście po pierwszym takim krótkim OS-ie. Jak tam wam poszło?
2: Pierwsze koty za płotem, jakieś tam cofania, ale pogubiliśmy troszkę, no bo tu na tych pachołkach...
1: No tak, to jest tak zwana pachołkolandia.
2: Przy dosyć szybkim aucie to wcale nie jest taka prosta sztuka.
1: Aha, no właśnie, parę słów o waszym sprzęcie.
2: Yaris Gear.
1: No, troszkę ostatnio najmodniejsze auto, jeśli chodzi o KJS i wszelkiego rodzaju rajdy.
2: No bo to jest auto prosto z pudełka do zabawy. Mhm. Seryjny, tam z jakimś programem, troszeczkę opony bardziej sportowe, także bardzo fajny samochód do zabawy.
3: Marcin Kwapisz, Seat Leon 2.0.
1: Spora konkurencja, jeśli chodzi o Toyoty GR-y.
3: No i to jest właściwy kierunek właśnie. Nie wiem, czy się nie przesiąść na coś takiego. No bo to jest fajne autko, lekkie, na cztery łapy.
1: No i kupuje się go z salonu, jest gotowe w zasadzie. No. Można klatkę jeszcze wspawać, tak?
3: I można, no jak już klatkę wstawisz, to już tak trzeba na czerwone tablice go rejestrować. I to już jest ból. A tak to masz daily i możesz sobie się bawić właśnie w takich tutaj organizowanych konkursach.
1: Pilot, kolega?
3: Przyjaciel.
4: Kolega od dzieciństwa, Marcin Góralczyk. Od 6 lat jeździmy.
1: No i tutaj w takiej tak zwanej pachołkolandii pilot ma sporo zadań, żeby kierowca się nie pomylił.
4: No tak, no staram się to pilnować, aczkolwiek no kierowca ma tylko ułamki sekund na decyzję, którą bramkę właśnie skręcamy, dlatego pachołkolandia jest jednak trudna mimo wszystko.
1: Dwa lata temu tutaj też na starcie stałem, to jeden z pilotów miał takie kartki przyczepione w prawo, strzałka i w lewo, żeby nie pomylił stron.
4: No to chyba najprostsze rozwiązanie, bo tutaj za dużo nie możemy opisać, tylko faktycznie podaję kierunki w ostatniej chwili, jaki tam zakręt, no przeważnie to są takie 90 stopni zakręty, ewentualnie nawroty.
1: Pierwsza pani za kierownicą.
5: Adela Michalska.
1: Skąd?
5: Z Gdańska.
1: No i odstaje twój samochód od innych, bo generalnie Toyota GR-y, jest też Seat, jest trochę BMW, a ty przyjechałaś Hondą Civic Type R.
5: Dokładnie tak, czyli tak jak fabryka go stworzyła, po to do czego go stworzyła.
1: Ile koni pod maską?
5: 316.
1: Nie za dużo?
5: Nie za mało. Nie, wszystko w porządku.
1: No właśnie, jak po pierwszej próbie?
5: Bardzo fajnie, przyjechałyśmy tu już drugi raz i naprawdę jest bardzo fajnie i zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza kobiety.
1: Żeby się... No właśnie, mało pań w motosporcie.
5: No niestety tak, nie wiem dlaczego, bo naprawdę jest fajna atmosfera, fajni chłopacy, zawsze pomocni, a my właśnie z Moniką jeździmy we dwójkę, więc jesteśmy taką typowo damską załogą.
1: Wiele imprez zaliczacie w ciągu roku?
5: No tyle, ile możemy, tyle na ile możemy się zapisać jako amatorzy. Wczoraj byliśmy na track dayu na pszczółkach i dzisiaj zmieniliśmy dyscyplinę na rajdy. I okay. Bardzo fajnie.
6: Mariusz Sobczak jestem.
1: Jak po pierwszym odcinku?
6: Można powiedzieć, że jest okej. Okay. Mieliśmy tam mały problem, bo się pogubiliśmy na trasie. Dosyć słabo czytelna, wymagająca, więc no, przy drugim OS-ie musimy tam uważać i na te newralgiczne punkty zwracać uwagę i poprawić się tam oczywiście, nie?
1: Teraz jesteście przed startem tego chyba najszybszego odcinka w ciągu dzisiejszego rajdu.
6: Tak, tak, tak. To jest drugi OS na hali widowiskowo-sportowej. Tu jest najszybsze prędkości można osiągnąć, tak?
1: Bo trzeba jeszcze powiedzieć, że co, wy nie mieliście szans, żeby się zapoznać wcześniej z trasą, żeby ją chociaż raz przejechać?
6: Nie, nie było takiej szansy, nie, nie, nie. Tutaj mieliśmy książeczkę drogową i z niej tutaj zapoznanie robiliśmy.
7: Mateusz Bieruta.
1: No i wasz sprzęt?
7: Fiasta Cento, 900.
1: Ale co, do takich imprez KJS-owych chyba wystarczy, nie?
7: Do nauki jak najbardziej. Nie, ogólnie miałem mieć BMW, ale niestety popsuło się wczoraj. Musiałem tylko wziąć auto do pracy, że tak powiem.
1: Były jakieś problemy?
7: Nie, nie, bardzo ładnie poszło. Strasznie nam się tył ślizga, bardzo ślizgo, ale to o to chyba chodzi. Widowiskowo też trzeba troszkę pojechać dla ludzi.
1: Pomaga to w takiej cywilnej jeździe? To, że się po pierwsze człowiek wyżyje na takich sportowych próbach, po drugie, no pamięć mięśniowa po prostu zostaje, prawda? W pewnych czasami newralgicznych sytuacjach.
7: OS-ach? Tak, oczywiście, tak najbardziej pomaga właśnie. Tak pan mówi, że no, wyżyjemy się na OS-ach, to na drodze człowiek spokojniejszy dużo jedzie już, nie? I też ogólnie tą technikę jazdy bardzo się tym szkoli, nie? Bo jak auto bokiem stawiać, kontrolować wszystko, tak ten, a na drodze jak człowiek tak się zostanie, to nie ma tak zbytnio czasu, na tym miejsca, żeby to kogoś poćwiczyć, nie? Mm-hmm. Niestety.
1: No teraz to już w ogóle nie wolno.
7: Teraz to w ogóle no, lepiej nie jeździć samochodem, żeby prawo jazdy stracić.
8: Dodajmy, że samochód musi być dopuszczony do ruchu publicznego, mieć ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC. No i wtedy możemy dołączyć do takiego wydarzenia, do takiej imprezy. No, dodajmy jeszcze, że jak słyszeliśmy, na wyposażeniu muszą być też kaski i gaśnica. A z kierowcami i organizatorami takich imprez rozmawiał Marcin Kieca. 5 minut prawie zostało do 17. Kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej między innymi wspomnienie prymasa tysiąclecia.
9: To jest dzisiaj ważniejsze, żeby może nie znajdować jeszcze nowe dokumenty, nowe jakieś zupełnie nieznane teksty, tylko żeby na nowo odczytywać w dzisiejszym kontekście tego świata, w którym żyjemy, właśnie jego nauczanie, bo bez wątpienia ono wciąż jest aktualne.
8: 45 lat temu zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Jego postać przypomnimy po 17. Za chwilę Mikołaj Gronet będzie miał dla nas najświeższe wiadomości.
10: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
3: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
2: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
3: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
2: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
4: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Radio
7: Plus. Program CPN przedłużony. Paliwa będą tańsze do połowy czerwca. Amerykański żołnierz jest w ciężkim stanie po wypadku ciężarówki. Brak rąk do pracy. Na wakacje młodzi wybierają łatwiejsze zajęcia. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. A czy obniżki zostaną z nami na wakacje, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje

0: za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
1: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
0: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie, to po wypadku ciężarówki amerykańskiej armii. Na trasie między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem pojazd przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych, relacjonuje Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
3: 5 zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do zdarzenia komunikacyjnego. Na miejscu wezwania znajdowało się 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
2: Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury. Boją się o przyszłość swoich mieszkań i apelują do posłów o pomoc. Przed Sejmem pikietowali dzisiaj mieszkańcy warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ich sytuacja jest fatalna. Grunty, na których stoją bloki, mają nieuregulowany status prawny. Powodem jest dzika reprywatyzacja terenu, a mieszka tam prawie 1500 osób. To jest dla nas być albo nie być, mówi mieszkanka Koła Elżbieta Gierak.
4: No nie, nie mogą nas wyrzucić, ale jak nam podniosą czynsz, tak jak było czyszczenie kamienic kiedyś, komornik, a co zrobi komornik? Tylko nas wyrzuci.
5: Radosław Bartosik, jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ci ludzie są po prostu wykończeni psychicznie, ale ta sprawa nie dotyczy tylko tych 385 mieszkań, tylko 100 tysięcy rodzin, które żyją na gruntach nieuregulowanych.
6: A wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od reaktywacji przedwojennej spółki przez miliardera Ryszarda Krause, który najprawdopodobniej skupił w ogóle akcje tej spółki na jakimś bazarze albo w jakiejś aukcji kolekcjonerskiej. To jest w ogóle patologia, która nigdy nie powinna była mieć miejsca.
2: Dodawał miejski radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mentzfel. W Sejmie jest projekt autorstwa posłów PSL-u, który miałby uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Idą wakacje, a rąk do pracy brak. Młodzi coraz częściej stawiają na pracę zdalną lub staże w korporacjach. Mimo że przedsiębiorcy z nadmorza kuszą darmowymi noclegami czy wyżywieniem, młodzież nie jest zainteresowana pracą w gastronomii.
8: Zainteresowanie jest, aczkolwiek z roku na rok jest coraz mniejsze. Pracy jest dużo, a młodych ludzi do pracy coraz mniej chętnych. A jak już są chętni, to niekoniecznie chcą robić to, co powinni robić, a najlepiej chcieliby nic nie robić, a zarobić.
2: Mówił Daniel Kotowicz z restauracji w Sopocie. Z ogłoszeń wynika, że w tym sezonie kelner czy barista mogą liczyć na 45 zł za godzinę brutto.

Słonecznie na Pomorzu, trochę niegroźnych chmur zupełnie na południu regionu. Tak to niebo bezchmurne. Termometry pokazują od 14 do 17 stopni. Wiatr miarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1022 hektopaskale. W nocy na termometrach około 7 stopni. Jutro chmury zobaczymy, ale też na ogół słonecznie, dużo bezchmurnego nieba. Termometry w piątek pokażą nieco więcej, do 22 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po 17. Marek Dmochowicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Oto tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: 45 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński. Dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionego, a my przypomnimy postać prymasa tysiąclecia i to, za co jest ceniony najbardziej.
2: W tym roku mamy wiele okrągłych rocznic związanych z życiem i z posługą księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego wielkiego błogosławionego, bo to jest 125. rocznica jego urodzin, 80. rocznica sakry biskupiej, 45. rocznica śmierci, 5. rocznica beatyfikacji.
0: W sobotę w archidiecezji w Gdańsku odbędą się święcenia prezbiteratu. Dowiemy się, jak ważna to uroczystość dla samego kapłana, jak i dla całej wspólnoty.
3: Nasze seminarium ma 68 lat i co roku były święcenia kapłańskie. I w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza decyzja będzie miała kolejnego prezbitera.
0: W tej części magazynu oczywiście pojawią się także aktualności z Watykanu, jeszcze przed 18. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur.

0: Radio Plus, 19 minut po 17. 45 lat temu zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W roku wielu okrągłych jubileuszy związanych z postacią prymasa tysiąclecia obchodzone dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionego miało wyjątkowy charakter. Więcej o tym Piotr Lędzian.
2: 28 maja to liturgiczne wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i wielkie święto warszawskiego kościoła. Święto, które, jak mówi arcybiskup Adrian Galbas, ma w tym roku charakter szczególny.
3: W tym roku mamy wiele okrągłych rocznic związanych z życiem i z posługą księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego wielkiego błogosławionego, bo to jest 125. rocznica jego urodzin, 80. rocznica sakry biskupiej, 45. rocznica śmierci, 5. rocznica beatyfikacji, a do tego jeszcze dochodzi 70. rocznica ślubów jasnogórskich i 60. milenijnego aktu zawierzenia. To wszystko skłania nas tym bardziej do tego, żebyśmy uczcili Pana Boga za dar tego wielkiego człowieka.
2: Symbolicznym wydarzeniem w dzisiejszej uroczystości było wprowadzenie do kaplicy sejmowej relikwii błogosławionego kardynała, wielkiego świętego, ale także męża stanu, mówi kapelan parlamentarzystów ksiądz Andrzej Sikorski.
4: To jest taki konkretny znak. Ksiądz prymas Wyszyński nigdy nie był w parlamencie. Były takie czasy, że nie miał do kogo tutaj przychodzić. To jest szczególny znak, bo przecież posłowie, tak jak każdy z nas, poszukuje różnych dróg do zbawienia i tą drogą niewątpliwie są też nasi święci błogosławieni, których mamy na co dzień. Ksiądz kardynał upominał się o drugiego człowieka, upominał się o to, że należy dobrze ludzi traktować, mówił też o płacy. O nikim źle nigdy się nie wypowiadał, a wręcz przeciwnie, i w każdym widział dobro i tym dobrem się dzielił, ale przede wszystkim był liderem.
2: Po 45 latach od śmierci życiorys Stefana Wyszyńskiego wciąż może zaskakiwać. O ogromnej spuściźnie pozostawionej przez prymasa mówi autorka jego biografii, dr Ewa Czaczkowska.
5: Myślę, że to jest dzisiaj ważniejsze, żeby może nie znajdować jeszcze nowe dokumenty, nowe jakieś zupełnie nieznane teksty, tylko żeby na nowo odczytywać w dzisiejszym kontekście tego świata, w którym żyjemy, właśnie jego nauczanie, bo bez wątpienia ono wciąż jest aktualne. Oczywiście żyjemy dzisiaj w zupełnie innych czasach niż 45 lat temu, ale naprawdę to nauczanie prymasa Wyszyńskiego jest tak samo aktualne, bo ono jest po prostu uniwersalne, ponadczasowe.
2: Łatwo wpadamy w stawianie prymasa na pomnik, ale w tych czasach warto go z tego pomnika zdjąć i zobaczyć to codzienne życie, bo warto przypomnieć, że błogosławionym został właśnie za wybitne życie wewnętrzne.
5: Ale oczywiście, bo najczęściej się mówi o nim jako o mężu stanu, jako o prymasie, który prowadził określoną politykę, gdy chodzi o relacje państwa-kościół, ale on został, tak jak pan powiedział, błogosławionym no właśnie z innego powodu, czyli z powodu tych cnót chrześcijańskich, które są oceniane w każdym procesie. Tą główną linią życia, postępowania prymasa Wyszyńskiego to oczywiście była miłość, tak? Miłość Boga, ale miłość drugiego człowieka. I przejawów tej miłości też do drugiego człowieka jest naprawdę bardzo dużo. Ja bym tutaj podkreśliła przede wszystkim tą miłość w sensie przebaczenia, której też myślę dzisiaj nam bardzo potrzeba.
0: A jeśli chodzi o obchody, to obchody rocznicowe odbywają się dziś również w Rzymie. W Bazylice Najświętszej Marii Panny w Zatybrzu zostanie odprawiona msza święta w intencji kanonizacji błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, której przewodniczył będzie prymas Wojciech Polak. Do bazyliki będącej kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego zostaną wprowadzone jego relikwie. A o postać prymasa pytał dziś Piotr Lędzian. Magazyn reporterów Radia Plus do 18. Kolejny temat dotyczyć będzie wyjątkowej uroczystości w archidiecezji gdańskiej. Za chwilę o sobotnich święceniach prezbiteratu.
6: No to taka wielka uroczystość w życiu każdego prezbitera, każdego księdza, bo to jest taki moment szczegółowy, w którym no on otrzyma sakrament święceń. No ta droga oczywiście się nie kończy, ona, można powiedzieć, się dopiero zaczyna.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Barbara, kupiła!
7: problem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
6: O realnej władzy w naszych rękach po referendum w Krakowie Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. O pomaganiu Afryce i obostrzeniach na kontynencie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata i główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Będzie też o Dniu Dziecka na oddziałach onkologicznych od Anny Ołtarzewskiej z Fundacji Mali Wielcy.
5: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zapraszam Małgorzata.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.26 minut.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W sobotę w Gdańsku odbędą się święcenia prezbiteratu. Arcybiskup Tadeusz Wojda wyświęci na kapłana diakona Roberta Szczepkowskiego. O tym, czym są święcenia i jak długa droga prowadzi do tego momentu, z prorektorem Gdańskiego Seminarium Duchownego rozmawia Ignacy Motyniński.
2: Moim gościem jest ksiądz Piotr Belecki, prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego.
3: Szczęść Boże.
2: W sobotę diakon Robert Szczepkowski przyjmuje święcenia. Co właściwie się wtedy będzie działo?
3: No to taka wielka uroczystość w życiu każdego prezbitera, każdego księdza, bo to jest taki moment szczegółowy, w którym on otrzyma sakrament święceń. No ta droga oczywiście się nie kończy, ona, można powiedzieć, się dopiero zaczyna.
2: Czy w archidiecezji gdańskiej takie wydarzenia to rzadkość, czy raczej coś, co się powtarza regularnie?
3: Tak, to jest wydarzenie regularne. Nasze seminarium ma 68 lat i co roku były święcenia kapłańskie i w tym roku jest to tylko jeden kandydat, ponieważ wcześniejsze lata bardziej obfitowały w tych kandydatów, ale również się z niego cieszymy, że nasza diecezja będzie miała kolejnego prezbitera.
2: A ile taka formacja kandydata, prezbitera trwa w seminarium?
3: Diakon Robert jest, na pewno łatwo będzie nam go zapamiętać, bo on kończy pewną epokę, ponieważ on jest ostatnim rocznikiem, który był formowany według poprzedniej, tak zwanej starej formacji. I po nim rozpoczęła się nowa formacja seminaryjna, która była przewidziana dla wszystkich seminariów w Polsce, która zakładała, że seminarium będzie trwało 7 lat.
2: A czy każdy, kto do was przychodzi, kończy z tymi święceniami, czy po drodze zdarzają się odejścia?
3: Nie każdy kończy. Te statystyki pokazują mniej więcej, że 50% kandydatów, którzy się zgłosili, dochodzi do święceń. Natomiast myślę, że to jest duży procent, ale to pokazuje, że ten czas formacji również jest po to, aby rozeznał sam kandydat, ale również kościół, przełożeni, ksiądz biskup, czy taka osoba się nadaje, czy rzeczywiście ma powołanie, czy spełnia kryteria.
2: Jak to wygląda, co konkretnie zmienia ten proces w życiu człowieka?
3: No ja pamiętając swój czas seminarium, to pamiętam, że w momencie święceń dostaję dużą odpowiedzialność, bo za chwilę już będę spowiadał ludzi, będę uczył w szkole, będę spotykał się z wieloma osobami, służąc im w duszpasterstwie. No więc ten czas w seminarium jest po to, żeby przygotować mnie najpierw duchowo do tego. Myślę, że też od takiej strony ludzkiej, od strony duszpasterskiej, no oczywiście też od strony intelektualnej. To są takie cztery filary.
2: Co chciałby ksiądz powiedzieć słuchaczom, którzy mogli nigdy nie widzieć takich święceń? Po co w ogóle przychodzić na takie wydarzenie?
3: Jeśli mogę, to bardzo zapraszam do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Mogę się podzielić tym, co sam słyszałem od moich gości, gdy przyszli na święcenia. Sprawiła, że byli pod wielkim wrażeniem samej liturgii święceń, której na co dzień nie widać. Na przykład jest ten moment, kiedy śpiewa się litanie do wszystkich świętych i kandydat za chwilę będzie prezbiterem, leży krzyżem na posadzce w takim geście uniżenia. Cały kościół klęczy, modli się za niego. No to są takie elementy w liturgii, których nie mamy na co dzień. One są przypisane tylko do tej celebracji, stąd naprawdę można to duchowo przeżyć jako takie wydarzenie, które pokaże też sens, istotę kapłaństwa.
2: Bardzo dziękuję. Moim gościem był ksiądz prorektor Piotr Belecki.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i szczęść Boże, dobrego dnia.
0: A rozmawiał Ignacy Motyniński.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: magazyn reporterów Radia Plus, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Rozmywanie treści i łagodzenie wymagań Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym, ostrzega Leon XIV. Dziś wprowadzenie relikwii prymasa tysiąclecia do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Kardynał Wyszyński uczył nas widzieć w Chrystusie wzór kapłana, mówił arcybiskup Wojciech Polak na porannej mszy przy grobie Jana Pawła II. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. To nierozmywanie treści, łagodzenie wymagań Ewangelii uczyni chrześcijaństwo bardziej atrakcyjnym, lecz dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, mówił Leon XIV na audiencji dla dykasterii do spraw ewangelizacji. Papież podkreślił, że Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię, wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
2: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
1: Leon XIV zwrócił uwagę na obecną we współczesnym świecie obojętność, a zarazem na pojawiające się już przebudzenie religijne, zwłaszcza wśród młodych.
2: Na szczególną uwagę zasługuje silne zapotrzebowanie na duchowość, które zwłaszcza wśród młodzieży zyskuje na sile. Nowe pokolenie nie ma uprzedzeń wobec Ewangelii, wręcz przeciwnie. Wielu, gdy ją na nowo odkrywa, pragnie ją lepiej poznać, ponieważ wyczuwa, że kryje się w niej sekret prawdziwego szczęścia.
1: Odwołując się do nauczania Benedykta XVI, papież przypomniał, że to właśnie świętość życia najmocniej przekonuje ludzi do piękna wiary. Dziś w Rzymie ważny dzień dla Polski i czcicieli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu czczone będą relikwie prymasa tysiąclecia. Ta starożytna świątynia była kościołem tytularnym kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji do Rzymu przyjechał aktualny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Rano przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii nawiązał do przypadającej dziś 45. rocznicy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a zarazem święta Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana.
3: W liście do moich kapłanów prymas Wyszyński napisał między innymi, że tu w Rzymie, pod dzisiejszymi ruinami Palatynu, znajduje się stara bazylika Santa Maria d'Antiquia, a w niej na jednej ze ścian bardzo ciekawy fresk. Krzyż, na którym Chrystus ubrany jest w kapłańskich szatach. Ten kapłański krucyfiks, jak tłumaczył moim kapłanom prymas tysiąclecia, pokazuje, że na Chrystusa trzeba nam patrzeć prawdziwie kapłańskimi oczami.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn. 10 minut pozostało do 18:00. A za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, a przedstawi je Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się. Wakcja.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
7: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus.
10: Potężny pożar lasu pod Warszawą. Za chwilę szczegóły. Przetarg na nowe śmigłowce LPR został unieważniony. Trener Urban chce przetestować kilku zawodników przed biało-czerwonymi. Dwa mecze towarzyskie. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie prawie 5 hektarów w miejscowości Międzyleś pod Wołominem. W akcji bierze udział kilkuset strażaków.
11: Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już 2 plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
10: Mówiła Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. Z powietrza pożar gaszą samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Przetarg na nowe śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego został unieważniony. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy, że LPR do końca przyszłego roku zamierza doposażyć swoją flotę o 5 nowych maszyn. Dziś wiadomo już, że przynajmniej na razie nie uda się zrealizować tego planu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego unieważniono przetarg?
12: W związku z ogłoszonym przetargiem do LPR-u nie wpłynęła żadna oferta od producentów. Termin ich składania minął dziś przed południem. Według moich nieoficjalnych informacji producenci z Polski i przedstawicielstwa zagranicznych firm celowo nie startowały w tym postępowaniu. Jak ustaliłem, to forma ich sprzeciwu wobec wymogów, jakie postawiono przy ogłaszaniu przetargu. Producenci przekonują, że spełnić mogła je tylko jedna konkretna firma. Na razie nie wiadomo, czy LPR ogłosi nowy przetarg. Jak przekazała mi rzeczniczka pogotowia, dyrekcja będzie do tego dążyć.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Od stycznia do kwietnia w całym kraju odnotowano 2800 oszustw na legendę. To o 300 więcej niż w ubiegłym roku. Chodzi o podszywanie się pod wnuczków, policjantów, pracowników banków czy prokuratorów. W minionym roku pokrzywdzeni stracili 160 milionów złotych. Nie zawsze jednak oszustom się udaje, co pokazuje przykład z Warmii i Mazur.
13: Przykład seniora w Ełku, który nie dał się oszukać. On usłyszał w telefonie, że jego syn miał wypadek i potrzebne są pieniądze na leczenie za granicą. Te pieniądze już przygotował, ale zorientował się, że faktycznie pod klatką czeka oszust. Rysopis oszusta przekazał policjantom i policjanci w taksówce w Ełku zauważyli tego mężczyznę i go zatrzymali. I mężczyzna trafił do aresztu.
10: Mówił Rafał Jackowski z Warmińsko-Mazurskiej Policji. Funkcjonariusze przypominają, aby zawsze weryfikować tożsamość rozmówcy oraz nie przekazywać obcym pieniędzy ani danych do logowania.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Trwają przygotowania do dwóch towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są na Roberta Lewandowskiego, który zmienia swój klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
8: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
10: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Trener kadry Jan Urban liczy, że spotkania pozwolą przetestować kilku zawodników.
14: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemu.
10: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu, z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.
15: Słonecznie na Pomorzu, trochę chmur na południu regionu, termometry pokazują od 14 do 17 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1022 hektopaskale, temperatura w nocy około 7 stopni. Jutro chmury będą się pojawiać w regionie, ale na ogół będzie słonecznie i dużo nieba bezchmurnego, termometry w piątek pokażą do 22 stopni.

0: Kaja Imbregowicz w Radio Plus. 13 minut po 18. Marek Dmuchowicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Do 19 między innymi Fancy, Annie Lennox, Abba, Roxette. Będziemy mieli też szczegóły 12 już edycji ogólnopolskiego festiwalu tańca Dance Passion and Life, w którym wystąpi ponad 2000 tancerzy z całego kraju, również od nas. Festiwal w Przytocznej w Lubuskiem startuje w ten weekend. Szczegóły w tej godzinie. Za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Lubega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 21 minut po 18 w Radiu Plus. Pora zajrzeć do kalendarium, trochę naszej lokalnej historii. Mamy dzisiaj 28 dzień maja. Posłuchajmy, co się działo takiego dnia jak dziś, jakiś czas temu.
1: Rok 1504. Przebywający od 3 dni w Gdańsku król Aleksander Jagiellończyk wraz z królową Heleną w towarzystwie gdańskich burmistrzów i rajców odbył tego dnia przejażdżkę łodziami do Wisłoujścia. Rok 1851. Odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowej synagodze przy ulicy Pańskiej w Gdańsku, należącej do gminy Stare Szkoty. Rok 1887. W Gdańsku zakończyła się dwudniowa rozprawa sądowa przeciwko 27 działaczom Partii Socjaldemokratycznej oskarżanych o działalność antypaństwową. Przywódcę Ottona Jochema i kilku aktywistów skazano na karę więzienia, a kilku uniewinniono. Rok 1889. Oddano do eksploatacji drugi tor kolejowy Gdańsk-Sopot. Rok 1906. Cesarz Wilhelm II uczestniczył w gdańskiej stoczni Schichała w wodowaniu okrętu liniowego Szlezien. Zwiedził też nowo wybudowany gmach Banku Rzeszy przy ulicy Okopowej. Rok 1929. Zakończono odbudowę domu kuracyjnego nad Martwą Wisłą w Gdańsku-Sobieszewie, który spłonął w listopadzie poprzedniego roku. Rok 1933. W przeprowadzonych wyborach do gdańskiego Volkstagu piątej kadencji zdecydowane zwycięstwo odniosła partia hitlerowska. Zdobyła 38 mandatów, co stanowiło 53% składu parlamentu Wolnego Miasta. Grupa Polska zdobyła jedynie 2 mandaty. Rok 1934. Prezydent gdańskiej policji wydał zarządzenie zakazujące działalności partii komunistycznej w Wolnym Mieście. Posłowie komunistyczni do Volkstagu zachowali jednak prawo do dalszego w nim zasiadania. Rok 1935. Przeprowadzono pierwszą rozmowę telefoniczną pomiędzy Gdańskiem a Tokio. Rok 1965. Uruchomiono połączenia ekspresowe pociągami z Gdańska do Warszawy i do Poznania. Podróż uległa znacznemu skróceniu dzięki zastosowaniu wtedy lokomotywy spalinowej.
0: No i taki był 28 maja. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus szczegóły 12. Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dance, Passion and Life.
2: Reklama.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
10: Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
14: O realnej władzy w naszych rękach po referendum w Krakowie Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. O pomaganiu Afryce i obostrzeniach na kontynencie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata i główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Będzie też o Dniu Dziecka na oddziałach onkologicznych od Anny Ołtarzewskiej z Fundacji Mali Wielcy.
13: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zapraszam Małgorzata Świtała. Autopromocja.

0: A teraz coś dla kochających taniec. W miejscowości Przytoczna w województwie lubuskim odbędzie się w ten weekend 12. edycja ogólnopolskiego festiwalu tańca Dance Passion and Life. W tym roku wystartuje rekordowa liczba uczestników, ponad 2000 utalentowanych tancerzy z całej Polski zaprezentuje swoje umiejętności i miłość do tańca w 138 różnych stylach i kategoriach wiekowych oraz tanecznych. O szczegółach teraz Kamil Lewera i jego gość.
1: Naszym gościem jest Przemysław Us, prezes Stowarzyszenia New Dance Family oraz organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dance Passion and Life. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Ten festiwal ogólnopolski to już 12. edycja teraz przed nami. W najbliższy weekend będziemy świętować. Co w tym festiwalu jest takiego, że przyciąga zawsze tłumy z całej Polski?
2: No tak jest, to już jest jego 12. edycja. No, wypracowaliśmy sobie dobrą renomę. Powiem szczerze, zaczęliśmy rekrutację w lutym i pod koniec lutego już musieliśmy zamknąć listy startowe, ponieważ w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba, ponad 2000 tancerzy. Bardzo wiele zespołów z całej Polski do nas zjeżdża, także cieszymy się, że nasz festiwal cieszy się takim poważaniem.
1: W jakich prezentacjach będzie można zobaczyć tancerzy?
2: Bardzo wielu, bo generalnie mamy 9 kategorii tanecznych i 6 wiekowych poprzez disco, disco dance, hip-hop show, miniatury taneczne, inne propozycje taneczne oraz co nas bardzo cieszy, z roku na rok mamy kategorię 30+, czyli to są albo byli tancerze, albo rodzice dzieci tańczących w zespole lub po prostu osoby, które sobie gdzieś tam pokochały tą miłość do tańca i w tej kategorii w tym roku mamy aż 9 zespołów. W tym jest jeden zespół, który liczy sobie 60 lat i więcej.
1: Wow, to będzie bardzo wyjątkowo w tym roku.
2: Będzie bardzo wyjątkowo, będzie bardzo energicznie, będzie bardzo sympatycznie, a przede wszystkim będzie wiele, wiele zabawy, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o konkurs, to schodzi to troszeczkę na dalszy plan. Przede wszystkim liczy się dobra zabawa, atmosfera, którą zawsze staramy się jako organizatorzy zapewnić wszystkim uczestnikom.
1: Jeśli już mowa o konkursie, to wszystko też jest oceniane przez profesjonalne jury.
2: Tak jest. Mamy w tym roku bardzo takie, można powiedzieć, międzynarodowe jury z uwagi, że jeżdżą i oceniają po praktycznie całym świecie naszych uczestników. Jak co roku będzie to przewodnicząca naszego jury Anna Becker z Poznania, która jest z nami od początku festiwalu. W tym roku mamy panią Kasię Mieczkowską z Warszawy, Marcina Mrozińskiego również z Warszawy i nasz również stały bywalec Zbigniew Zibi Karbowski z Wrocławia.
1: Organizacja takiego wydarzenia wcale chyba nie jest łatwa, bo wy już jesteście teraz na dobrą sprawę na ostatniej prostej, ale już od kilku miesięcy pracujecie nad tym festiwalem.
2: Tak, oczywiście już pomysł samego festiwalu, wiele lat temu się zrodził, 12 lat temu można powiedzieć, ale z roku na rok zawsze coś wprowadzamy, coś zmieniamy po prostu pod kątem uczestników, ponieważ to uczestnicy mają czuć się dobrze na naszym festiwalu, dlatego staramy się po prostu robić tak, żeby przyjeżdżali do nas, cieszyli się tym całym tańcem, tą całą zabawą. Należy to oczywiście wspomnieć, że Radio Plus jest partnerem medialnym wydarzenia i to nie pierwszy raz, także bardzo serdecznie dziękujemy, że mamy tą opiekę medialną.
1: Festiwal odbędzie się w najbliższą sobotę. Wszystko rozpocznie się o godzinie 9:00. To jest pierwsza część, druga część o godzinie 11:30, a trzecia część o godzinie 16:00. Gdzie się spotykamy i kto może się pojawić na tym festiwalu?
2: Tak, de facto wstęp jest wolny dla każdego, tak? Ponieważ jest to impreza otwarta, chcemy, żeby popularyzować taniec, tak? Wśród dzieci, młodzieży przyjeżdżają zespoły nie tylko z naszego województwa, ale też z całej Polski, także każdy może przyjechać sobie i zobaczyć. Zaczynamy 30 maja, tak jak pan redaktor wspomniał, od godziny 9:00. W tym roku mamy festiwal podzielony na 3 części z uwagi na to, że mamy również rekordową liczbę nie tylko tancerzy, ponad 2000, ale samych prezentacji tanecznych jest 138. Także od samego rana, od godziny 9:00, podejrzewam, że do godziny 21:00 będzie królował na parkiecie sam taniec.
1: I wszystko oczywiście w hali sportowej przy ulicy Polnej 17 w Przytocznej, także zapraszamy Państwa w najbliższą sobotę 30 maja do Przytocznej na 12. Ogólnopolski Festiwal Tańca Dance Passion and Life. Naszym gościem był Przemysław Us, organizator tegoż festiwalu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy Państwa do Przytocznej.
0: A o szczegóły festiwalu pytał Kamil Lewera. Roxette teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego będu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna, bilety muzyczny.org.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, urządzasz mieszkanie, otwierasz firmę? Biuro Ochrony Gryf zainstaluje Ci system alarmowy.
2: Pamiętaj, Biuro Ochrony Gryf i możesz czuć się bezpiecznie. Zadzwoń 623 6907.
1: Alarmy i monitoring w mieszkaniach i firmach to Biuro Ochrony Gryf. Telefon 623 6907. Zgłoś się.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus.
7: Dwa pożary lasu w Lubelskiem i na Mazowszu. Za chwilę szczegóły. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy dla wojska. W najbliższą sobotę Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar lasu w rezerwacie Liski w gminie Międzyrzec Podlaski na Lubelszczyźnie. Szacuje się, że ogień objął już około 3 hektarów lasu. O szczegółach Arkadiusz Michlewicz.
8: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło od pilota lekkiego samolotu. Do akcji natychmiast zadysponowano 13 pojazdów pożarniczych, dwa kłady oraz drona. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 50 strażaków z gminy i miasta Międzyrzec Podlaski oraz gminy Drelów w powiecie bialskim. Na miejsce skierowano też grupę operacyjną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
7: O wiele większy pożar jednak na Mazowszu. Płonie około 5 hektarów lasu pod Wołominem. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, dwa dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Na miejsce jedzie nasz reporter, z którym połączymy się w kolejnym serwisie. Zagwarantuje szyfry nie do złamania. W Legionowie pod Warszawą podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska ma w sumie zaciągnąć pożyczki na ponad 180 miliardów złotych.
9: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
10: Dzisiaj tą kropkę nad i w programie SAFE. W programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
7: Mówili premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. To nie woda zabiła ptaki w Lublinie. Sanepid nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji w fontannie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
11: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
7: Martwe ptaki znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda.
6: Wiadomości radio. Plus.
7: 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. Od wielu lat z chorobą zmaga się prezes radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Helena Kładko oraz jej córka Monika.
12: To ja mogę powiedzieć przez pryzmat własny i mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje. Zachorowała jako 18-letnia dziewczyna właśnie. Zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka. To jest spotykanie się, złe widzenie, tam daje podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. To jest choroba mózgu.
7: W najbliższą sobotę, 30 maja, obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.
13: Jeszcze słonecznie na Pomorzu, niebo na ogół bezchmurne w całym regionie. Termometry pokazują od 13 do 16 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie 1022 hektopaskale. W nocy temperatura około 7 stopni. Jutro trochę chmur będzie nam towarzyszyć, ale będzie słonecznie i dużo bezchmurnego nieba. Termometry w piątek pokażą do 22 stopni.
6: Radio Plus.

Black and White Kombi w Radiu Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 20. Między innymi Lobo, Rod Stewart, Susan Vega, Alphaville, teraz Blondie Maria.

0: Loka i Susan Vega w Radio Plus. Susan Vega, która nie tylko pisze piosenki i gra na gitarze, ale jest też uznaną autorką, publikowała eseje, opowiadania oraz sztuki teatralne. 20 po 19, a za chwilę w Radio Plus człowiek, o którym mówiło się, że gra na niewidzialnej gitarze, słynął ze swojego bardzo specyficznego, żywiołowego stylu poruszania się na scenie. Jego gesty, no i ta wykrzywiona twarz, no i specyficzne układanie dłoni wyglądały, jakby właśnie grał na niewidzialnej gitarze. Joe Cocker za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Autopromocja.
8: Człowiek z bliska. Radości, problemy, zmiany.
9: O realnej władzy w naszych rękach po referendum w Krakowie Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. O pomaganiu Afryce i obostrzeniach na kontynencie Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata i główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Będzie też o Dniu Dziecka na oddziałach onkologicznych od Anny Ołtarzewskiej z Fundacji Mali Wielcy.
8: Człowiek z bliska. Dziś po 20 w Radiu Plus. Zaprasza Małgorzata Świtała.
7: Autopromocja.
1: Po reklamie.

0: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale Mielony ma dziś swoje święto. No, konkretnie hamburger. I choć kojarzy się on głównie z kuchnią amerykańską, to jednak jest to wynalazek niemiecki. Nazwa wywodzi się bowiem od miasta Hamburg, co łatwo zgadnąć. W XIX wieku emigranci przywieźli przepis. W Stanach kotlet umieszczono między dwiema kromkami chleba, co pozwoliło robotnikom wygodnie jadać posiłek w biegu, no i się, jak wiemy, przyjęło. No wiem, że już grubo po 18:00 współczesny Europejczyk nic już nie jada po takiej godzinie, no ale może w takim dniu, jak ktoś jeszcze nie świętował, jakiegoś chociaż małego cheeseburgerka? Rod Stewart w Radiu Plus, już za chwilę.
1: Reklama.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.

Lobo w Radio Plus, 12 minut do 20, do 20 jeszcze Lady Punky Spandau Ballet. O godzinie 20.00 Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, a po 20 audycja Małgorzaty Świtałe. Człowiek z bliska, z kolei od 23 na nocne światła zaprosi Paweł Krzemiński. Marek Machewicz, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
4: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny org.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Potężny pożar lasu niedaleko Warszawy. Za chwilę relacja naszego reportera. Lubelska parafia może odbudować spalony kościół. Sukces polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska po raz pierwszy zagra w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta poszukiwany od rana. Po południu ratownicy znaleźli ciało mężczyzny, który spadł z dużej wysokości. Jak zaznaczają toprowcy, w wyższych partiach Tatr wciąż panują trudne warunki. Miejscami zalega śnieg i jest bardzo ślisko. Policyjny Black Hawk pomaga gasić pożar lasu pod Warszawą. Ogromny pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Pożar objął kilkadziesiąt hektarów lasu. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak jestem, dzień dobry.
6: Mateuszu, ilu strażaków walczy z żywiołem?
7: W akcji gaśniczej bierze udział około 150 strażaków, ale ze względu na silny wiatr sytuacja jest bardzo dynamiczna i możliwe jest skierowanie kolejnych zastępów z okolicznych powiatów. Ogień początkowo obejmował około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lasu, jednak pożar szybko zaczął się rozprzestrzeniać.
8: To u nas widać
9: 40 km stąd.
8: 44 km.
9: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
7: Straż pożarna podkreśla, że na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. W działaniach z powietrza pomaga policyjny Black Hawk wyposażony w specjalny zbiornik, który umożliwia zrzut tysięcy litrów wody bezpośrednio nad linią ognia.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku dwóch osób na hulajnogach elektrycznych przy ulicy Troczewskiego w Kutnie. 51-letni mężczyzna zginął po zderzeniu z 15-latkiem. Upadł i uderzył głową w metalowy słup.
10: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
6: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Śledczy chcą powołać biegłego do spraw techniki jazdy i rekonstrukcji wypadków.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Lubelska parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego może odbudowywać spalony kościół. Jest już pozytywna decyzja o warunkach zabudowy, mówi proboszcz kościoła ksiądz Waldemar Sadecki.
11: Bardzo kościół się pewnie nie zmieni, natomiast chcemy na pewno zmodernizować od strony funkcji. No, wizją jest, by udało się w tym roku projekt złożyć w urzędzie, to byłoby wspaniałe. Też kolejne marzenie, by w przyszłym roku zrobić stan surowy zamknięty. To jest taka ogólna, powiedzmy, wizja, marzenie.
6: Odbudowę kościoła wciąż można wspierać. Szczegóły na stronie internetowej nsjdiecezjalublin.pl.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: A w nich życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną niespodziankę na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4 i 6-0. Po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego.
12: Piękna historia generalnie, bo Maja Chwalińska, jak wiadomo, awansowała do Roland Garros w kwalifikacjach. To jest bardzo utalentowana zawodniczka, przyjaciółka Igi Świątek, z czasów juniorskich i fajna sprawa, że wreszcie zaczyna na tej seniorskiej również arenie pokazywać swoje ogromne możliwości.
6: Mówił dziennikarz sportowy Michał Chojecki o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. 24-latka powalczy w sobotę. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari, a jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. Mecz Igi Świątek z Magdą Linetą w trzeciej rundzie w Paryżu. Z French Open odpadł jednak dzisiaj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francisem Tefo.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i co to się będzie dzisiaj działo? Najpierw niech tradycji stanie się zadość, stanie się dosłownie za 6 sekund. Zatem ja teraz będę przedłużać, przeciągać po to, żeby dokładnie w tej sekundzie powiedzieć 20 minęła 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Oby taki był dla nas wszystkich, a będzie, jeżeli spędzimy go wspólnie. Ja wiem, że część z Państwa w samochodach, gdzieś tam w drodze między jednym a drugim miastem, za każdy wpis, oczywiście nie od tych, za kierownicą. Dziękuję, to w mediach społecznościowych czasem gdzieś tam do mnie dociera, że ktoś jechał, słuchał i pyta, a co to? No jak to, co to? Człowiek z bliska w Radio Plus, nie może być inaczej. Dzisiaj będziemy na pewno w drugiej godzinie naszego spotkania daleko, daleko stąd, chociaż tematy bardzo bliskie, bo mówiąc o Afryce, będziemy pytać o to, co wydaje się kompletnie egzotyczne, odległe i w ogóle w życiu. Ebola, gorączka krwotoczna, pandemia się szerzy, nie u nas, w Afryce. No, pytanie tylko, czy przełamanie kolejnych granic państwowych oznacza również problem dla nas tutaj, w Europie, albo czy planując podróże wakacyjne, powinni to Państwo brać pod uwagę, czy nie. Bezpieczniej o Afryce będziemy mówić w kontekście jesieni i tego, co przed Stowarzyszeniem dla Świata. Bo jeżeli mają Państwo zbędne okulary, to na pewno jest dobry moment, żeby zastanowić się, co z nimi zrobić i pyk, od razu pstryk, rozwiązanie popłynie z Radia Plus. To wszystko jeszcze przed 22, ale po 21, a przed 21. No, skoro powiedział, że kładzie głowę i jeżeli to się nie sprawdzi, to w poniedziałek rezygnuje z pracy. To znaczy, że skoro jest czwartek, a my się dalej słyszymy z prezesem, szefem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Łukaszem Pawłowskim, znaczy, że się udało. Dobry wieczór. Cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Udało się to, o czym rozmawialiśmy w zeszły czwartek. To, co przykuło ich przynajmniej przez chwilę przykuwać uwagę, będzie. Pewnie będzie jakaś taka przerwa wakacyjna, potem znowu wzmożenie, zależnie od tego, jak to będzie z tymi datami wyborczymi, po referendum w Krakowie. Referendum, które zostało przez państwa uznane wartym uwagi i dlatego prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany. Rada Miasta się uchowała, chociaż też był taki moment, kiedy wydawało się, że żegnają się ze swoimi stołkami i nawet tak się zachowywali. Ja rozmawiałam z reprezentantami chwilę po 21 w niedzielę, no i takie miny bardziej marsowe. Ciekawe, jak wykorzystają teraz ten czas, który dostali, to swoje drugie życie i drugą szansę. Zostawię tutaj trzy kropki i pobiegnę do Łukasza Pawłowskiego z pytaniem. Trochę taki oddech, odsapnięcie po tym, co się działo w Krakowie?
2: Znaczy na pewno duże ów, bo muszę zmieniać pracy. Ja nic innego nie potrafię, jak badać i analizować, więc...
1: A ja gadać.
2: Przynajmniej na razie mam pracę i nie muszę rezygnować. Faktycznie tak rozmawialiśmy tydzień temu, to zresztą już rozumiem, że teraz będziemy się rozmawiać co tydzień o polityce.
1: Umówienie.
2: Ale... Tak to trochę było, jak rozmawialiśmy ostatnio, że no nic bym z tych danych już nie rozumiał, gdyby to referendum nie było ważne. Na całe szczęście i tutaj takim, i mam na to świadków, bo było to też w telewizji, mówiłem, że taki przedział, na który stawiamy, to jest pomiędzy 27 a 33% i wyszło w sam środek tarczy, bo ta frekwencja była 29,99%, ale od razu muszę posypać głowę popiołem, bo była mowa o tych radnych, którzy już się czuli zwolnieni. To też trochę nasza wina, bo w tym naszym badaniu Exit Poll ta frekwencja wyszła troszeczkę wyżej niż potem w rzeczywistości i oni już czuli się zwolnieni, więc z pracy nie rezygnuję, ale tam kilka rzeczy jeszcze poprawić trzeba.
1: Na czym polega specyfika określenia w ten sposób frekwencji? Bo co do zasady w wyborach parlamentarnych koncentrowaliście się nie na tym, ile osób poszło, tylko na tym, z czym wyszło, to znaczy gdzie krzyżyk został postawiony. To jednak troszeczkę inne pytania i badania niż sprawdzenie, ile w tak różnych miejscach w mieście osób zdecydowało się pójść zagłosować, bo były frekwencje dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo ponad to, co było ostatecznie, ale były też poniżej.
2: No, bo w referendum tak naprawdę dwa głosowania, czy dwa wybory tego wyborcy się mieszają. To znaczy w normalnych wyborach wyborca decyduje o tym, czy idzie na wybory, a potem decyduje, na kogo zagłosuje. Tutaj już tak naprawdę wzięcie udziału w referendum jest decyzją. Zresztą to było widać w tych wynikach. Tylko 2% z tych, którzy poszli na referendum, chciało prezydenta bronić. Więc jakby oni podejmowali decyzję już wcześniej. No i to właśnie to jest największy problem, w szczególności, że takich referendum w dużych miastach, to ostatnio było wiele lat temu, bardzo trudno jest takie coś zbadać. Okazało się, że dużo łatwiej, dużo dokładniej wyszło nam to przed wyborami, na realizując badania telefoniczne i pytając o różne rzeczy, o ocenę prezydenta i chęć udziału w wyborach, niż mając ankieterów w komisjach, z tego względu, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż w takim tradycyjnym badaniu, w tradycyjnych wyborach, na przykład parlamentarnych, gdzie ta frekwencja zazwyczaj w tych komisjach jest bardzo podobna, no bo te same osoby głosują, one różnie mogą głosować i to jest zawsze wyzwanie w exit poll. Tutaj mieliśmy te dwa wyzwania w jednym i troszeczkę wyszło wyżej.
1: Jakieś na pewno tylko czy zdradzalne i jawne wnioski na następne referenda?
2: Jeśli chodzi o naszą pracę, ja tu zawsze obiecuję poprawę, jestem bardzo ambitny i już od godziny 6 rano, gdy już wiedzieliśmy, że troszeczkę wyszło wyżej, już zastanawiałem się, co można by tu zmienić i poprawić, ale nie mogę zdradzić co, bo to jest najcenniejsza wiedza i w Polsce są tylko dwie firmy, które realizują badania exit poll i niech tak zostanie. Jeśli chodzi o inne miasta, bo to moim zdaniem jest ciekawe i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo moim zdaniem na Krakowie się nie skończy, to znaczy ja lubię się zakładać, to mógłbym się założyć, że w tej kadencji samorządu jeszcze do skutecznego referendum prezydenta miasta dojdzie i to, że realizowaliśmy badania przed wyborami w Krakowie, przed referendum i w trakcie, daje nam bardzo dużą wiedzę co do tego, jak to badać następnym razem przed, żeby znowu z przekonaniem powiedzieć, że jeżeli to nie będzie ważne, to rezygnuję z pracy, więc wydaje mi się, że będzie do tego okazja, żeby to sprawdzić.
1: Ja wiem, że głośno się Rzeszów zaczął pojawiać, ale kandydatów jest dużo, dużo więcej. Gdyby tak ryzykować do końca tego roku, komuś się uda zebrać głosy? Gdzieś to ruszy, pospolite ruszenie nomen omen?
2: Wydaje mi się, że do końca roku może być ciężko, z tego względu, że sam proces jest bardzo długi, to znaczy samo zbieranie podpisów trwa przynajmniej 2 miesiące, potem jest czas na ogłoszenie daty referendum. Każdy też próbuje celować tak, żeby nie było ani za gorąco, ani za zimno. Ci wszyscy organizatorzy, część z nich pewnie dopiero teraz podejmuje decyzję, więc co do, że to w tym roku będzie, to bym się nie założył. Przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku już bardziej, to znaczy tu już jest na to czas, bo można to zrobić właśnie tej jesieni, albo można to zrobić na wiosnę, więc wydaje mi się, że ten samorząd dostarczy nam dużo ciekawych informacji, bo w przypadku Krakowa ja uważam, że najciekawsze się już wydarzyło, to znaczy to referendum, odwołanie prezydenta pierwszy raz po 16 latach w tak dużym mieście i mam wrażenie, że to jednak było wielkie zaskoczenie, mimo że mówiliśmy, że będzie ważne, ale nikt nam nie wierzył jak zwykle. To okazało się, że jest wielki szok, ale wydaje mi się, że te wybory w Krakowie już tak nie będą nas pasjonować, że to będą bardzo lokalne wybory.
1: Ja pamiętam swoją rozmowę chwilę po tych waszych wynikach z jednym z inicjatorów referendum i zapytałam go o to, czy już wie, że będzie kandydował. On mówi, że z natury jest pesymistą i był pewien, że to się nie uda i właściwie jest w takim szoku, że on musi jeszcze się nad tym zastanowić. To zastanowienie pewnie będzie trwało teraz tygodniami, no a potem zacznie się kampania, ale rzeczywiście ona może już nie wywoływać tyle emocji, no chyba że, i tutaj od razu sama sobie zaprzeczę, że koalicja nie wystawi jednego kandydata, tylko wystawi tylu kandydatów, ile tylko może, bo chętnych to naprawdę nie brakuje.
2: To prawda, ale akurat z tego punktu widzenia te wybory w Krakowie będą takim troszeczkę cyrkiem politycznym. Wystartuje tam wielu polityków, o których większość państwa nigdy nie słyszała. A te główne partie, które zazwyczaj nakręcają uwagę opinii publicznej, nakręcają media, nakręcają internet, czyli Koalicja Obywatelska i PiS, mogą na tych wyborach wygrać najmniej, a mogą też bardzo dużo stracić. Ja uważam, że obie te partie główne będą starały się unikać trochę tego tematu. Znaczy PiS nie jest w stanie wygrać w Krakowie. Koalicja Obywatelska jest w stanie, ale chociaż byłoby to bardzo, bardzo trudne i po tym referendum, i po nastrojach w Polsce. Więc wydaje mi się, że te dwie główne partie odpuszczą. Będziemy mieć trochę takich bardzo charakterystycznych kandydatów w Krakowie, którzy będą się kłócić o to, którą ulicę należy wyremontować, a którą nie. Nie sądzę, że widzowie i słuchacze w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy na wsi podkarpackiej będą bardzo z takimi emocjami śledzić to, co się dzieje w Krakowie.
1: Pewnie nie, chyba że tam gdzieś na Podkarpaciu będą patrzyli na to, co się wydarzy w Rzeszowie. Ale tak, ciężej będzie utrzymać zainteresowanie kraju przy okazji wyborów tak lokalnych. Referendum mogło pokazać, że ludzie mają moc i że mają taką możliwość. Ja wiem, że do tego są jeszcze potrzebne pieniądze, ale że to pospolite ruszenie ma sens, jeżeli ma się ten wspólny cel. Jeżeli chodzi o wybory, to już po czynach ich poznacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To po przerwie w takim razie będziemy po czynach albo i po nazwiskach poznawać tych, którzy zdecydowali się stanąć u boku albo wręcz przeciwnie tego, który przegrał. Mało tego, będę oczywiście dopytywać o to, kto poszedł, z czym, przeciwko komu to było głosowanie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
0: Radio Plus.
19: Radio Plus.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Aleksander Miszalski to były prezydent Krakowa, Stanisław Krazik to obecny komisarz Krakowa, a to też postać na pewno w Małopolsce znana, chociaż być może Państwo pamiętają, bo to również poseł, wojewoda Małopolski, kiedyś burmistrz Niepołomic. Szukałam, sprawdzałam dużo o nim opinii, ale takich technicznych. Zatem okej, niech to trwa. W tej chwili zresztą on był wiceprezydentem miasta. Kto następny? Na to przyjdzie czas. Na razie trochę tych nazwisk ogólnopolskich już się pojawiło wśród chętnych. Czy ostatecznie pójdą ci, którzy są rozpoznawali w skali kraju, czy postawią poszczególne partie na współpracę, to pewnie się w tych momentach wykuwa i decyduje, bo ambicji nie można odmówić wszystkim tym, którzy już mówili, no Krakus powinien być kandydatem. Są też tacy, którzy mówią, proszę nie mówić na nas Krakus, bo to nas obraża. To tylko Krakus o sobie może powiedzieć, że jest Krakusem. Zatem pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krakowa bardzo ciepło. Również tych rdzennych, którzy lubią być wyróżniani. No i będziemy spoglądać, jak tam i co tam. A na razie od Łukasza Pawłowskiego chciałabym wydostać wiedzę dotyczącą tego, kto tak naprawdę głosował i przeciwko czemu. Bo te dane, kto poszedł głosować przeciwko rządowi, a kto poszedł głosować przeciwko prezydentowi, no to... Oj, to jak, nie powiem, że pasuje jak pięć do oka, no ale no coś tak mniej więcej. Jak to się rozkładało?
2: No, mniej więcej 25% tych, którzy poszli na referendum w Krakowie, zapytani przez nas, co było takim większym mobilizatorem ich, żeby do tego referendum pójść. Czy sprzeciw przeciwko prezydentowi, czyli żeby go odwołać, czy sprzeciw przeciwko władzy ogólnopolskiej, czyli rządowi Donalda Tuska. Więc 1/4 powiedziała, że rząd Donalda Tuska. Co ciekawe, bez tej 1/4 to referendum byłoby nieważne. Więc gdyby to referendum dotyczyło wyłącznie Krakowa, wyłącznie strefy czystego transportu, wyłącznie zadłużenia miasta, czyli tych lokalnych tematów, to referendum nie byłoby ważne. I ta polityka ogólnopolska często się w samorządzie miesza. Dokładnie tak samo było w wyborach przyspieszonych w Rzeszowie, gdy prezydent Fiołek zostawał prezydentem. Tam była wysoka frekwencja, wyższa niż w samych wyborach, już potem w normalnym terminie. Z tego względu, że dla wielu wyborców wtedy opozycyjnych, czyli dzisiaj partii rządzących, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, to był taki głos, że tam wybierzemy na złość Kaczyńskiemu prezydenta w Rzeszowie naszego i tutaj wygramy. Podobne mechanizmy, z tego względu, że tak jest nasz ten system skonstruowany, że jak już wybierzemy sobie parlament, to z nim nie możemy nic zrobić przez 4 lata, nic nie możemy zagłosować, powiedzieć, ja bym chciał odwołać Donalda Tuska, a takiego prezydenta można albo wybrać, albo odwołać w referendum, więc to jest trochę taka zastępcza walka. Bez tej 1/4, która poszła zagłosować przeciwko Tuskowi, referendum nie byłoby ważne i tu jest moim zdaniem najważniejszy wniosek z tego. Takich miast, których rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej albo związani z Koalicją Obywatelską, jest bardzo dużo. To Koalicja Obywatelska dominuje wśród prezydentów największych miast. I jeżeli 1/4 idzie na wybory tylko dlatego, żeby Tuskowi zrobić na złość, to robi się bardzo niebezpieczna sytuacja dla wielu tych prezydentów.
1: A gdyby tak patrzeć na partyjny podział, czy przypadkiem Aleksandra Miszalskiego nie odwołała Konfederacja z partią Razem? Taka egzotyczna koalicja?
2: Znaczy, najwięcej, musimy pamiętać o tym, że najwięcej jednak było wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo ich jest więcej niż wyborców Razem czy Konfederacji. Ta frekwencja wśród wyborców partii Razem jest zaskakująca. Z tego względu, że ponad 40% wyborców, wszystkich wyborców, którzy są w Krakowie, partii Razem poszli na to referendum, w przeciwieństwie do takich wyborców jak Koalicja Obywatelska czy Lewica. Więc oni tutaj się przyłożyli do tego odwołania. Najwyższa frekwencja była wśród wyborców Konfederacji. Co ciekawe, frekwencja wśród wyborców partii Grzegorza Brauna nie była aż tak wysoka jak wśród innych partii prawicowych. co też może nam sugerować, że być może w tych sondażach ogólnopolskich notowania partii Brauna są trochę przeszacowane, znaczy, że ten wyborca nie jest gotowy, ale być może jego polityka samorządowa nie interesuje, ale w wyborach parlamentarnych pójdzie, więc na pewno poszedł odwołać Miesielskiego wyborca prawicowy w dużej części, ale właśnie wyborca prawicowy, który po pierwsze motywowany był z polityką ogólnopolską, no i w tym wszystkim pomogli wyborcy partii Razem, którzy mówili absolutnie tylko sprawy lokalne, Kraków nas interesował, bo w tej grupie tak ten podział wyglądał.
1: To też jest śmieszne, jak to wygląda w tych reakcjach pierwszych, zaraz po głosowaniach, jak przegrywa Miszalski, to mówią, to jest lokalne referendum, to lokalne sprawy, tutaj tylko lokalna polityka decyduje. Zakładam, że gdyby wygrał, to byłoby to kolejne poparcie dla

0: od każdej ze stron pokazujemy, że Koalicja Obywatelska ma poparcie w okolicach 38-39%. Ktoś się łapie za głowę i mówi, no ale jak to, przecież Miszalski przegrał, a tutaj 39% dla Koalicji Obywatelskiej. Jak to możliwe, przecież rząd popiera tylko 30%. Ale prawda jest taka, że Koalicja Obywatelska po prostu nie ma konkurencji po tej stronie, po stronie tej liberalnej, centrowej i absolutnie dominuje nad przede wszystkim swoimi partnerami, ale dominuje też nad Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj to od tego, czy to wystarczy, na razie nie wystarczy, żeby rządzić po 27 roku, ale na pewno jest to taka silna pozycja, prawda, partia, która może zdobyć 210-215 mandatów, to daje na pewno duże możliwości Donaldowi Tuskowi, żeby tą politykę tak konstruować, że być może te pozostałe 15 mandatów się znajdzie i kolejna kadencja.
1: Pozostałe 15 mandatów. No i diabeł tkwi w szczegółach, bo musiałaby Lewica się bardziej postarać, żeby było z czego dobierać, bo zakładam, że gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, no to byłby kazus z poprzednich wyborów, wygrane nie rządzi?
0: Byłaby sytuacja, znaczy gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, które wchodzą do parlamentu, to tak, no bo mielibyśmy polski parlament, który byłby złożony z bardzo dużego klubu Koalicji Obywatelskiej i prawie cała reszta byłyby to partie prawicowe. Lewica w naszym sondażu dostaje tych mandatów 7 czy 8, a bardzo często w naszych sondażach jest w ogóle poniżej progu. Więc mogłoby się to oczywiście powtórzyć. Co ciekawe, uważam, że mogłoby się powtórzyć jeszcze jedna sytuacja, to znaczy, że do Senatu wybory mogłaby wygrać także prawica, jeśli chodzi o pakt prawicowy senacki, jeżeli te partie by się dogadały. Kiedyś dogadały się partie dzisiejszej koalicji rządzącej. Mieliśmy pakt senacki w 2019 roku i to się udało też w 2023. Więc polska polityka jest bardzo przewrotna i bardzo sprawiedliwa, bo może się też skończyć właśnie tym, że Koalicja Obywatelska osiągnie absolutnie najwyższy wynik, wygra wybory, a i tak rządzić będzie Jarosław Kaczyński z Konfederacją i Grzegorzem Braunem.
1: Oj, tak między nami nikt nie słucha. To jest możliwe?
0: Oczywiście, że jest możliwe. W polskiej polityce wszystko jest możliwe. Zresztą politycy dzielą się, wypowiedzi polityków należy dzielić na te przed wyborami i te po wyborach i one są często bardzo różne. Tych scenariuszy jest naprawdę bardzo dużo. Ja osobiście uważam, ale tu się już zakładać nie będę, że ta sytuacja jest dużo bardziej remisowa niż pokazują sondaże, z tego względu, że zupełnie nie mówimy o tych partiach, które są poniżej progu. Polska 2050, PSL czy Partia Razem, a one tak długo pod tym progiem nie będą. Nie dlatego, że nagle przybędzie wyborców dla Polski 2050, ale one się w jakiś sposób dogadają. Jakby to te partie są charakterystyczne, bo one w mediach mówią, nie, w naszych sondażach to my mamy w ogóle 7-8%, a one doskonale wiedzą, jakie jest poparcie, więc próbują tak się dogadać, tak konstruować te listy, żeby jednak ten próg przekroczyć. A jak przekroczą, no to już mamy 230 do 230 i teraz pytanie, komu będzie łatwiej, żeby przegłosować w Sejmie swojego marszałka, swojego premiera i swój rząd.
1: Ja wiem, że ta kampania pewnie po wakacjach to już tak na całkiem dobre się rozpocznie, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne roku 2027, mimo że to jeszcze jedne wakacje, jeżeli chodzi o te wybory, a tych jeszcze nie zaczęliśmy. Prawda jest taka, że to będzie zacięty bój, naprawdę maksymalnie zacięty bój. Czy dużo, czy w ogóle cokolwiek zależy od dalszej postawy prezydenta, już nie mówię Krakowa?
0: To prezydent Karol Nawrocki jest bardzo takim aktywnym członkiem tej debaty publicznej. Dużo bardziej niż wszyscy poprzedni prezydenci. Choć w naszych sondażach to Karol Nawrocki nie wpływa na poparcie dla partii prawicowych, ale za to jego zaangażowanie wpływa na to, że to poparcie dla niego jest coraz niższe. To znaczy taki zaangażowany prezydent, który staje po jednej stronie sporu i jest takim właśnie głównym przeciwnikiem obecnego rządu, powoduje, że to poparcie dla niego też się polaryzuje. I tutaj pytanie, jak długo ten potencjał prezydencki, właśnie zawsze prezydenci mieli taki potencjał, że mieli większe poparcie, wyższe poparcie niż partie, które ich popierały, a tutaj się może okazać, że to się za chwilę zrówna. Więc wydaje mi się, że na razie tego efektu nie ma. Na pewno nie ma takiego efektu, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to teraz prawica idzie po władzę.

0: tak się nie okazało. Okazało się, że dalej mamy remis. Tak jak w wyborach prezydenckich, ja zawsze to powtarzam, najniższa różnica w historii wyborów prezydenckich, z taką różnicą wygrał Karol Nawrocki. O tym trzeba zawsze pamiętać, bo żyjemy w Polsce naprawdę podzielonej pół na pół. Tak idealnie, idealnie pół na pół i wszystko się może wydarzyć w każdych wyborach, i prezydenckich, i parlamentarnych.
1: Myślę o tych rzeczach, które się w tej chwili pojawiają, które gdzieś tam mogłyby potencjalnie wpływać na decyzje wyborców w przyszłym roku. Na pewno nie jest to ciągnący się i niekończący spór o praworządność. Proszę wybaczyć, to już tak wyświechtane słowo, ale pozwolę sobie go użyć, bo żeby koncentrować się na Sądzie Najwyższym, znowu Krajowej Radzie Sądownictwa, przepychankach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę mało kogo to już interesuje. Runęły te posągi, runęły te pomniki sprawiedliwości, takiego postrzegania nienaruszalnych instytucji. Chyba nie uda się ich odblokować w najbliższym czasie. No ale nie to...
0: To jakby powiedzenie, to jest za mało. Przede wszystkim Polacy nie rozumieją już absolutnie tego sporu. To, że już ich nie interesuje, to jest jedno, ale nikt, nawet ci bardzo zaangażowani tego sporu nie rozumieją, więc na pewno to nie będzie. Zresztą tematem też nie było to ani w 23, ani w 25 roku. Zawsze decyduje portfel i to, jak nam się żyje, ile płacimy za rachunki i za lekarstwa, ile płacimy za jedzenie. To zawsze decydowało w Polsce od wielu, wielu lat. I to samo będzie w 27 roku.
1: Ja wiem, że masło już bywało po 10 zł, teraz po 99 groszy. Takie promocje się zdarzają i gdzieś przynajmniej w tę stronę spoglądając jest nieźle, ale na każdą inną stronę patrząc jest tak źle, że człowiek mocno trzyma się za portfel. Już o tym systemie ochrony zdrowia nawet wspominać nie będę, bo długie audycje już temu poświęciłam i mam takie wrażenie, że ile byśmy my tutaj nie powiedzieli, na ile pomysłów nie wpadli, to i tak nie zmienimy tego za pstryknięciem palców albo dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale takie rzeczy jak na przykład system kaucyjny i opodatkowanie tych, którzy zbierają butelki. To są takie rzeczy, które nas nie interesują, bo mamy pieniądze i to nie my zbieramy. Czy to może wpływać? Czy te ceny benzyny, które na przykład zostaną, zakładam, że około wakacji uwolnione, no może nie w pierwszej turze, ale pewnie lada moment tak się zdarzy. I to nie jest tak, że ja za długo mówię i mówię i mówię, Łukasz Pawłowski się rozłączył, tylko gdzieś tam coś z internetem nie zagrało, więc mam nadzieję, że za chwilę się ostatecznie raz jeszcze na antenie spotkamy. Ale te wszystkie rzeczy, takie malutkie rzeczy, które państwo zapewne też dostrzegają, na pewno też widzą, patrząc na to, co dzieje się w związku z cenami, no gdzieś tam to będzie tworzyło rzeczywistość. Stanęłam na maśle i benzynie. Słyszymy się znowu?
0: Słyszymy się znowu. Z benzyną jest bardzo, bardzo śmieszna historia z tego dnia, że rząd postanowił do tej benzyny dopłacać i teraz jest w bardzo trudnej sytuacji, bo...
1: Nie może się wycofać, wakacje.
0: Nie może się zdecydować, bo okazuje się zrezygnować z tego względu, że będzie na niego, że on te ceny podniósł. Jest w pułapce, a rząd doskonale sobie zdaje sprawę, że Polacy właśnie decydują w wyborach nie tematami światopoglądowymi czy tematami mniej ważnymi, tylko właśnie tym, ile płacą na stacji paliw. To jest prawdziwa polityka, z tego sobie absolutnie zdaje rząd Donalda Tuska sprawę. Jak tu zrobić tak, żeby tutaj tych cen nie tak nie podnieść?
1: Ja nie wiem, co oni z tym zrobią, szczerze powiedziawszy. Naprawdę nie wiem, co oni z tym zrobią. Bo teraz już była mowa, że około weekendu majowego, no to tak głupio, no bo przecież weekend majowy. Nie udało się, przedłużyli. Potem, no dobrze, to do końca maja. Teraz zorientowali się, że czerwiec, no ale za moment Boże Ciało. W związku z tym też długi weekend. I to tak będzie trwało. Może po pierwszej fali wakacyjnej, ale to wtedy zezłoszczą się ci, którzy na urlop pojadą dopiero w sierpniu. Nie ma dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o wszystko to, co w konsekwencji gdzieś tam paruje z naszych portfeli, a przy urnach się znowu materializuje. No, tacy już jesteśmy i tak to wszystko wygląda. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to zawsze powtarzam, nie jako przekleństwo, ale jako podziękowanie, że możemy być świadkami tego wszystkiego. Zatem dziękuję. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza. Za dziś, za tydzień nie obiecuję, bo Boże Ciało, ale potem to kto wie.
0: Dziękuję bardzo, ale to jest bardzo, bardzo miła tradycja z panią redaktor porozmawiać.
1: Bardzo się cieszę.
0: I czarach palisz.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Na pewno będziemy jeszcze spotykać się w Radio Plus. Zatem mogą Państwo być pewni, że jeżeli chodzi o jakieś analizy, które gdzieś tam na koniec sezonu korci mnie, żeby zrobić takie podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło, o czym Państwo już nawet nie pamiętają, bo przecież ten czas tak szybko leci. Zatrzymamy się na chwilę na bardzo konkretnej dacie. Na 1 czerwca. Po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Tak jak 26 maja media społecznościowe były pełne tych zdjęć, uścisków i uśmiechów, tak znowu to się wydarzy w poniedziałek, bo wtedy będzie pierwszy dzień czerwca. I o ile dzień mamy, mam nadzieję, że mamy świętowały, o tyle dzień dziecka. Rozumiem, że mamy już szykują przynajmniej od tego 26. Co tam zrobić tego pierwszego, żeby tym razem zaskoczyć, no ale bez przesady z tymi prezentami, żeby jakoś tak, no nie za dużo, żeby to nie tylko takie rzeczy materialne, tylko żeby ten czas był ważny. Proszę się tak przyznać i zajrzeć w głąb siebie, ile osób właśnie w ten sposób gdzieś tymi ścieżkami podążało. Jeżeli przeliczały panowie, czyli mamy, ojcowie, dziadkowie, pieniądze tylko ile w tym roku, no to błagam, nie róbcie tego. To naprawdę najważniejsze, ja wiem, że to jest takie, no po prostu truizm, no. No najważniejszy jest czas, ale na Boga jest. Dlatego tego nie kupimy w żaden sposób. Czas i no i to bycie razem, bycie z tym dzieckiem, tak żeby rzeczywiście czuło się wyjątkowe. I przyznam szczerze, kiedy ja byłam dzisiaj w przedszkolu na dniu rodziny, dzieci śpiewały dla mamy i taty, umęczone jak nie wiem co, ale brawo one. No i to jest przedszkole, w którym są też dzieci z domów dziecka. No i o ile każdy tam maluch wyglądał gdzieś za swoimi przedstawicielami, bo to połowa w pracy, połowa w biegu, połowa tu, połowa tu, to już nie mogę powiedzieć o trzeciej części, bo przecież się nie da, ale w każdym razie część tu, a część wpada w ostatniej chwili. I patrzyłam na te dzieciaki z domu dziecka, no i zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby się nie czuły w żaden sposób inaczej, źle, gorzej, same, bez tych przytulasów. Ja akurat mam tak, że jak wchodzę do przedszkola, to pierwsze, pierwsze przybiega, ale właśnie ta trójca, żeby się gdzieś tam przytulić, oni są przyzwyczajeni, że przychodzimy, witamy się, jakoś to jest. No i jak ten dzień dziecka dla nich przygotować? Jak przygotować dzień dziecka w takich miejscach, gdzie wszyscy starają się, żeby było jak najwięcej uśmiechu, ale rzeczywistość skrzeczy po kątach, siedzi gdzieś i tam i gra sobie z wszystkim tym, co dla nas najważniejsze. Tak samo jest na oddziałach onkologicznych. Przyznają Państwo, że to też nie jest takie proste. A dlatego uśmiechu dużo jesteśmy w stanie zrobić. Anna Ołtarzewska też i to nie raz. I to nie od dziś. Fundacja Mani Wielce. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, przyznam szczerze, że siedzi mi to, jak nawet nie muszę zamykać oczu, żeby widzieć akurat to jedno konkretnie dziecko, które miało problem z tym śpiewaniem, co dla mamy, co dla taty. Dwoje sobie z tym całkiem nieźle radziło, ale to jedno było takie nie w tym miejscu i nie w tym czasie. Nie da się pominąć takich dni, nie da się wytłumaczyć, że będzie inaczej, bo nie wiadomo, czy będzie inaczej. Jak sprawić, żeby ten dzień dziecka zmazał to, co być może w dniu mamy gdzieś tam taką plamą, której nie da się zetrzeć, zostało?
2: No przede wszystkim dla tych naszych podopiecznych najważniejsze jest bycie nie w tej samotności. Bycie z kimś, kto przytuli, kto porozmawia, kto wyciągnie tą dłoń do nich i po prostu będzie. Dla tych dzieci to jest ważne, bo te dzieci naprawdę nie potrzebują prezentów. One prezenty mają, one są zaopiekowane, one wspaniałe mają te ciocie, te panie opiekunki, które są, panie wychowawczynie, które są z nimi w tych placówkach. I podejrzewam, że na takich przedstawieniach szkolnych te panie też są jako przedstawicielami tej placówki, żeby te dzieci czuły się zadbane, zaopiekowane, że one nie są same, że one mają dla kogo wystąpić. Więc dla tych dzieci najważniejsze jest to, by być. By z nimi spędzić ten czas, uśmiechnąć się, zabrać na rower, zabrać na spacer, zabrać w miejsca, o których one marzą by zobaczyć. Więc to jest najważniejsze i ten przyszły, nadchodzący dzień dziecka będzie właśnie taki. Będziemy z tymi dziećmi, naszymi.
1: To zawsze, jak słyszę naszymi dziećmi, myślę sobie, brawo wy, to cudownie, że jesteście. Problem polega na tym, że was jest za mało, a ich jest więcej.
2: Ale my tak ustalamy sobie z tymi naszymi placówkami ukochanymi, że może 1 czerwca nie jesteśmy we wszystkich miejscach naraz, Ale pamiętajmy jedno, my jesteśmy z tymi naszymi placówkami, z tymi naszymi dziećmi przez cały rok. My nie jesteśmy tylko od święta, nie jesteśmy tylko od Dnia Dziecka, bo my z tymi naszymi podopiecznymi spotykamy się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Zabieramy ich, spełniamy ich marzenia. I oni wiedzą, że nawet jak my nie podjedziemy do tej naszej placówki, która na przykład jest daleko od Warszawy, my zawsze zrobimy jakąś paczkę. My zadzwonimy, my porozmawiamy, zadzwoni ciocia Ania, porozmawia, zapyta się, co u nich słychać. Planujemy już przyszłe wyjazdy, przyszłe niespodzianki, co chcecie zrobić. One wiedzą, że my jesteśmy i to jest najważniejsze.
1: I mają odwagę mieć marzenia.
2: Do tych marzeń, no tutaj to musimy poruszyć ten temat, że te dzieci nie mają niestety marzeń i one nie wierzą w te marzenia. Mamy placówki, gdzie widzimy już ten progres, to przejście takie, jeśli spędzamy z nimi bardzo dużo czasu. Ja za każdym razem mówię, słuchajcie, wy musicie mieć marzenia, bo marzenia nas wyciągną na tą fajną drogę, na tą fajną naszą przyszłość, co chcemy w życiu osiągnąć. Bo to, że jesteście w tej placówce, to nie jest wasza wina, chociaż te dzieci myślą, że to jest właśnie ich wina. One boją się marzyć. Bo jak rozmawiałam z naszą Agatą i pytam się, Agata, dlaczego nie napisałaś mi swoich marzeń w liście? A po co ja mam napisać, jak to i tak się nie spełni? Spełni się. Ostatnio napisało do mnie dwóch chłopaków z naszej placówki, że chcą skoczyć ze spadochronem.
1: O matko.
2: Powiedziałam,
1: jedyne.
2: Słuchajcie, jesteście niepełnoletni, ja nie wezmę jako fundacja, jak to się mówi, odpowiedzialności za was, ale jestem w stanie wam to zrobić, spełnić wasze marzenie. Gdzie ich zabrałam? Zabrałam ich do Flyspotu. Nadaliśmy. Dzieci, słuchajcie, pierwszy raz uniosły się w tunelu aerodynamicznym i słuchajcie, to było tak niesamowite. Tam była ich dziesiątka. Wszystkie spróbowały tych swoich sił. Bały się, były przerażone, ale oczywiście mamy swojego ambasadora Patryka Sandacha, którego serdecznie pozdrawiam. Patryk się nimi zaopiekował, przygotował ich do lotu, wszystkie komendy, wytłumaczył. Jak dzieci wyszły z tego flyspotu po tych takich dwóch godzinach, to słuchajcie, pierwszy raz widziałam tak uśmiechnięte dzieci z placówki. Naprawdę. I to, mówi ciocia, spełniło się moje marzenie, ale ja byłem na ziemi. Jak to możliwe? Wszystko jest możliwe i wszystko możemy spełnić.
1: Jakie są te najbardziej niespełnialne marzenia? Dom? Rodzina?
2: Tak. Mamy chłopczyka, który został przywieziony do placówki, ma 13 lat. Przywiózł go tata, dosłownie postawił go pod drzwiami placówki, powiedział, że on go oddaje i to było przed świętami. Powiedział, że go oddaje, on jedzie do pracy do Niemiec i on nie chce już mieć z nim nic wspólnego. Chłopak 13 lat. I słuchajcie, pytałam się, bo to było dzień przed naszymi prezentami, naszą podróżą do placówki z prezentami i pytam się, pani dyrektor mówi, jakie marzenie ma chłopak? No, dom. Okej, domu nie możemy mu dać. Co możemy sprawić, by na chwilę zapomniał o tym i się uśmiechnął? No, jest fanem koszykówki, on lubi Jordany, jakieś buty. Okej, słuchajcie, zabrałam się za przygotowanie, pojechałam do sklepu, wybrałam mu Jordany i w momencie, jak go zobaczyłam tego dnia i zobaczył te Jordany, no po prostu tak się ucieszył i w tych Jordanach cały czas chodził. I jedna pozytywna sytuacja, ten cały finał tej sytuacji to jest to, że zaopiekowała się nim partnerka tego ojca, zaadoptowała go i ten chłopczyk już jest w swojej nowej rodzinie. Więc tu jest naprawdę cudowne zakończenie. Tak, więc warto marzyć. Warto opiekować się tymi dziećmi. Warto podjechać do tych dzieci, bo te dzieci też potrzebują kontaktu z człowiekiem zewnętrznym, czyli można być wolontariuszem, można podjechać do placówki, można się spotykać z tymi dziećmi. Oczywiście pani dyrektor jest sprawdzana dana osoba, czy jest karana, czy jak to wygląda jej sytuacja życiowa i przeszłość, bo to wiadomo wszystko, dopuszczenie dziecka do osoby obcej, no to wiadomo, to jest droga, ale można być takim wolontariuszem, można podjechać, można raz w miesiącu się spotykać na rower, na spacer.
1: Bardzo dawno temu, siedząc tutaj w studiu, rozmawiałam z psychologiem, ale też z dyrektorami placówek, bo był taki pomysł, był taki program i tutaj zależy, którego psychologa zapytać. Jedni powiedzą, że to ten czas i tak jest dobry, inni powiedzą, to oczywiście zależy od dziecka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ulubiona odpowiedź psychologów, to zależy. Branie dzieci z domów dziecka do siebie na święta, do swojej rodziny, do zupełnie innej sytuacji, żeby pokazać, że takie rzeczy są, mogą się zdarzyć i żeby mogły zaobserwować, jak wygląda funkcjonowanie w rodzinie. Z jednej strony, wiadomo, super, bo to jest ten moment, kiedy dziecko wychodzi i jest w innym świecie. Z drugiej strony musi wrócić z tego świata do swojego świata. I nie można temu dziecku obiecać w żaden sposób, też ci się to uda, bo nie można obiecywać rzeczy, które nie są realizowalne tu i teraz. Ja ciągle mam wątpliwości, gdzieś tam mi siedzi ten program w głowie, ale takich placówek na terenie całej Polski jest mnóstwo. Wolontariuszy sporo, ale mogłoby być więcej. Zdecydowanie więcej. Wy macie pod swoją opieką placówki nie tylko w dużych miastach.
2: Nie, my mamy w całej Polsce. Mamy na Śląsku, mamy na Podkarpaciu i mamy placówki, które do nas się zgłaszają z prośbą o wsparcie bycia dla tych dzieci, spełniania marzeń tych dzieci. I proszę mi wierzyć, te marzenia są różne, bo wiadomo, no, dzieci z placówek, o czym marzą? No na przykład nastolatkowie marzą o iPhone'ach najlepszych, no. Ale to też, my też nie możemy pokazać i dawać im wszystkiego tego najdroższego, tak? Bo w tych placówkach, wiadomo, ty będziesz miał lepszy iPhone, a ja mam po prostu słabszy zestaw, nie wiem, najtańszy i będzie rywalizacja między tymi dziećmi. Więc to też trzeba umieć, jak to się mówi, rozdzielić. Staramy się tym dzieciom wpajać, że marzenia oczywiście materialne mogą być, natomiast my chcemy spełniać te marzenia niematerialne, czyli zabierać dzieci do radia, do telewizji, latanie w tunelu aerodynamicznym, jazda konna, gra na gitarze, żeby te dzieci się rozwijały.
1: Ich umiejętności.
2: Ich umiejętności. I my szukamy ich umiejętności. Znowu w grudniu mamy koncert przyjaciół fundacji i już mam dwie dziewczynki, które napisały do mnie, że marzą zaśpiewać na dużej scenie. I oczywiście to spełnimy, bo musi tak być. Ja będę płakać na widowni, wiadomo, ja będę mocno trzymać kciuki, ale spełnimy to marzenie, przygotujemy dziewczyny i dadzą radę.
1: Kto je przygotowuje?
2: My mamy takie studio, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę.
1: Pewnie.
2: Mamy studio Famę na warszawskim Ursynowie. Bardzo fajne studio. Tam śpiewa nasza Oliwka, nasza najmłodsza ambasadorka fundacji. Oliwia, pozdrawiam cię, Oliwia Johnson, była ostatnio w bardzo takim fajnym programie. No, zaszła bardzo daleko i Oliwia właśnie z tymi dziewczynami wyjdzie na tą scenę, zaśpiewają, a Studio Famy po prostu
1: przygotuje. Przygotuje. Stresuje się? Stresują się wyjściem na samą scenę, czy nie?
2: Nie. Zupełnie. Bardziej ja się stresuję. One mi tak jak Agata rok temu mówiła, ciocia, weź, wyluzuj. Ja to naprawdę wyjdę i zaśpiewam. Ja to cała w nerwach byłam.
1: To naprawdę. Stres się udziela.
2: Tak, tak, powiem, że tak. Jak skończył się cały koncert, to tak mnie głowa bolała, ale wiedziałam, że wszystko wyszło, wszystko się udało tak, jak miało być.
1: No i to jest najważniejsze, ale to nie można przejmować tego stresu, absolutnie.
2: Można.
1: Nie, właśnie nie można. Trzeba gdzieś znaleźć sposób, żeby on się uwolnił. Czy są takie dni i momenty, kiedy bezsilność zwycięża?
2: No czasami ja mam taką bezsilność, bo nasze dzieciaczki, te dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, tak jak my to mówimy bardzo oficjalnie, to są dzieci z domów dziecka. I te dzieci z domów dziecka też potrzebują nas. My robimy nasze zbiórki, robimy przeróżne akcje, ale to wcale nie jest takie proste, żeby się przebić w dzisiejszym świecie i zebrać pieniążki na dzieci z domów dziecka. Ale my jesteśmy. Ja jestem osobą taką, która się nie poddaje i walczę o te dzieci, bo mam wrażenie, że to są moje dzieci i walczę o nie jak lewica. Pomimo tego, że mam trójkę swoich dzieci i moje dzieci bardzo lubią ze mną jeździć na takie akcje i bardzo lubią mi pomagać w tym wszystkim i wiedzą, że jak coś robię, czy jakieś prezenty są u nas w domu, czy jak jedziemy na zakupy do sklepów z odzieżą, z zabawkami, to wiedzą, że my jedziemy kupić te prezenty, bo nie wiem, Dzień Dziecka jest i robimy w placówce jakąś akcję. Czy teraz 2 czerwca jadę na oddział Instytutu Matki i Dziecka, robimy bajkowe wejście na oddziały, będzie Stitch, będzie Olaf, będzie Kubuś Puchatek i oczywiście będą jakieś drobne prezenty dla tych najmłodszych, które są w tym dniu w szpitalu. I to jest może nie onkologia teraz, ale teraz wchodzimy na oddziały wad metabolicznych, neurologii dziecięcej, które też nie są łatwymi oddziałami, no i chirurgii dziecięcej. I te dzieci po prostu przez ten dzień na chwilę zapomną o tym bólu i się uśmiechają.
1: To są też takie rzeczy, bo Dzień Dziecka w domu dziecka, w ogóle pomoc domom dziecka i tak jest lepiej niż było, jeżeli chodzi o sytuację takich placówek. Natomiast ciężko powiedzieć, czy jest lepiej, czy nie lepiej, jeżeli patrzymy na placówki medyczne, dlatego że tam za każdym razem trafia inna historia. Historia człowieka, który cierpi razem z rodziną.
2: Tak.
1: to też jest, z jednej strony rodzice patrzą z ulgą, jak dziecko się uśmiecha, z drugiej strony oni, dla nich to jest te 5 minut takiej opieki wytchnieniowej.
2: No i wsparcie generalnie dla rodzica przede wszystkim, bo nie zapomnę naszego ostatniego wejścia z naszymi spadochroniarzami, gdzie weszliśmy na oddział neurologii dziecięcej. Poznałam Natalię, która ma 14 lat i przyjechała z Wielkiej Brytanii, Polka, żeby leczyć się w Polsce, bo mamy jednych z lepszych lekarzy i oddziałów w ogóle w Polsce, więc jestem dumna z tego bardzo. No i Natalia nie potrafiła stanąć na własne nogi. Nie wiedziała, nie wiedząc dlaczego. Po prostu stawała na własne nogi, nogi zaczynały jej drżeć. I lekarze do tej pory nie wiedzieli dlaczego. I była w tym szpitalu. Widziałam uśmiech, widziała, że walczy, że idzie do przodu i że wierzy, że będzie dobrze.
1: Z Anną Ołtarzewską to jest tak, że nigdy dość. Fundacja Mali Wielcy. Zostało nam dosłownie 25 sekund. Jak pomagać?
2: Wspierać. Mamy naszą zbiórkę Na się pomaga. Mamy jeszcze troszkę czasu do tego naszego wspaniałego domu dziecka, więc zapraszam. Każda złotówka się liczy. Wspierajcie nas, a my spełnimy dziecięce marzenia i pojawią się uśmiechy.
1: Wszystko ma sens. Wszystko ma sens, jeżeli łączy się z dobrem, bo ono wraca. Zawsze. To jest świetna inwestycja. Jedyna, która ma pewny zwrot. Anna Ołtarzewska, Fundacja Mani Wielcy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego
2: bardzo dziękuję dobrego. Za zaproszenie.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i tak oto minęła 21. Nawet się Państwo nie zorientowali, a jednak. Pierwsza godzina za nami, druga przed nami i trochę po pierwszej godzinie mam nadzieję, że nadziei tchnęłam w tych wszystkich, którzy po drugiej stronie, nie tylko jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, że coś się dzieje, coś się ruszyło, ale też, że są tacy ludzie jak Anna Ołtarzewska, którzy po prostu gdzieś tam na boku wszystkiego tego, co w życiu na co dzień robią, przy trójce swoich dzieci, jeszcze tak się angażują w te wszystkie dzieci, no, które po prostu potrzebują obecności. Przede wszystkim obecności, ale też takich różnych gestów. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy to proszę się nie zastanawiać, bo ja rozumiem, że być może Fundacja Mali Wielcy nie ma tak wielkiego przebicia i transmisji w telewizji i w sieci jak Łatwogang. Chwała mu za pomoc, ale proszę pamiętać też o innych. O tych dzieciach z domu dziecka, które być może właśnie dzięki takim zbiórkom dostaną coś, co pomoże im potem normalnie funkcjonować. Ja wiem, że ciężko obdzielić te wszystkie zbiórki, ale no, ale gdyby tak raz na jakiś czas jakąś jedną wybrać, nie ma wpłaty zbyt małej, żeby nie była potrzebna. Po prostu każda jest dobra i każda się liczy i każda ma znaczenie. Zatem, drodzy Państwo, było już miło, to teraz główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Witamy serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Pani.
1: Bo tak się zdarza niestety ostatnimi czasy, że co gdzieś wybuchnie, no to ja muszę od razu do źródła i zapytać. Całkiem niedawno mówiliśmy o hantawirusie, no i on wydaje się, że już sobie po prostu poszedł. Znaczy gdzieś tam jeszcze ciągle jest, zakładam.
2: Tak, oczywiście, ale jeżeli chodzi o to ognisko zakażeń na statku, sprawa jest już w tej chwili pod pełną kontrolą. Pojawiły się dwa przypadki jeszcze tych osób, które były na kwarantannie spośród pasażerów. Jedna osoba i jedna osoba z załogi, ale to są wciąż przypadki, które zakaziły się jeszcze w czasie podróży. W tej chwili wszystkie te osoby, bo i pasażerowie, i załoga są już na lądzie, są albo w szpitalach, albo właśnie w kwarantannie. I tak naprawdę można powiedzieć, że nowych zakażeń, takich, które by dotyczyły osób spoza statku, nie mamy. Mało tego, nie mamy też przypadków ciężkich i śmiertelnych, a więc bilans tego zdarzenia jest taki, że mamy 3 osoby zmarłe i 10 osób zakażonych żyjących, z których w tej chwili wydaje się, że większość jest w takim stanie, że rokowanie jest pozytywne i te osoby nawet, które były w szpitalu w takim gorszym stanie, to w tej chwili mówi się o tym, że są w stanie stabilnym. Więc można powiedzieć, że dogasa to ognisko, przy czym no, nie wolno jeszcze zamykać go w zupełności w naszej świadomości, bo do 21 czerwca ta kwarantanna będzie trwać. To jest ten okres 42 dni od zakażenia do pojawienia się objawów. Ten okres wylęgania jest długi w przypadku tego wirusa i stąd tak długa kwarantanna dla wszystkich.
1: To mamy pod kontrolą i dzieje się dokładnie tak, jak pan mówił, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy. No, to, że akurat rozszerzyło się, to, że wybuchło, no to jeszcze sprzyjała sytuacja pod tytułem statek. Jesteśmy wszyscy zamknięci w jednym miejscu, a gdzieś tam proszę pamiętać o tym, żeby chodząc między takimi na przykład starymi strychami, miejscami, gdzie szczury sobie to lubią mieszkać, no żeby jednak no, dbać o to, żeby kontakt był najlepiej zerowy, a jeżeli nie zerowy...
2: Albo zakładać maseczkę.
1: No dokładnie.
2: Tak? Albo o tym, żeby chronić układ oddechowy, czyli nos i usta, żeby zasłonić w trakcie, kiedy coś sprzątamy, gdzie czuć wyraźnie odchody myszy czy szczurów, po prostu zabezpieczyć usta i nos maseczką, bo wtedy możemy spokojnie te czynności wykonywać i nie grozi nam zakażenie. Dobrze jest też pamiętać, że tego typu miejsca jak śmietniki, jak jakieś wysypiska śmieci, jakieś miejsca, gdzie są resztki żywności. To są też miejsca, gdzie bardzo często gryzonie funkcjonują, bo tam mają po prostu, tam się żywią i niestety też tam łatwo odchody i łatwo się zarazić. Więc wszyscy ci, którzy mają styczność z tymi właśnie miejscami, muszą być ostrożni, muszą pamiętać o tej osłonie nosa i ust, przy czym w Polsce, jeszcze raz podkreślam i to przypominamy, nie ma hantawirusa typu Andes, który przenosi się między ludźmi, więc jeśli nawet dojdzie do zakażenia hantawirusem w Polsce, to nie powstaną kolejne przypadki zakażone przez chorego, ponieważ te odmiany wirusów hanta, które są w Europie, nie są zdolne do przenoszenia się między ludźmi.
1: Pełna wiedza i pełna zgoda. Mam nadzieję, że ta profilaktyka gdzieś tam mimo wszystko nam została w głowie i nie będziemy się musieli aż tak tym przejmować. Ale potem przychodzi taka sytuacja, w której być może teraz beztrosko państwo zastanawiają się, a dokąd tym razem na wczasy. Oczywiście jak nie zabraknie paliwa lotniczego z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, ale na razie zostawiamy takie perturbacje. Zakładamy, że te plany są i że te plany będą realizowane przez państwa. Afryka. Poleciłby pan tak po prostu wakacje gdzieś na afrykańskim kontynencie?
2: No gdzieś to nie. Jednak gdybyśmy teraz mieli wybierać kierunek podróży, to odradzałbym Afrykę Środkową. Jest w tej chwili lista, no powiedzmy, 7 krajów, które należałoby raczej omijać. Na czele z Demokratyczną Republiką Kongo i z Ugandą, bo tam przypadki już są. Przy czym to też należy podkreślić, że to nie dotyczy terenu całego kraju, czyli to, bo to są ogromne kraje, przecież Demokratyczna Republika Kongo jest większa niż jeden kraj w Europie i to, że w jednym niewielkim obszarze tego kraju jest w tej chwili ognisko epidemiczne, nie oznacza, że 1000 kilometrów dalej jest ebola, więc to też trzeba patrzeć na mapę w taki sposób, że jest to taki styk krajów, południowy Sudan, Tanzania, Uganda i właśnie Demokratyczna Republika Kongo i tam na pewno nie należy w tej chwili wybierać się na wakacje, ponieważ to jest teren uznany za teren epidemiczny i no łatwo sobie wyobrazić, jak sytuacja będzie wyglądała za 2-3 tygodnie. Tam będzie tych zachorowań kilkanaście, pewnie tysięcy. Dziś mamy już prawie 1000. Liczba przypadków bardzo szybko rośnie, bo to ognisko trwa już 2 miesiące prawdopodobnie i dopiero zostało 2 tygodnie temu ujawnione, a w rzeczywistości ono trwa już dużo dłużej, tylko było najprawdopodobniej ukrywane przez rebeliantów, którzy nadzorują w tej chwili i to oni tam, można powiedzieć, rządzą w tej akurat prowincji. Więc to jest problem, który wymknął się na pewno, czy nie był pod kontrolą i w tej chwili też nie można powiedzieć, żeby on był pod kontrolą w takim sensie, że już udało się przerwać krążenie wirusa. Ten wirus wylęga się 2 razy krócej niż hanta, czyli 21 dni, więc te osoby, które zaraziły się tydzień czy 2 tygodnie temu, one zachorują dopiero za tydzień, prawda? Więc my cały czas jeszcze będziemy widzieli rosnącą liczbę zachorowań, a im więcej jest chorych, tym więcej jest szans, że ktoś chory będzie próbował z tego terenu przemieścić się gdzieś, nie wiem, szukając pomocy medycznej, czy nawet uciekając przed tymi zachorowaniami, no ludność się będzie przemieszczać i to jest pewnego rodzaju ryzyko, że w ten sposób epidemia się rozszerzy na kolejne kraje.
1: My możemy nie mieć pełnej wiedzy. Oczywiście planując wyjazdy, proszę brać pod uwagę te wszystkie kraje, w których są w tej chwili obostrzenia i które wskazywane są przez również polskie władze. Natomiast ja z kilkudziesięcioletnim dziennikarskim doświadczeniem zawsze mam takie z tyłu głowy, no a jeżeli my nie wiemy, gdzie i jak daleko to się rozszerza. WHO dość alarmistycznie, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o sytuacji w Afryce. Tym alarmem jednak powinniśmy się przejąć?
2: Tak, znaczy proszę zwrócić uwagę, że Demokratyczna Republika Kongo to jest bardzo duży kraj w samym środku Afryki. W związku z tym, jeżeli mówimy o krajach, to, które graniczą z tym regionem, no to jest ich, jeśli się nie mylę, kilkanaście. Więc oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy w tej chwili rozważać w ogóle podróży do Afryki, ale no, ulubione kierunki podróży Polaków to na przykład Tanzania, która ma spory fragment granicy właśnie z Demokratyczną Republiką Konga, czy właśnie jakaś Zambia, prawda, czy Etiopia, no to są kraje, które są w pobliżu. To też trzeba oczywiście podkreślić, że dopóki mamy w tej chwili dwa kraje objęte tym ogniskiem epidemicznym, czyli właśnie Uganda i Demokratyczna Republika Kongo, nie można absolutnie przekreślać podróży w ogóle do Afryki, na przykład, nie wiem, Afryki Północnej, typu, nie wiem, do Egiptu, do Libii, do Algierii czy do Maroka. Można oczywiście bez problemu się wybrać. To nie ma powodu. Tak samo na południe Afryki, do Republiki Południowej Afryki czy do Namibii. Więc po prostu ten środkowy pas afrykański należy w tej chwili moim zdaniem uznać za obszar dużego ryzyka i nie tylko dlatego, że wirus się tam pojawił, ale też dlatego, że w tej chwili jest tam no, w jakimś sensie chaotyczna sytuacja, również jeżeli chodzi o ogromne ilości sprzętu transportowanego do tego obszaru pomocowego. Mnóstwo w tej chwili jest tam sił i środków gromadzonych, a więc lotniska są pełne transportów medycznych i tak dalej, bo po prostu jest organizowana w tej chwili tam akcja pomocy. Więc to nie jest dobry moment, żeby kręcić się też tam na zasadzie turystów, którzy mogą wpaść przez przypadek nawet w jakąś sytuację trudną, gdzie będą, nie wiem, jakieś konwoje jechały i utkniemy gdzieś po prostu w środku dżungli czy w jakimś mieście bez możliwości wyruszenia dalej. Więc to na pewno nie jest dobry moment, żeby planować podróże akurat właśnie w tym pasie środkowej Afryki, co nie znaczy, że patrząc na mapę Afryki, która jest ogromnym kontynentem, można znaleźć miejsca, gdzie spokojnie na wakacje czy na wypoczynek można pojechać.
1: No to w takim razie po przerwie powiemy, o co chodzi. Co to jest ta ebola? Bo o ile nazwa się już przedostała gdzieś tam do naszej świadomości z powodu medialnego rozgłosu, o tyle, no nie wiem, czy jakbym tak wyszła na ulicę i zapytała, to wszyscy byśmy wiedzieli. No to spokojnie, poduczymy się za chwilę po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Jak będę dłużej mówić, to będę mogła powiedzieć dokładnie co do sekundy. 23 w tej sekundzie. Zatem główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski nauczy nas teraz, co to jest ten wirus Ebola, bo gdzieś tam przylepione jest do tego sformułowanie gorączka krwotoczna i to już brzmi fatalnie, ale to nie do końca to oddaje. To jest jakby jeden z rodzajów. Jak to wytłumaczyć? Ja się nie będę mądrzyć, ja posłucham.
2: Podobnie jak mówiliśmy o hantawirusie, to również gorączka Ebola nie jest jedną chorobą. Mamy tych podtypów wirusów Ebola kilka i tak jak w przypadku hantawirusa mówiliśmy o rzadkim zjawisku pojawienia się zakażenia pod typem Andes, podobnie w tej chwili w przypadku eboli mamy do czynienia z atakiem rzadko stwierdzanego wirusa, który notabene nazywa się bardzo trudno, bo się nazywa Bundibugyo, czyli od nazwy prowincji, w której został pierwszy raz wykryty, to jest nazwa afrykańska, więc Bundibugyo czy Bundibugyo to jest podtyp tego wirusa Ebola, który dopiero trzeci raz tak naprawdę od pierwszego wykrycia w 2007 czy 2008 roku wywołał epidemię. Czyli to jest znowu sytuacja, kiedy rzadko występujący wirus atakuje na sporą skalę i my nie jesteśmy przygotowani na to, my jako ludzkość, ponieważ dotychczas na tyle rzadko występował ten wirus, że nie mamy ani szczepionki, ani skutecznego leku. Oczywiście mamy różne eksperymentalne produkty, które w tej chwili będą zresztą ordynowane tym chorym, bo trzeba ich leczyć i nawet jeżeli nie mamy do końca pewności, czy te leki, które będziemy im podawać są super skuteczne, ale będziemy przynajmniej próbowali leczyć tych ludzi środkami, które mogą być przynajmniej w teorii skuteczne. Więc to jest ta trudność, że wirus rzadko spotykany, wirus dodatkowo jeszcze niestety nie mamy na niego skutecznych sposobów leczenia czy zapobiegania. A sama choroba właściwie nie różni się od innych podtypów wirusa Ebola, czyli rzeczywiście jest to gorączka krwotoczna, czyli człowiek, który choruje, w pierwszej części tej choroby, w pierwszym okresie właściwie ma objawy typowo, nie wiem, grypowe, czyli bóle mięśni, osłabienie, bóle głowy, jakieś właśnie gorączkowe stany czy podgorączkowe i po kilku dniach rozwija się już uogólnione zakażenie mające niestety charakter tak naprawdę uszkodzenia układu krzepnięcia, stąd mówimy, że krwotoczna gorączka, czyli mamy po prostu krwawienia z różnych miejsc naszego organizmu, często z jelit, czyli ta biegunka, która się dołącza, albo kaszel, kończy się tym, że krwawimy. No a dodatkowo pojawia się zapalenie w całym organizmie, bardzo silny stan zapalny, który powoduje, że po jakimś czasie funkcja nerek, funkcja wątroby, funkcja płuc ustaje i w ten sposób prowadzi to do śmierci. Bardzo wysoka śmiertelność towarzyszy tej chorobie. No w niektórych szacuje się, że to może być nawet połowa pacjentów. Na szczęście na razie te szacunki się nie potwierdzają w stosunku do tej grupy, która jest w tej chwili już rozpoznana, bo jest tam około 1000 przypadków, zmarło około 250 osób, więc no jednak nieco niższy jest ten odsetek, nie 50%, a 25%, ale to jest dopiero początek tej całej historii i wydaje mi się, że tych zgonów z całą pewnością będzie jeszcze więcej. Leczenie jest właściwie tylko podtrzymujące, czyli nie mając skutecznych leków, możemy tylko pomagać chorym w przejściu tej ostrej fazy, czyli uzupełniać utratę krwi, czy nie wiem, podłączać do dializy, czy do sztucznego płuca, jeżeli to jeszcze ma sens. Oczywiście mówimy o Europie, czy o rozwiniętych krajach z dostępem do pełnej medycyny. Pamiętajmy, że to, co dzieje się w Afryce, kompletnie odbiega od tego obrazu, bo mamy tam zachorowania w najbardziej, można powiedzieć, dzikim obszarze, zaniedbanym też od strony pomocy medycznej. Tam po prostu ludzie są pod gołym niebem albo w namiotach i udzielana jest im podstawowa pomoc, czyli proste kroplówki, jeżeli w ogóle są uzupełniające płyny i tak naprawdę to jest w większości przypadków jedyna pomoc, jaką ci ludzie mogą uzyskać. Stąd ta śmiertelność pewnie będzie większa, no bo przy braku pomocy medycznej de facto pacjenci mają dużo mniejsze szanse na przeżycie.
1: Czy to nie jest trochę tak, bo ebola wraca w zachodnich mediach przy okazji tego, co dzieje się w Afryce, że do tej pory ona nie przełamywała granic i dlatego nie było takiej nawet potrzeby ani myślenia, zaangażowania zachodnich koncernów po to, żeby spróbować znaleźć na to lekarstwo. Czy przesadzam?
2: Trochę tak. Znaczy, to nie do końca tak jest, bo mieliśmy kilka przecież wielkich epidemii eboli w Afryce i ostatnia taka przecież alert, no być może część Państwa to pamięta, 2014 rok i były przypadki przywiezione z Afryki do Europy i do Stanów i tu chorowała nawet przecież...

0: że każda osoba powracająca w tej chwili na przykład z Afryki, z terenów objętych tym pasem środkowej Afryki jest po prostu pod nadzorem. Niektóre kraje już wprowadziły kwarantannę dla osób wyjeżdżających na przykład z Konga, więc taka osoba się po prostu nie pojawi w społeczności, dopóki nie minie czas wylęgania choroby. Tutaj szanse na to, że ten wirus się upowszechni i nagle zrobi się, nie wiem, jakaś epidemia czy pandemia, są bliskie zeru, bo to nie ma takiej siły też przenoszenia, ponieważ ten wirus nie przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, więc nie zarażamy się przez powietrze, przez oddech, tylko musimy dotknąć chorego lub jego jakichś wydalin czy wydzielin, czy przedmiotów skażonych przez niego, żeby się zarazić. A więc tutaj też ta droga przenoszenia nie jest tak prosta, jak przy COVID-zie, chociażby grypie, czy właśnie nawet przy hantawirusie, co także wyklucza możliwość powstania jakichś masowych zachorowań poza Afryką. Warto też przypomnieć, że czy opowiedzieć taką historię, która jest typowa dla tych ludów, które zamieszkują tereny objęte w tej chwili epidemią, że tam jest kult przede wszystkim bardzo pielęgnowany kult postępowania ze zmarłymi. Tam się opłakuje tych zmarłych, tam się z nimi przebywa, dotyka.
1: Ale zmarły też zaraża?
0: Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć, że w czasie tych wszystkich rytuałów pogrzebowych najwięcej się ludzi zaraża, bo jest bezpośredni kontakt, dotyk ze zmarłym, zanim ten wirus umrze razem z tym zmarłym, mija przynajmniej 48 godzin, czyli przez ten czas po śmierci jeszcze jesteśmy zagrożeni zakażeniem od zmarłego. Więc to jest ten problem, którego ci ludzie nie rozumieją, że natychmiast należy zwłoki po prostu skremować. To jest najprostszy sposób przerywania transmisji i oni się nie zgadzają na to. Wykradają zwłoki z magazynów, ze chłodni, żeby te rytuały odprawić, bo dla nich to jest święta rzecz. Więc to jest bardzo trudne od strony kulturowej też postępowanie w tych ogniskach epidemicznych i tak jak to wyglądało w 2014 roku, to wręcz wojsko pilnowało zmarłych, żeby można było ich ciała skremować, żeby nie doprowadzić do kolejnych zachorowań.
1: Są informacje o tym, że wolontariusze, którzy przenosili zwłoki, również się zakazili i
0: tak,
1: przyznam szczerze,
0: że
1: to mi zapaliło taką lampkę nad głową, ale jak to? A jeżeli to jest taki problem, to też w kwestiach kulturowych niestety on może się okazać na dłuższą metę po prostu nierozwiązywalny. Stąd badania, próby szczepionek?
0: Tak, bo od tego też zaczęliśmy, że w poprzednich epidemiach mieliśmy do czynienia z innymi podtypami wirusa Ebola typu Zaire czy typu Sudan i na te podtypy mamy. Nawet szczepionki były używane w poprzedniej epidemii i zostały przetestowane i są. Natomiast niestety to nie dotyczy tego podtypu, który w tej chwili zaatakował w Kongo, więc świat się pochylił nad tym i też wyprodukowano leki, które przeciwko tamtym typom były testowane. Natomiast niestety mamy do czynienia z nowym podtypem, który dopiero musi być pod tym kątem badany. Zresztą jest już uruchomiony cały proces naukowy. Szacuje się, że około 6 miesięcy potrzebujemy, żeby wytworzyć skuteczną szczepionkę.
1: 6 miesięcy. Mówimy to w czwartek 28 maja i zastanawiamy się, jak to ostatecznie wszystko będzie wyglądało. Bardzo dziękuję za ten czas. Obyśmy mogli się spotykać przy jakichś przyjemniejszych rzeczach, a nie, że ciągle gdzieś na świecie wybucha coś, co jeżeli nie będzie tak naprawdę potraktowane rozumem, to może się okazać histerią.
0: No tak, ale bardzo też dobrze, że Państwo zapraszacie, bo mamy szansę też obalać różne mity, które już krążą w internecie, że to jest następna pandemia wymyślona przez jakieś siły polityczne. To wszystko jest nieprawda. Dobrze jest posłuchać naprawdę, co się wydarzyło, po to, żeby też nie popadać

0: jakąś panikę, żeby nie dać się zastraszyć i planując na przykład wyjazdy, po prostu rozsądnie wybrać kierunek, który jest bezpieczny i tutaj nikt nie straszy, nikt nie terroryzuje, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, bo najgorszym naszym wrogiem jest niewiedza.
1: Zawsze mówię, że wiedza daje spokój. Wszystko się składa idealnie. Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, bardzo dziękuję za ten czas.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Proszę pamiętać o tym, że człowiek z bliska jest właśnie od takich chwili, takich momentów. U nas zawsze znajdą Państwo po prostu wiedzę. Wiedza w każdej sytuacji daje spokój. Również o tym, co można zrobić jeszcze w Afryce, ale to już będzie po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Nie wiem jak państwo, znaczy po fakcie państwo będą wiedzieli, czy tak, czy nie. Ja na pewno bardzo czekałam i to nie pierwszy rok chyba w swoim życiu na to spotkanie, które teraz nastąpi. Bo ja jestem okularnikiem, mąż jest okularnikiem, dzieci są okularnikami, a że wszyscy już mamy trochę za sobą, to par okularów w domu tona. No może troszeczkę przesadziłam o jakieś kilkaset kilogramów. Tak czy inaczej, czy nie jest tak, że państwo nie wiedzą, co z tym zrobić? No bo leży, no wyrzucić szkoda. Przecież to dobre. No ale na mnie nie pasuje i nie dlatego, że wyrosłam, tylko dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie wada mi się zmieniła. No to ja mam dla państwa rozwiązanie w postaci jednej osoby. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie Dla Świata. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór wszystkich, witam radiosłuchaczy.
1: Dobrze trafiłam, prawda? Jak z okularami? To do stowarzyszenia.
2: Wspaniale, oczywiście, że tak. My całkiem niedawno rozpoczęliśmy taką akcję Okulary dla Świata, bo stowarzyszenie nazywa się też Dla Świata. I w ramach tej akcji zbieramy właśnie niepotrzebne już nam tutaj w Polsce okulary, bo zamierzamy je podarować osobom, które będą naszymi pacjentami w Afryce.
1: Ja już nie pierwszy raz o tym słyszę i za każdym razem się to, mam zamiar zabrać i potem coś gdzieś ucieka. Co trzeba zrobić, żeby dostarczyć te okulary?
2: Wystarczy je do nas wysłać. Jesteśmy w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 32. Nasz adres można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dla Świata www.dlaświata.org. No i cóż, ktoś z tych okularów, proszę państwa, bardzo się ucieszy. Można podarować komuś szansę na lepsze widzenie, bo w Afryce taka szansa oznacza naprawdę bardzo wiele.
1: Zmianę statusu społecznego niemalże, prawda?
2: Dokładnie. To jest też tak, że nawet jeśli jakieś dziecko źle się uczy, to bardzo często przyczyną tego jest to, że to dziecko zwyczajnie nie widzi. Nie widzi, co jest napisane na tablicy, nie może tego przepisać do zeszytu i bardzo często wszyscy myślą, że to wina tego dziecka, natomiast bardzo zdarza się, że winny jest oczy. Brak okularów. Oczy tego dziecka, na które zupełnie nie ma wpływu. Tam okulary noszą tak nieliczne osoby, że one wręcz świadczą o statusie społecznym. Po okularach można poznać osoby, które pochodzą z lepszych, z tak zwanych lepszych rodzin, osoby tak zwane wyżej urodzone, osoby, które wykonują jakiś bardzo ważny tam na miejscu zawód.
1: Jak to jest, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania tych szkieł, bo akurat w mojej rodzinie jest tak, że żadne z nas nie ma tylko po prostu wady wzroku, minusów czy plusów, bo to jest bardziej skomplikowane. Czy macie wystarczająco ludzi dużo do tego, żeby po prostu dokładnie zmierzyć, zbadać te okulary, jeżeli ktoś nie pamięta, jakie ma?
2: Oczywiście, że tak. Mamy wolontariuszy. Jeśli ktoś jest z Poznania, to zachęcamy, żeby został również naszym wolontariuszem. Mamy frontofokometry. To są takie urządzenia do przeprowadzania badań mocy okularów. Natomiast nie przyjmujemy okularów cylindrycznych, bo z cylindrami jest tak, że bardzo trudno je potem dobrać do osoby z tą wadą, więc generalnie nie. Natomiast takie zwykłe wady, plusy, minusy, nie muszą być równe, mogą być różne na różne oczy, natomiast takie bardzo chętnie przyjmiemy. Przyjmiemy też bardzo chętnie ciemne okulary, czyli tak zwane okulary przeciwsłoneczne, bo tam w Afryce słońce jest ogromnym problemem. Ja sama wielokrotnie bywałam w Afryce z misjami okulistycznymi i widziałam takich ludzi, którzy przychodzili tylko po to, żeby dostać ciemne okulary.
1: Tylko takie po prostu.
2: Bo na przykład cierpieli z powodu zapalenia spojówek, z powodu światłowstrętu. Ale były też osoby, które miały taką widoczną niedyspozycję. Na przykład spotkałam dziewczynę w Republice Środkowoafrykańskiej, która tam trwała wtedy wojna domowa i dostała odłamkiem w oko i tego oka zwyczajnie nie miała i ona bardzo wstydziła się tego, że tak wygląda. I dla niej te okulary były naprawdę odmienieniem życia. Takie zwykłe ciemne okulary. Więc jeśli ktoś z Państwa takie posiada, to zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej akcji.
1: Na pewno się takie też znajdą, na pewno w wielu domach. Ileż to jest takich par, a te już nie modne, a tych już nie noszę, a te już nie, bo mam 10 innych. To naprawdę wystarczy po prostu, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. To skoro zwykłe plusy, minusy, nie cylindry, dopytam jeszcze o progresywne.
2: Też mogą być. O, progresywne okulary to nigdy nie spotkaliśmy żadnego pacjenta, który przyszedł do nas w okularach progresywnych, oprócz rodziny cesarza Bokassy, która do nas dotarła, przemierzyli wiele kilometrów, żeby spotkać się z okulistami, więc tak, takie również, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że są na świecie ludzie, którzy nigdy nie byli u lekarza, ludzie, którzy nigdy nie byli u okulisty. W samej Republice Środkowoafrykańskiej, 5-milionowym kraju, na cały kraj jest tylko 5 okulistów. Więc naprawdę, kiedy przybywamy z tą misją, z misją dla świata, z naszymi okulistami, to ustawiają się tak długie kolejki, że praktycznie moglibyśmy tam być wiele miesięcy, a abyśmy tych pacjentów wszystkich nie zdołali przebadać.
1: Jedziecie jeszcze nie teraz, bo to jest jeszcze czas na zbieranie okularów i przygotowanie. Październik, listopad, kiedy wyjazd?
2: Dokładnie, listopad. Mhm. Pani redaktor, już przygotowujemy. Właśnie wkrótce będę rozmawiać w sprawie zakupu mikroskopu, bo takie operacje zaćmy są bardzo, bardzo precyzyjne, do tego potrzebny jest mikroskop. No i cóż, za nami już pierwsza misja Stowarzyszenia dla Świata, wszystkie kolejne już niebawem. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony www.dlaświata.org, tam dowiedzieć się można więcej o naszej działalności, bo Stowarzyszenie dla Świata pomaga również najmłodszym mieszkańcom Afryki.
1: W jaki sposób?
2: My finansujemy dożywianie i to takie bardzo podstawowe dożywianie, jak na przykład zakup mleka początkowego dla noworodków, bo kiedy w Afryce, co jest niestety bardzo częste, kobieta umiera przy porodzie, bo tam porody odbywają się w naprawdę niesterylnych warunkach. Bardzo często te kobiety umierają z racji zakażeń okołoporodowych, z racji sepsy. Więc kiedy dochodzi do takiego zakażenia, mama umiera, zostaje dziecko. To dziecko... U nas mleko jest jakby czymś bardzo ogólnodostępnym do dostania w każdej aptece. Natomiast tam w takim dalekim interiorze aptek nie ma. Nie ma mleka. Mleko bywa tylko w stolicy, jest bardzo drogie. Więc takie mleko ratuje dzieciom życie. Mamy również, bardzo chcemy i zależy nam bardzo na edukacji dzieci. I prowadzimy taki program adopcji, wirtualnej adopcji.
1: Jak to? To znaczy, wiem, które dziecko wspomagam, wybieram, czy po prostu przekazuję pieniądze, wierząc, że wy się już tym zaopiekujecie dalej?
2: Aha, to znaczy wiem, które dziecko. Mhm. Natomiast dzieci przyznawane są losowo. Ja sama mam taką córeczkę 14-letnią, której finansuję edukację. To nie jest wysoki koszt, to jest 100 zł miesięcznie. Natomiast w ramach tych 100 zł ta dziewczynka może naprawdę zmienić swoją przyszłość. Gdyby nie ta sytuacja, ona z pewnością nie byłaby w stanie, jej rodzice nie byliby w stanie zapewnić jej tej edukacji. 14-latka, która zostaje w domu, to nie jest wcale rzadkość w Afryce. Tak się bardzo często zdarza. No i cóż, taka 14-latka za chwilę wychodzi za mąż, ma już swoje dzieci i ciężko pracuje w pocie czoła na ich utrzymanie. Natomiast pójście do szkoły całkowicie zmienia bieg jej życia. Ona dzięki tej szkole może zdobyć zawód. Później wyjdzie za mąż, będzie miała mniejszą liczbę dzieci i lepiej będzie mogła o nie zadbać.
1: To jest nieprawdopodobne, bo ja o Afryce rozmawiałam 10 lat temu, 20 lat temu i niestety, ja wiem, że to się i tak zmienia. Z perspektywy tych lat to i tak się zmienia, ale to nadal są te problemy, o których my, biegnąc, kompletnie zapominamy. Jeżeli my pobiegliśmy kilkadziesiąt lat do przodu, to oni może w tym czasie rok, dwa, trzy. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chcę źle zostać odebrana, ale zapominamy w naszym pędzie, że są ludzie, którzy bardzo, bardzo powoli zmieniają swoją rzeczywistość. Wy dzięki takim akcjom zmieniacie 100 zł miesięcznie. No przecież ile osób by pomyślało, że 100 zł to dzisiaj wydało na kawę, przekąskę i nie wiem, jakąś fanaberię. 100 zł miesięcznie. Proszę naprawdę wziąć sobie to do serca, posłuchać pani Justyny i zerknąć natychmiast na stronę stowarzyszenia, bo dla świata naprawdę czasem nie trzeba dużo, żeby zrobić bardzo dużo. Tak to wygląda chyba ciągle jeszcze.
2: O, dziękuję pani redaktor za te słowa. Naprawdę lepiej nie można byłoby tego ująć. To, co dla nas jest fanaberią, tam może komuś naprawdę zmienić życie. I to jest niezwykłe. Ja czasem, jak mam taki gorszy dzień, budzę się, to sobie myślę, a gdzieś tam ktoś idzie do szkoły dzięki mnie właśnie. I to jest naprawdę takie niezwykłe uczucie, które polecam każdemu, bo naprawdę bardzo łatwo można zmienić komuś rzeczywistość, a dla nas to jest naprawdę niewiele, dla innych może oznaczać całkowitą zmianę życia.
1: Od okularów przez taką pomoc po wiele, wiele innych, tylko wystarczy zacząć, drodzy Państwo. To nie jest trudne, jeżeli ma się takich ludzi. Jeżeli ma się ludzi ze Stowarzyszenia dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, bardzo Pani dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję również. Przemiła rozmowa. Życzę wszystkiego dobrego dla Pani redaktor, dla wszystkich radiosłuchaczy i proszę Państwa, pomagajmy.
1: Tak po prostu. Naprawdę bardzo łatwo powiedzieć, a jeszcze łatwiej zrobić. Tylko trzeba zacząć. Wystarczy zacząć od klikania i już wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Tylko Państwo jeszcze nie szykują się do odpoczynku, bo jeszcze Paweł Krzemiński rozpali nocne światło po godzinie 23:00, o czym Państwu przypominam. Za tydzień wyjątkowy czas, bo oczywiście, że czwartek i Boże Ciało, zabiorę Państwa w pielgrzymkę powołaniową. Zatem dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światł. Jak zawsze spotykamy się na 2 godziny. Program potrwa do pierwszej. Przypomnę, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku spotykamy się 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze. Dzisiaj wybieramy się do serca Kościoła. Słuchać będziemy nieznanych historii z Zaspiżowej Bramy, a opowiadać o nich będzie lingwistka, ale też historyk Kościoła, zarazem dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi Kobieta w Watykanie, o której rozmawialiśmy tutaj w Nocnych Światłach swego czasu i teraz zdarzyło się w Watykanie, dr Magdalena Wolińska-Riedy. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa, witam Pawle.
1: Mam parę wrażeń takich i bardzo ciekawych pytań, które zrodziły się w mojej głowie po lekturze twojej książki. Otóż pierwsza myśl to taka, że w kościele, który no z zasady jest, skoro jest katolicki, no to egalitarny, no to jednak w jego samym sercu coś wyczułem takiego, co mogę nazwać chyba watykańską kastowością. Czy zgadzasz się z tym?
2: I takie wnioski wyciągnąłeś na podstawie czytania mojej książki.
1: Nie, ale przyglądałem się tej mikrospołeczności watykańskiej, to pomyślałem, że to jest jednak pewnego rodzaju kasta. Może nie w takim znaczeniu jak w Indiach, że jest taka znacząca różnica między jedną a drugą kastą, między kolejnymi i ich granic nie da się przejść, ale jednak ta społeczność jest taki mikrokosmos.
2: Oczywiście, na pewno tak jest i sam fakt tej topografii Watykanu, czyli to wyznaczony fragment skrawek ziemi, o tym niejako decyduje. Te 44 zamknięte hektary, które istnieją w niezmienionej formie niedawno, de facto od 1929 roku, od kiedy powstało oficjalnie państwo watykańskie. Symboliczne, ale z drugiej strony zasadnicze dla niezależności, dla autonomii i realizowania misji podstawowej, czyli misji w Kościele Powszechnym ze strony papieża, głowy Kościoła, no ale też rzeczywiście stworzyło się taki unikat na skalę światową i te osoby, które są wewnątrz, w jakiś sposób na pewno czują się uprzywilejowane i z drugiej strony są odseparowane od świata zewnątrz. Ja się tak inaczej, jeśli nie powiedzieć wyjątkowo, czułam przez 16 lat życia za Spiżową Bramą. Niektórzy po lekturze Kobiety w Watykanie, chociaż były to znikome głosy, ale zarzucali pewną takie wręcz chwalenie się. Ja mówię, to nie jest chwalenie się, no ale pokazanie tamtej rzeczywistości, która jest tak odrębna, która gwarantuje cieszenie się naprawdę różnymi przywilejami, taką ekskluzywnością, no siłą rzeczy ma coś z tego podkreślenia, że jest to wyjątkowe.
1: Właśnie, druga myśl, którą miałem, to o gratyfikacji, jakie z tego płyną. I oczywiście nie myślałem tutaj ani o pieniądzach, ani dobrach materialnych, ale kiedy czytam te historie, które opowiadają twoi rozmówcy, no to myślę, że tam gratyfikacji jest naprawdę mnóstwo.
2: W ogóle.
1: Tylko ona jest zupełnie szczególnego rodzaju.
2: Tak, to co łączy wszystkich bohaterów, jest ich 10 na stronach najnowszej mojej książki Zdarzyło się w Watykanie. Ja im z jednej strony oddaję głos, z drugiej strony wciąż jestem tą, która wprowadza czytelnika za Spiżową Bramę. Im towarzyszę w tej opowieści i czytelnikowi. Przeplastam to zarówno pewnym rysem autobiograficznym, jak i pewnymi historiami z Zaspiżowej Bramy, pokazując, zarysowując szeroko sektory pracy, z którymi oni są związani, poszczególni bohaterowie. Ale rzeczywiście to, co ich łączy między innymi, to takie ogromne poczucie misji, wyjątkowość. To, że oni, no nie chcę brzmieć górnolotnie, ale za papieża i za to mikroskopijne państwo to by oddali bardzo wiele. Sytuacje, o których nie wiedziały przez lata nawet ich własne żony i gdyby książka została przetłumaczona na włoski, czy będzie przetłumaczona na włoski, to niektóre z nich naprawdę po raz pierwszy o pewnych historiach się dowiedzą, a zatem ta wyjątkowość, ale też zachowywanie we własnym sercu tego, co jest ich udziałem i takie poczucie właśnie wielkiego oddania temu, co się robi. I to jest ta gratyfikacja. Gratyfikacją może być spotkanie spontaniczne z papieżem na dachu Pałacu Apostolskiego przy podlewaniu, nie wiem, jego drzewek cytrynowych na tarasie, prawda, kiedy on sobie wciśnie guzik windy i ze własnego apartamentu ucieka na moment po śniadaniu, zanim wyjdzie do całego świata, zanim rozpocznie oficjalne audiencje, zanim przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych. On sobie zagląda na moment, żeby spojrzeć na Rzym, żeby się pomodlić moment na różańcu, żeby nabrać oddechu na cały dzień, znaleźć siłę. i spotyka ogrodnika Giuseppe i z tym Giuseppe zamieni kilka słów. I dlatego Giuseppe, on jest w tym momencie całym jego światem. Dla Giuseppe, którego ja opisuję, z którym rozmawiam w książce, papież jest no niejako ważniejszy niż własny ojciec, bo z domu wyszedł, jak miał niecałe 18 lat, u papieża był 27. To jest ta gratyfikacja niepisana. Czy kierowca, tak, z którym papież zamienia słowo, pyta, co u żony, albo żartuje, że o, Pietro, znowu żona cię tutaj kontroluje, bo spotkała ich na bramie, kiedy wyjeżdżali na jakąś uroczystość na terenie Rzymu i im pomachała, a oni jej. Niesamowity rodzaj gratyfikacji, który nie ma sobie równych, jest trudny do złapania, zrozumienia, jeśli się tam nie jest, jeśli się nie jest na ich miejscu, ale myślę, coś nieprzecenionego.
1: No właśnie, ta gratyfikacja, myślę, że wielu z nas by oddało wiele również, by znaleźć się na ich miejscu podczas porannej pracy, żeby sobie uciąć pogawędkę z papieżem, prawda?
2: Oczywiście, codzienność tego Giuseppe. On tak. Każdego dnia, prawda, przed 8 rano wciskał guzik windy na dole, ta winda została mu zsyłana, między innymi, czy to przez księdza Dziwisza, czy przez siostry sercanki, które w apartamencie papieskim z kim mieszkały i on sobie jechał na ten taras, miał tam klucz i podlewał spokojnie, ale właśnie w jego życiu ta obecność Jana Pawła II była taką codziennością niesamowitą. Trudno w ogóle to zrozumieć, jeśli się jest poza tym gronem, a z kolei nie ma tu mowy o jakiejś gratyfikacji finansowej na przykład. To są zwykłe wynagrodzenia, to jest zwykła w cudzysłowie praca, zwykła, niezwykła, w niezwykłym absolutnie miejscu. Czy to jest przypadek właśnie ogrodnika, czy pracownika drukarni watykańskiej, tak, który nie wiem, drukował na przykład pierwszą stronę nowego Osservatore Romano wieczorem, kiedy się okazało, że papież Polak został wybrany, Karol Wojtyła.
1: Wydanie specjalne.
2: Tak, właśnie, w czasach, kiedy no, nie było mediów społecznościowych, kiedy nie można było gdzieś tam kliknąć i od razu wszyscy wiedzieli. To z Osservatore Romano tak naprawdę wychodziły pierwsze informacje. Takie historie, które są niebywałe i które w ich sercach oni noszą dziś i będą nosić zawsze i które skrywali niejako w sobie i uznawali, że nie są wręcz godni, żeby o nich opowiadać do tego momentu. Ta książka to jest absolutnie pierwszy raz premiera w tym sensie, że oni po raz pierwszy w życiu o tym opowiadają, ubierają to w słowa i dzielą się ze mną, a przez to ze wszystkimi z Państwa, którzy to przeczytają.
1: O ile niektóre z tych profesji, no, można powiedzieć tak jak wspomniałaś tutaj, że są zwykłe, ale w niezwykłym miejscu, o tyle część z nich no, można chyba nazwać zawodami ginącymi albo co najmniej niszowymi. No, przecież jeżeli ktoś obsługuje windę, to w tej chwili jest naprawdę rzadkość. No, w Pałacu Kultury w Warszawie chyba już nawet windy są automatyczne. No może w niektórych hotelach, które mają takie bardzo długoletnie tradycje, to tam należy do pewnego sznytu, żeby był gość w windzie, który zawozi gości hotelu, który ich obsługuje. To tak, ale tak na co dzień to już takich osób nie spotykamy w windach.
2: Pałacowy windziarz, windziarz Pałacu Apostolskiego, Luciano, dla którego ta winda, te 1,5 na 2 metry kwadratowe, to w ogóle było, to była przestrzeń życiowa, to było coś, gdzie działa się każdego dnia od rana do wieczora historia. Windziarz, który spędził w tej windzie 27 lat swojego życia, od rana do późnych godzin popołudniowych, czy często mając nadgodziny, bo były jakieś ważne wydarzenia u papieża na ostatnim piętrze Pałacu Apostolskiego, pozostawał do późnych godzin wieczornych, czy nawet nocnych, nigdy się na to nie skarżył. Wręcz w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, a miałam okazję jeszcze spotkać się z nim na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego, dosłownie w dniu, kiedy odchodził, po ponad 40 latach z pracy w Watykanie i przechodził na emeryturę, to było święto Piotra i Pawła 29 czerwca 2018 roku, i on powtarzał, w rozmowie ze mną opowiadał mi, że często potem automatycznie zrywał się do pracy, biegł, szukał czegoś, ubierał się, a żona mówi, ale dokąd ty idziesz, gdzie ty się spieszysz? A on mówi, o matko, rzeczywiście, ja już nie pracuję, a było to dla niego częścią jego życia tak ważną. Myślę, w przypadku wielu z nas, jak ktoś przejdzie na emeryturę, no to...
1: Mi sobie to trudno wyobrazić.
2: No, więc to jest taki moment, że no to co teraz będę robił, ale no w przypadku osób, których udziałem była wielka historia, i podkreślmy nie tylko historia Kościoła, ale historia świata, tak? Jeśli on woził różnych prezydentów amerykańskich do papieża, jeśli tutaj przytacza anegdotę o Fidelu Castro, który cały z potem na czole i przebierając wielkimi swoimi ortopedycznymi butami, których numer zapamiętał i mówi, Luciano, mam jeszcze przed oczami te 46 numer wielkich butów, i zestresowany Fidel Castro, który wjeżdżał ze mną, prawda, z pierwszego na trzecie piętro i czekał na spotkanie. Albo albo jacyś przywódcy afrykańskich reżimów, którzy po prostu z wielką pokorą wracali po półgodzinnym spotkaniu z papieżem, a wcześniej tacy butni i zadufani jechali, a co mi tam papież. Także sytuacje rzeczywiście niezwykłe.
1: I Woody Allen, który trząsł się cały jak osika w windzie.
2: Okazało się, że cierpi na klaustrofobię i Luciano zamyka windę, tak jak to zawsze jest w tradycji, zgodnie z protokołem, a Woody Allen krzyczy, żeby otworzyć i wtedy po raz pierwszy, może nawet jedyny, Luciano towarzyszył gościowi schodami, które są w ogóle wewnętrzną klatką schodową, nikt tamtędy nie przechodzi, a goście honorowi, różni ważni, czy to właśnie głowy państw, czy jacyś wybitni, wybitne osobistości ze świata, no jadą zawsze tą pałacową windą. I też ciekawe, co on, ta reakcja wielkich tego świata, możnych tego świata, na moment, kiedy on, i on tak żartobliwie, prawda, podkreślał i przypominał, jak to od niego zależało, kiedy on wciśnie ten guzik, kiedy te drzwi się otwierały i oni widzieli to trzecie piętro i te lodże Rafaela i te rzeczy, które są niebywałe po prostu. I Amerykanie, którzy stali z otwartymi szeroko oczami, nie wiedzieli, gdzie mają iść i gdzie się patrzeć. Takie to było niesamowite wszystko. A dla niego, prawda, codzienność.
1: No, poczucie sprawczości jednak przy tym pewnej.
2: Niejako, tak.
1: Taką miałem myśl jeszcze i teraz utwierdzam się w niej coraz bardziej, kiedy słucham ciebie, że no to są wszystko Włosi, prawda? Tam część to są Szwajcarzy, bo piszesz także o Gwardii Szwajcarskiej, ale mam takie poczucie i coraz bardziej ono we mnie narasta, że można ich nazwać watykańskimi patriotami.
2: Zdecydowanie. Oni są rzeczywiście prawie wszyscy, poza jednym z bohaterów, komendantem Gwardii Szwajcarskiej, który jest rodowitym Szwajcarem, są Włochami, ale oni wszyscy się czują Watykańczykami. No, spędzają tam bardzo dużą część swojego życia codziennego. Również dni świąteczne, bo mnóstwo uroczystości, przecież znaczna część miała miejsce, czy to w niedzielę, czy w dni świąteczne, kiedy na przykład taki ogrodnik właśnie przygotowywał, prawda, kwiaty na... przygotowywał donicę ze słynną gwiazdą betlejemską w Bazylice Świętego Piotra na pasterkę na przykład i wiele różnych innych sytuacji. I oni, spędzając tam tyle czasu, czuli się częścią tego wymiaru niezwykłego, tego mikroskopijnego państwa i muszę powiedzieć, z tym jest związana też pewna więź, która między nami się wytworzyła i klucz tak naprawdę do całej tej książki. Dlaczego oni, prawda, się odważyli teraz opowiedzieć? Dlaczego rozmawiali ze mną? Myśmy się tak wszyscy wzajemnie oswajali przez te lata. Te moje ponad 16 lat życia za murami, to było też bardzo wiele codziennych sytuacji, kiedy ja po prostu szłam na spacer, szłam po zakupy, szłam do przychodni na rutynowe badania, uśpiłam moje maleńkie dziecko w wózku i szłam do ogrodów watykańskich, czy uczyć się do kolejnego egzaminu na studia, a sobie Giuseppe, ogrodnik tam, prawda, dłubał w ziemi, czy przycinał drzewa. I to była taka spontaniczna więź, która tworzyła się między nami. Dodatkowo fakt, że są Włochami, sprawiał to, że są bardzo otwarci. Ja też jestem generalnie z natury osobą otwartą, więc takie miłe, codzienne, sąsiedzkie, niejako pogawędki, które stworzyły coś, co pozwoliło chyba się im otworzyć po wielu latach teraz.
1: Tak, to jest coś z Włochami takiego, że kiedy u nas w Warszawie idzie się w tłumie ulicą Marszałkowską, to słychać taki szumek lekki, ale jak pojawi się dwóch Włochów na drugim końcu ulicy, to już wiadomo, że oni są.
2: No, to jest wspaniałe z jednej strony. Może to męczyć osoby, które rzeczywiście nie są do tego zupełnie przyzwyczajone. Nieraz w Szwajcarii się z tym spotykałam, z takim lekkim nawet oburzeniem, jak w jakiejś restauracji czy innej kawiarni, prawda, Włosi zbyt ekspresyjnie się wyrażali, rozmawiali no, na wysokich tonach, ale z drugiej strony Watykan tym żyje, Watykan Włochami stoi niejako. No ja myślę, że ponad 90 znacznie procent wszystkich mieszkańców i zdecydowana większość pracowników to są Włosi, tak? Także ten włoski temperament, ten włoski sposób bycia jest absolutnie rysem codzienności watykańskiej i z drugiej strony to było to, co mnie pozwoliło się czuć tak dobrze, ta ich taka gotowość do niesienia pomocy na każdym kroku, bezproblemowość. Ja tu zostanę z twoim dzieckiem, a ty zrób zakupy, ja tu poczekam, ty się nic nie martw. Albo dobrze, wpadnę, pomogę ci przynieść tą donicę, no bo jak sobie sama poradzić? No takie rozbrajające rzeczy, to znaczy takie rzeczy, które dla mnie, odkąd miałam 23 lata, do momentu, kiedy miałam ich lat 40, były normalnością. I teraz świat jest czasami dla mnie zaskakujący, na przykład kiedy wracam do Polski i takich sytuacji nie ma. No jest to oczywiste, że tu nie ma, ale dla mnie tamto było pewną rutyną.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Dzisiaj opowiada je Państwa i mój gość, dr Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy za chwilkę na ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach słuchamy historii, nieznanych historii Zaśpiżowej Bramy. Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, jest gościem Nocnych Świateł. Gdy tak przyglądałem się tym zawodom, zadałem sobie pytanie, bo tam parę treści, między innymi jak chociażby walka o pewne prawa związane z wykonywaniem zawodu, był taki wątek w jednym miejscu. Zadam sobie takie pytanie o status tych pracowników, bo wydaje się, że jak to są tacy kościelni, no to ich status, tak jak u nas, no, jest nie do końca jasny tak naprawdę. Czy wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem, z prawem pracy w Watykanie, one są w takim sposób uregulowane jak we Włoszech na przykład?
2: No, w tej chwili są uregulowane. Przytaczamy czasy sprzed 30 dobrze lat albo ponad, kiedy one uregulowane nie były, prawie 40, mówimy o początku lat 80., kiedy właściwie niedawno był wybrany Jan Paweł II i kiedy zorientował się, że pracownicy, chodzi tu przede wszystkim o świeckich pracowników Watykanu, a ich jest duża liczba, bo jednak obsługują cały ten ogromny aparat państwa watykańskiego, który musi funkcjonować równolegle niejako do aparatu Kurii Rzymskiej i Stolicy Apostolskiej. Okazało się, że protestują, że tych praw nie mają zapewnionych, że pracują wielokrotnie na umowach śmieciowych i przytaczał to między innymi drukarz. Rzeczywiście nawet byłam zaskoczona, że Demetrio tak się jakoś otworzył w rozmowie ze mną i przywoływał te wątki. Z jednej strony nie było tak wielką trudnością w tamtych czasach dostanie się do Watykanu, jak to jest teraz, bo teraz bardziej wszystko funkcjonuje w kluczu no jednak pewnych znajomości. Tak, czy z polecenia, czy fakt pomaga bardzo, że ktoś z rodziny może wcześniej już pracował w Watykanie albo pracuje w tej chwili, ale w jakimś innym dziale. Zasada jest jedna, że nie przyjmuje się dwóch osób z tej samej rodziny, na przykład ojca i syna do tej samej branży, czyli nie mogą obaj być ogrodnikami albo obaj tak zwanymi sampietrini, czyli tymi, którzy opiekują się Bazyliką Świętego Piotra na co dzień. Natomiast w tej chwili to rzeczywiście dobrze mieć kogoś znajomego, żeby pomógł w jakiś sposób wejść do Watykanu. A wtedy nie. Jak widzimy, jak słyszymy, jak się dostał tam ogrodnik, jak słyszymy, jak się dostał tam właśnie ten pracownik drukarni, czy różni inni, czy choćby kierowca, to jest to na zasadzie po prostu zgłoszenia, tak jak do różnych instytucji włoskich się zgłaszali, bo potrzebowali pracy, bo zaczynali swoją drogę zawodową i usłyszeli, że jest potrzebny, poszukiwany właśnie pracownik ogrodów, czy poszukiwani są kierowcy, bo na przykład część jakaś, która pracowała wcześniej, odeszła na emeryturę i trzech, czterech szukają nowych, tak jak w przypadku właśnie Pietro. Oni po prostu złożyli tam podanie do gubernatoratu o pracę ze swoim życiorysem. Te podania zostały rozpatrzone i mieli szczęście duże zostać przyjęci. Natomiast jak w przypadku choćby właśnie pracownika drukarni, on podkreśla, to nie była komfortowa sytuacja. Myśmy pracowali na takich prowizorycznych kontraktach, umowach właśnie śmieciowych, nazwalibyśmy. Z roku na rok były one odnawialne. Nie było mowy o gratyfikacji ze względu na wysługę lat, czy na funkcję pełnioną w danej instytucji w Watykanie, w danym urzędzie. Wszystko to było takie podstawowe. Natomiast to, co oni wszyscy właściwie podkreślają i to, co ich łączy, to zadowolenie z tego, że mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie właśnie zdrowotne, jakąś tam ewentualnie tak zwaną trzynastkę na koniec roku i poza tym sam fakt bycia w tym Watykanie, w tym takim świecie jednak innym, elitarnym, no sprawiało, że na przykład wybrali to, a nie inne miejsce pracy we Włoszech, choć również w to miejsce zostali przyjęci po złożeniu podania o pracę. Natomiast to właśnie dopiero Jan Paweł II na podstawie przecież powstałej niedawno u nas Solidarności, na podstawie tego tak naprawdę, co się w Polsce działo, zadecydował stanowczo, jednoznacznie. Zakładamy tutaj związki zawodowe. Pracownicy świeccy mają absolutne prawo do tego, aby się o własne prawa upominać. I tak było. I bardzo ciekawe są opisy tego, jak protestowali, jak strajkowali ci świeccy pracownicy watykańscy, aż księża tylko przez okno zaglądali, ale w ogóle co się dzieje na tej ulicy, tak? A oni wędrowali z jednego punktu do drugiego, obok stołówki watykańskiej, kiedy mogli się większej liczbie osób pokazać przez okna, żeby pokazać, my domagamy się tego, co jest dla nas podstawowe, czyli właśnie praw dłuższej umowy na czas nieograniczony, bezpieczeństwa dla nas i dla naszych rodzin.
1: To uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, jak się zostaje pracownikiem Watykanu, ale już to właściwie opowiedziałaś dosyć obszernie. Ale jeszcze tak myślę o pewnych profesjach, których może tutaj nie piszesz, a może niektóre z nich obecnie już wymagają pewnej rekrutacji. Czy jest jakiś organ, który zajmuje się oprócz polecenia takim sprawdzeniem kandydata?
2: Oczywiście. Właśnie w gubernatoracie jest specjalny urząd, gdzie w momencie, kiedy złoży się podanie o pracę, no to każdy jakoś tam wie, co chciałby robić i w jakim sektorze pracować, w jakim sektorze się specjalizuje, jakie może studia czy inną szkołę skończył, prawda? I te podania są rozpatrywane. No zupełnie odrębną grupą jest Żandarmeria Watykańska i Gwardia Szwajcarska, czyli ta ochrona papieża szeroko pojęta. Z jednej strony wojsko, gdzie rekrutacja jest wyjątkowa, specyficzna, kierująca się własnymi prawami. No tam to jest takie w ogóle państwo w państwie, mała Szwajcaria na terenie Watykanu.

0: przygotowania się do pełnienia właśnie swojej służby, ale później no, zostają w tej żandarmerii watykańskiej najczęściej aż 40 lat i muszę powiedzieć, krzywda im się tam nie dzieje. Na pewno jest to praca bardzo ciekawa, bardzo taka ambitna dla wielu młodych mężczyzn we Włoszech, którzy chcieliby się tam dostać. No ale to jest tak ograniczona liczba tych, którzy mogą się dostać w danym roku rekrutacji, że trudno powiedzieć o tym, że ta rekrutacja jest taka otwarta dla każdego, no bo ich pracuje 150, ale jednorazowo jest przyjmowanych kilkunastu, na przykład raz w roku, czy to jest nawet raz na dwa lata i wiadomo, że no rekomendowane są różne osoby, no tak to wygląda.
1: A czy oprócz Włochów, Szwajcarów, no i księży, rzecz jasna, ale myślę tutaj o pracownikach świeckich, poza tymi nacjami ktoś może się ubiegać o pracę? Dajmy na to, jeżeli pochodzi z, nie wiem, z Boliwii albo chociażby z Polski czy Rosji.
0: Myślę, że może się ubiegać, ale zdecydowana większość to są rzeczywiście rodowici Włosi w prawie wszystkich instytucjach, poza, bo mówię tutaj o pracownikach świeckich, to jest jakby inny świat wewnątrz Watykanu, natomiast księża oczywiście pochodzą z przeróżnych krajów świata i dobrze o tym wiemy i troszeczkę ten trend jest uwarunkowany tym, jaki jest papież i skąd papież pochodzi, tak? Bo jednak wiadomo, że w czasach naszego Ojca Świętego no, tych Polaków było troszkę, również z racji językowych, lingwistycznych, kulturowych, było to też potrzebne. Natomiast w tej chwili no dużo jest jednak przedstawicieli Ameryki Łacińskiej i krajów hiszpańskojęzycznych z racji panowania Franciszka, ale mówimy tu faktycznie o księżach. A zdecydowana większość, na pewno prawie 100% pracowników świeckich, no to są Włosi, tak, to są Włosi.
1: Kolejna myśl, którą miałem podczas lektury twojej książki, to są to ludzie, którzy co prawda w ukryciu, ale tworzą tą najnowszą historię Watykanu, bo bez nich pewnie o wielu rzeczach byśmy po pierwsze się nie dowiedzieli, a po drugie w ogóle by nie zaistniały, nie miałyby takiej możliwości, bo nie byłoby pewnej infrastruktury.
0: Oczywiście, no te zawody są związane stricte z faktem powołania do życia państwa watykańskiego, tak? Te wszystkie instytucje powstały w momencie, kiedy trzeba było tym wszystkim zarządzać. Natomiast oni, no właśnie, pełnią funkcje takie, które spotykamy w każdym innym kraju przecież i w każdym innym dobrze funkcjonującym organie, jak choćby, no właśnie, ogrody, jak choćby jakieś garaże i inne, czy choćby inżynier, to jest też bardzo ciekawe, prawda, inżynier Paolo, ale rzeczywiście oni ocierając się o to, co jest ich udziałem, myślę, że tworzą najnowszą historię Watykanu i myślę, że bezcenne jest ich opowiadanie, bo ona niejako, te wydarzenia, o których wydawało nam się, że wiemy prawie wszystko, zostały niejako dopełnione
1: tak,
0: tym
1: ich... Tak, drugie dno, okazuje się, mają jakieś takie, często
0: tak,
1: bardzo
0: banalne, prozaiczne, ale też fascynujące, dlatego, że nigdy
1: wycieczki
0: byśmy nie
1: przygotowali. Wycieczki na zewnątrz Watykanu, przykryte L'Osservatore Romano, papież.
0: Niebywałe to jest, o tym wszystkim nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy coś tam o tym, że Jan Paweł II kochał góry, że się wymykał z Watykanu, ale co znaczyło to wymykanie się? I tutaj nam Valentino po latach opowiada, że to wymykanie się było rzeczywiście dosłownym ukrywaniem się, żeby tylko na przykład gwardziści czuwający na dziedzińcu świętego Damazego nie zauważyli, że to sam papież wyjeżdża, tak? Dlatego, żeby podnieśli raban i od razu by był temat, ale dokąd on jedzie, z kim i no jak tak. I dlaczego my o tym nie wiemy, skoro
1: głowa
0: jesteśmy...
1: Głowa kościoła i głowa państwa.
0: Oczywiście.
1: No więc nie może nieoficjalnie.
0: I wymyka się boczną bramą, prawda? Przykryty gazetą, głowa pod siedzeniem, a w momencie, kiedy wyjeżdżają za mury Watykanu i gdzieś tam w zatoczce się zatrzymują na terenie Rzymu, zdejmuje białą sutannę, zostaje w koszuli w kratkę, prawda? W butach, traperach i wyrusza w góry. Jemu to było potrzebne, jak powietrze, ale było chyba zbyt wcześnie dla świata, dla ówczesnej mentalności Watykanu, żeby mu tak po prostu na to pozwolić niejako.
1: No, kolejna myśl to jest to, że to jest taki przewodnik po watykańskiej obyczajowości, to raz, a dwa przy okazji, no, kolejny przewodnik po topografii Watykanu, bo i te ogrody, i drukarnia, i garaże, i straż pożarna, to wszystko gdzieś trzeba na tej mapie Watykanu umiejscowić.
0: I mnie bardzo zależało na tym, żeby ta książka absolutnie nie była powtórzeniem poprzedniej, wychodzi rok po pierwszej książce, po Kobiecie w Watykanie, która, myślę, otworzyła bardzo wielu osobom, czytelnikom, a miałam tego dowody, bo do mnie pisali i odnosili się

0: do książki, otworzyła niejako oczy na Watykan, o którym nie mieli pojęcia. Natomiast starałam się, żeby z jednej strony ta książka, Zdarzyło się w Watykanie, była swoistą kontynuacją w tym sensie, że znów powracamy za mury, że znów chcemy odkrywać miejsca nieznane, miejsca często właśnie bardzo prozaiczne, ale takie, które skrywają niezwykłą tajemnicę samego faktu, choćby, że są zamknięte, że są niedostępne, że nie są fotografowywane, nie są filmowane. Tam nie może wejść żaden dziennikarz. Nawet ja nie miałam prawa, będąc obywatelką i mieszkanką, a pracując już dla Telewizji Polskiej, filmować sobie, jak mi się podobało. Nie mogłam tego robić iPhone'em z ukrycia i emitować, bo było to zakazane. No jest to oczywiste. Watykan cieszy się takim globalnym copyrightem i niestety no, nie można sobie tak po prostu dla użytku publicznego czegoś tam podpatrzeć. Natomiast z drugiej strony właśnie to podsyca jeszcze tę tajemniczość i książka, mam nadzieję, gasi troszeczkę tę ciekawość, zaspokaja ją, dlatego że wiele opowiada i wszystkie, czy instytucje, czy zakątki, czy te obszary, o których tutaj wspominam, są opowiedziane po raz pierwszy i nie było ich chyba właściwie w Kobiecie w Watykanie. Był duży rozdział w Kobiecie w Watykanie przeznaczony, poświęcony Gwardii Szwajcarskiej jako no, jakby kluczowej części mojego życia i życiorysu. Ale tutaj no, powracam do
1: osobom,
0: gwardii.
1: Osobom, które nie czytały książki i nie słuchały poprzedniego programu, od razu powiem, że nie jesteś członkiem gwardii.
0: Nie, ale żoną członka gwardii, a przez to jednak ta gwardia była częścią mojego życia, a ja częścią tej rodziny Gwardii Szwajcarskiej przez tyle lat. Jedną z 12 kobiet, które ówcześnie żyły na terenie właśnie koszar Gwardii Szwajcarskiej, więc to była wielka specyfika, ale z drugiej strony no moja codzienność. Natomiast tutaj powracamy do koszar gwardii w zupełnie innym wymiarze, tak? Ciągniemy za język z jednej strony komendanta, który jest pierwszym komendantem w historii, który wstąpił jako bardzo młody chłopak i jako pracownik poczty szwajcarskiej zdecydował się zgłosić i rekrutować, a osiągnął poziom najwyższy, czyli właśnie szefa Gwardii Szwajcarskiej, komendanta. Mówię, podkreślam, jako pierwszy w historii, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś od rekruta do komendanta pokonał całą drogę przez, w tej chwili jest od 34 lat w Gwardii Szwajcarskiej. A z drugiej strony mamy taką równowagę, takie zbalansowanie kimś bardzo prozaicznym, również w tym samym rozdziale, czyli krawiec Gwardii Szwajcarskiej, tak? Ktoś bez kogo no te stroje by nie istniały.
1: Jeśli ktoś pamięta, przypomina sobie, jak wyglądają stroje, to musi wiedzieć, że to nie jest łatwa praca coś takiego uszyć.
0: No potrzeba dobrego know-how i trzeba mocno strzec tego know-how. I rzeczywiście każdy strój, wystarczy powiedzieć, składa się ze 154 kawałków, które trzeba wiedzieć dokładnie, jak złożyć razem, aby tworzyły ten strój, każdy identyczny, chociaż każdy na inny rozmiar.
1: Przypuszczam, że tkaniny, kolorystyka jest bardzo restrykcyjnie pilnowana.
0: Oczywiście, jest restrykcyjnie pilnowana. On w naszej książce, tutaj w mojej książce Zdarzyło się w Watykanie, świetnie opowiada w ogóle całą swoją historię, jak dochodził do tej no, prawie perfekcji dzisiejszej, obecnej, ale no, potrzebował na to wielu lat i musiał zgłębiać czasami jakieś tam tajniki z ksiąg historycznych i sięgać naprawdę do treści z XIX wieku choćby.
1: Nieznane historie za Spiżowej Bramy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Jasne Światła.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie i wielu innych książek. Dzisiaj, można powiedzieć, jesteśmy w sercu Kościoła. Gdy przyglądam się temu mikroświadkowi watykańskiemu, no to on fascynuje swoją tajemniczością. Co by nie mówić, można powiedzieć, że jest ta strefa zamknięta i to już jest samo w sobie pewną tajemnicą, skoro tobie nawet jako obywatelce Watykanu przez 16 lat i dziennikarce akredytowanej tamże nie można było pewnych rzeczy robić bez pozwolenia i wejść pewnie także, no to jest tam zawsze jakiś ten posmak tajemniczości. Czy nawet tak żyjąc w Watykanie na co dzień ma się poczucie, że to jest coś wyjątkowego? Budzisz się rano, przecierasz oczy i myślisz, no tak, jestem w wyjątkowym miejscu.
2: Z jednej strony może coś takiego spowszednieć, a z drugiej strony ja czasami prowokowałam w sobie samej niejako taką refleksję, żeby pamiętać o tym, że jest to wyjątkowe. Wiadomo, każdy z nas, kto do Watykanu wszedł, czy to ze względu na podpisaną umowę o pracę, czy ze względu na to, że właśnie tak jak w przypadku kilkunastu kobiet wyszły za mąż za członka Gwardii Szwajcarskiej, wiadomo, że przez ileś lat będą tam żyły, ale wiadomo też, że kiedyś się stamtąd wyjdzie. To jest oczywiste. To jest rzeczywiście świat przejściowy. Prawie dla każdego. No, z wyjątkiem teraz faktycznie sytuacji z Benedyktem XVI, który po rezygnacji pozostał w ogrodach watykańskich. I to jest piękne, to jest ta ciągłość jakaś historii, ale to nie jest normalne. Zwykle to się kończy i w momencie, kiedy dojdzie do tego, że Benedykt XVI zamknie oczy, również jego sekretarz, który jest symbolem jako Watykanu, Georg Genswein, który tam jest też od bardzo wielu lat. On tam skończył prawo i tam był, pracował w kongregacji do spraw nauki wiary właśnie przy kardynale Ratzingerze. Potem został jego sekretarzem. Teraz po abdykacji nadal jest jako jego sekretarz z nim razem w domu. On wtedy spakuje walizki i wyjedzie, bo taki jest jakby, taka jest dynamika, taki jest ten świat watykański. Ktoś, kto robi karierę jako młody ksiądz i widać, że się sprawdza, że jest dobry, że się świetnie orientuje w tym, co robi. Z Kurii Rzymskiej często ląduje jako nuncjusz apostolski na drugim końcu świata. Mamy też przykłady naszych polskich księży, którzy teraz są wysłani do Afryki czy do innych krajów. Jeden z zaprzyjaźnionych ze mną księży, który był sekretarzem między innymi Benedykta XVI, pracował w Kurii Rzymskiej, został wysłany również w tej chwili jako nuncjusz apostolski. Także dla każdego z nas ten Watykan ma swój początek i ma swój koniec. I dlatego warto też w tych latach, które się spędza za Spiżową Bramą, doceniać to, gdzie się jest. Bo jest to niewątpliwie miejsce jedyne na świecie. Można to porównać do Dworu Królewskiego, do, nie wiem, brytyjskiej monarchii, czy do księstwa Monako. Ale dodatkową specyfiką jest fakt, że mieszka tam papież, że tam się tworzy historia Kościoła, że tam się dzieje ta historia na naszych oczach. Tam każdego dnia przyjeżdżają głowy państw i naprawdę najbardziej zarozumiali nawet przywódcy kruszeją. Widać to, ja widziałam nieraz, choćby Donald Trump tam, tak, który przyjeżdża i robi się taki mały bardzo. I to jest niesamowite, coś w tym jest. I to zderzenie dwóch światów w Watykanie, które widać, myślę, na okładce mojej książki. Z jednej strony monumentalna kopuła Bazyliki Świętego Piotra, a z drugiej, prawda, zdjęcie żandarma z roześmianym papieżem w górach, sobie siedzą gdzieś tam przy ognisku i się cieszą każdą chwilą i oddychają pięknym zdrowym powietrzem, nie wiem, 100 kilometrów od Rzymu. To jest ten jeden aspekt i drugi, a z drugiej strony dzień później żandarm będzie w swojej oficjalnej roli na jakiejś audiencji albo przy ważnej uroczystości, przy papieżu w garniturze i ciemnych okularach przy Papa Mobile. Niesamowite to przeplatanie się, które ja w tej książce próbuję ukazać, ale na pewno fakt, że jest to miejsce wyjątkowe, warto sobie uświadamiać. Ja sobie też uświadamiałam, a pomagała mi w tym pewnie historia Kościoła, którą studiowałam, bo to jednak jest ten dodatkowy element i aspekt. Fakt, że wiesz, gdzie jesteś, kto zbudował tę część pałacu, kiedy to powstało, że ta Gwardia Szwajcarska to jest 500 lat, że te koszary to jest 300 lat, że 500 ponad lat temu była zbudowana kaplica Gwardii Szwajcarskiej, że obecna jej forma nie jest już taka, bo zostały dawne freski zdjęte i gdzie one są. Takie niuanse, takie delikatne rzeczy, skąd się wzięła w ogóle drukarnia watykańska, dlaczego prowadzą ją salezjanie i od kiedy, a bonifratrzy, którzy robią różne specyfiki do apteki watykańskiej, kosmetyki własne w podziemiach, prawda, budynku apteki, do którego ja miałam 40 metrów z mojego mieszkania. Takie wszystko normalne, wyjątkowe. Jednak ten dualizm jest tam taki bardzo obecny i ja miałam tego pełną świadomość.
1: To do salezjanów i księdza Antonio Maggiotto dojdziemy na pewno, bo to jedna z postaci, które tutaj zajmują sporo miejsca na kartach twojej książki. Ale skoro już mówimy o mediach watykańskich, no to trzeba i o radiu porozmawiać, skoro w radiu jesteśmy, bo to domena jezuitów z kolei.
2: To domena jezuitów, to radio też się bardzo rozrosło, ale też chcę podkreślić... niezwykle unowocześniło. Jest teraz przecież łacińska wersja Radia Watykańskiego i co sobotę rano są informacje po łacinie. Mnie to unowocześniło, a jednocześnie może ktoś uznać, no jak to takie archaiczne łaciny, ale to jest niesamowite, bo to jest ta współczesna łacina. No ale właśnie Watykan pokazuje, że wcale nie martwy i konto w Banku Watykańskim, papiery do konta też są w łacinie, prawda, łaciną pisane, czy bankomat watykański, o czym opowiadałam w pierwszej książce Kobieta w Watykanie, też pierwszy język, żeby wcisnąć kolejny guzik, jest po łacinie. I to radio w tej chwili właśnie od kilku miesięcy, ta audycja radiowa sobotnia, która jest w języku łacińskim i informacje, newsy po prostu ze świata i ze świata zza Spiżowej Bramy i wszystkie te newsy, które dotyczą kościoła, prezentowane w ten sposób, to jest coś niezwykłego.
1: Co by było, gdyby Luciano Firmani 3 minuty wcześniej zamknął drzwi?
2: No nie wiem, czy możemy tak zdradzać treść całej książki, ale naprawdę no,
1: ale
2: niebywałe.
1: Ile można powiedzieć? To
2: niebywałe to jest, dlatego że rzeczywiście on sam, nawet przytaczając tamto wydarzenie z października 78 roku, i tu już zdradzamy, o jakie wydarzenie chodzi, jak mi opowiadał o tym przy kominku w swoim domu, siedział, mówi: Maddalena. No mówi, no faktycznie, przecież jakbyśmy wtedy zamknęli, jakbyśmy nie wpuścili tego Wojtyły, co to się spóźnił i taki zadyszany przyleciał pod bramę belwederską. Mówi, to nie byłoby tego papieża, no to w ogóle co by było, jak to by było? Inaczej, na pewno. Niesamowite dla nas Polaków, zupełnie inaczej. On rzeczywiście mógł realnie się spóźnić, dlatego że zepsuł mu się samochód, naszemu kardynałowi Wojtyle, o czym się mówiło? O tym się zasłyszało gdzieś, prawda, że zepsuł się ten samochód i on prawie spóźniony jako prawie ostatni wbiegł na konklawę. Nie było komórek, nie można było zawiadomić, poczekajcie, bo tutaj spóźniony kardynał z Polski leci jeszcze. Nie było takich wszystkich informacji, dlatego on zasapany przybiegł, ale oni już ryglowali te ostatnie drzwi, żeby potem w pałacu ruszyło, rozpoczęło się konklawę, a poza tym związane z tą opowieścią jest cała niesamowita otoczka, jak odbywało się konklawę w Pałacu Apostolskim.
1: Tak, no jak wyglądały te przygotowania? No bo to nie dość, że przysięga milczenia wiąże taką osobę, oczywiście, która z tym jest związana. To wszystko ma taki, no powiedziałbym, trochę niesamowity charakter.
2: Niesamowity i w ogóle nam dzisiaj nieznany, bo dobrze jesteśmy obeznani, dlatego że media w tej chwili, no te wydarzenia, jak samo konklawę, śledzą bardzo, no z bliska, na tyle, na ile mogą, ale jednak zdecydowanie bardziej z bliska niż jeszcze przy wyborze Karola Wojtyły. Natomiast pamiętajmy, że po to Jan Paweł II zlecił przebudowę dawnego hospicjum Świętej Marty i dopasowanie niejako do takiej formy hoteliku, żeby właśnie kardynałowie przybywający na konklawę, które miałoby wybrać jego następcę, mogli mieszkać spokojnie w tych małych pokoikach w domu Świętej Marty, który w tej chwili stał się bardzo znany ze względu na to, że tam się zatrzymał Franciszek, notabene, który przyjechał właśnie tam na konklawę i tam się zatrzymał na te noce poprzedzające konklawę. Ten dom Świętej Marty to jest rozwiązanie, dlatego że w tej chwili kardynałowie z całego świata, którzy przybywają, aby wybrać następcę Świętego Piotra, tam są ulokowani i stamtąd busikami, oczywiście również jest zakaz, nie wiem, używania telefonów komórkowych dla dziennikarzy, absolutny zakaz podglądania tego, co się dzieje, dla wszystkich innych pracowników również obowiązek milczenia. Natomiast przejeżdżają busikami tylko na głosowania do Kaplicy Sykstyńskiej, aby tradycji stało się zadość. A po głosowaniu, kiedy jest czarny dym, wracają do domu Świętej Marty. Mówimy o tym, że to wszystko dzieje się za Spiżową Bramą, ale to są dwa oddzielne budynki. Natomiast kiedy był wybierany Jan Paweł II, do czasu jego konklawy wszystko odbywało się we wnętrzu Pałacu Apostolskiego, a więc to, co było normalnym miejscem pracy urzędników watykańskich i całej kurii rzymskiej, musiało się na czas tych kilku dni konklawy stać, prawda, miejscem do spania dla tych kardynałów. Musiała być zorganizowana jakaś tam jadalnia i poza tym fantastycznie opowiadał o tym, że było czterech kucharzy, dlatego, że no, kardynałowie z różnych stron świata, to trzeba było ten jadłospis trochę dla nich dopasować, prawda. Poza tym oni sami zagubieni chodzili, nie wiedzieli, gdzie oni tak naprawdę mają to swoje miejsce, ten swój kąt. Różne biura były dostosowywane, w niektórych była łazienka, w niektórych była jakaś tam prowizoryczna na korytarzu. To była wielka robota logistyczna, która zaczynała się kilka dni przed konklawę, w której właśnie uczestniczył między innymi Luciano, pośród zaledwie kilkunastu osób, które właśnie musiały również złożyć przysięgę milczenia w kaplicy paulińskiej i o tym całym rytuale niejako też opowiada. Mówi, to nie było coś tak sobie po prostu pójść i zorganizować i podawać do stołu kardynałom. Myśmy musieli się zobowiązać, że nikomu nie piśnie słowa. Do połowy wysokości zamalowywane na biało okna pierwszego piętra Pałacu Apostolskiego, żeby nikt z zewnątrz, nie mówię zwykłych ludzi, bo ludzie nie mają tam dostępu, ale choćby pracowników, choćby jakiś ogrodnik, który przechodził tamtędy, żeby nikt nie zobaczył, nie zrobił zdjęcia i tak dalej.
1: W ogóle sam Luciano miał dosyć ciekawą historię, jeśli chodzi o jego obecność w Watykanie, bo zaczynał jako złota rączka. Potem, zanim jeszcze został tym windziarzem, no to przecież pracował w straży pożarnej.
2: Ten element w straży też bardzo ciekawy.
1: Tak, no ale to ciekawa historia jest, no bo po co Watykanowi straż pożarna? Czy włoska nie wystarczy? No przecież to jest rzut beretem.
2: Nie może włoska straż pożarna wjechać do Watykanu. To jest inne państwo i nie ma absolutnie prawa, żeby w ogóle przekroczyć bramy bez niejako pozwolenia i specjalnej autoryzacji. Także ta straż pożarna jest kolejnym elementem absolutnej autonomii Watykanu, tak? Tego, że jest niezależnym państwem, że od nikogo nie jest jakby uzależnione i pomoc jest uwarunkowana tym, że właśnie brakuje sprzętu swojego, no to sięgamy do Włoch. Nie, ta straż pożarna, która ma starą historię, ale jako od momentu, kiedy państwo watykańskie powstało, no to ma swoją, prawda, siedzibę przy dziedzińcu belwederskim, ma swoje samochody, wozy strażackie. Te wozy strażackie mają rejestrację watykańską, SCV, Stato della Città del Vaticano. Natomiast w czasach Luciano, to też ciekawe, prawda, strażacy trudnili się, w tej chwili też tak jest, muszę powiedzieć, tylko teraz robią to razem z gwardzistami papieskimi, na przykład codziennym, conocnym obchodem, patrolem po wszystkich zakątkach, dziedzińcach Watykanu, po wnętrzach. Czy coś się nie tli, w ogóle, czy nie pozostało włączone jakieś światło, czy jakieś drzwi nie są uchylone, także nie tylko sensu stricte kwestia pożarów, ale takiego ogólnego bezpieczeństwa. Zresztą oni należą, strażacy, do formacji żandarmerii watykańskiej szeroko pojętej. Także szefem nadrzędnym strażaków jest komendant żandarmerii watykańskiej, no a nad nim to jeszcze i kardynał i potem sam papież.
1: A to ta autonomia rzeczywiście taka posunięta dosyć daleko, bo przecież na pewno pamiętasz te tragiczne pożary w Szwecji całkiem niedawno, parę lat temu, gdzie Szwedzi z otwartymi rękoma przyjmowali polskich strażaków. Tam nawet piosenki powstawały, memy, w ogóle wielkie, wielkie podziękowanie.
2: Nie no, jeżeli byśmy, nie wiem, hipotetycznie założyli, że jest jakiś gigantyczny pożar, Boże, nie daj Boże, Bazyliki Watykańskiej, no to na pewno pomoc natychmiast jest wzywana z Włoch, choćby jakieś helikoptery, które, prawda, czy inne samoloty, które z powietrza mogą gasić, ale no straż pożarna Watykanu jest przynajmniej w tej minimalnej warstwie jakby samowystarczalna, a potem, no jeśli coś jest potrzebne, zresztą oni współpracują z włoską strażą pożarną i byli jednymi z tych, którzy jako pierwsi dotarli do Amatrice w 2016 roku, gdzie pamiętamy to tragiczne trzęsienie ziemi, 200 osób, które zginęło pod gruzami w ciągu kilku sekund, jak zadrżała ziemia, i oni rzeczywiście szybko na skutek decyzji samego papieża tam trafili i byli i działali aktywnie przez wiele dni i pomagali wydobywać, prawda, tych, którzy byli pod gruzami.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy, jak państwo słyszycie. Dzisiaj opowiada ze Spadą ciekawie, niezwykle, Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej, która właśnie trafia do księgarni. Zdarzyło się w Watykanie. Półmetek Nocnych Świateł właśnie mija. Wracamy do państwa za kilka minut.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.